Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

nie siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: CSK Tarnów.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Tarnów News.
1: Podwyżka podatku od nieruchomości, bilet aglomeracyjny dla mieszkańców miasta i gmin. Między innymi o tym dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów, ale będziemy mówić też o ostrzeżeniach przed wilkami i zaprosimy na jubileusz Ryglic. Szykują się atrakcje dla całych rodzin. Justyna Świderska, zaczynamy. Radni podnieśli podatek od nieruchomości w Tarnowie. Poparli jednak stawki niższe od pierwotnie proponowanych przez prezydenta, mówi radny Sebastian Stepek z Koalicji Obywatelskiej.
2: Uważam, że chociażby dla przedsiębiorców niekoniecznie one muszą być aż tak wysokie. Ta podwyżka nie musi być aż tak duża. Poza tym słyszeliśmy zapowiedzi pana prezydenta, że podwyżki mają być o poziom inflacji. No niektóre podwyżki, zwłaszcza jeśli chodzi o budynki zamieszkałe przez osoby fizyczne, ta podwyżka jest na poziomie 10% zaproponowana. Dla przedsiębiorców to jest 4,41, a przypomnę, że poziom inflacji był 3,6, także tutaj są pewne rozbieżności i też widzę większość radnych ma pewne obiekcje. Ja uważam, że oczywiście o jakiś poziom inflacji możemy podnieść te podatki. To nie jest bardzo duża skala, zwłaszcza dla osób fizycznych, natomiast ta podwyżka rzeczywiście musi być przynajmniej blisko poziomu inflacji, a nie o 10%, bo to jest daleko od poziomu 3,6%.
1: Projektu nie poparli radni koła Tak dla Tarnowa i klubu Prawo i Sprawiedliwość.
3: Po wakacjach chyba w większości rad w Polsce jest sezon podwyżek. Sezon podwyżek już planowania na przyszły rok po to, żeby też te podwyżki ująć w budżecie. Te proponowane rozwiązania moim zdaniem są nie do przyjęcia. Uważamy, że ten poziom, który w tej chwili jest stawek podatkowych, jest wystarczający. Owszem, trzeba szukać dodatkowych źródeł dochodów, trzeba szukać rozwiązań, żeby finansować zadania miasta, ale trzeba szukać to gdzie indziej, a nie w kieszeni mieszkańca. Bierzmy pod uwagę, że obciążenia też podatkowe, inne daniny w ogóle, jeśli chodzi o mieszkańca, rosną, bo w tej chwili jesteśmy też w tym momencie, kiedy chociażby drastycznie rosną ceny paliw. Rosną też inne wydatki. Pojawiają się informacje, że też będzie o wiele droższe koszty ogrzewania w tej zimy, więc trzeba również brać to pod uwagę i nie tylko traktować tych podatków jako jeden z elementów, tylko popatrzeć na całościowo. Naszym zdaniem to rozwiązanie w tym momencie nie jest akceptowane.
1: Ostatecznie głosami 11 radnych uchwalono podwyżki podatku od nieruchomości. Więcej piszemy o tym na tarnów.sk.pl.
0: SK Tarnów.
1: Jednym biletem po Tarnowie i okolicach. W planach jest wprowadzenie specjalnego biletu, który pozwoli mieszkańcom okolicznych gmin korzystać na jednym bilecie z autobusów MPK i kolei małopolskich. Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny podkreśla, że trwają negocjacje z Urzędem Marszałkowskim w tej sprawie.
4: Dostaliśmy projekt umowy jeszcze bez wszystkich innych dokumentów, załączników. Wysłaliśmy też nasze wstępne uwagi do projektu tej umowy. No i czekamy na te uzgodnienia, które były zapowiadane. Plan jest taki, żeby mieszkańcy Tarnowa z kartą miejską, z biletem miesięcznym mogli się równolegle poruszać autobusami MPK i na tym samym bilecie autobusami kolei małopolskich, które na terenie miasta Tarnowa również realizują przewozy. To by spowodowało, że te dublujące się odcinki mogłyby uwolnić w naszym przypadku wolne wozokilometry, które byśmy spożytkowali na tych głównych liniach, dogęścili 9, 30, 0. Wreszcie ta część Tarnowa w okolicy ulicy Tuchowskiej na przykład też, która dzisiaj nie jest obsługiwana przez MPK na granicy miasta, zyskałaby taką możliwość, a w drugą stronę koleje małopolskie sprzedawałyby bilet aglomeracyjny swoim klientom, który by uprawniał z kolei do korzystania z oferty MPK i z tego tytułu otrzymywalibyśmy jakąś część wpływów z biletu zintegrowanego aglomeracyjnego. Ta korzyść jest obopólna, no ale diabeł tkwi w szczegółach też. Widać zwiększone zainteresowanie, również jeżeli chodzi o wydane karty miejskie, ilość sprzedanych biletów okresowych i też ludzie podchodzą na mieście i mówią, że przy tej cenie biletu okresowego 10 zł, to się im nie opłaca samochodu wyjmować z garażu, więc ja liczę na to, że liczba pasażerów w mieście będzie wzrastała. Jeżeli jedzie w tym samym czasie autobus MPK i autobus Kolei Małopolskich na tej samej trasie, na przykład ulicą Krzyską, no to lepiej jest, żeby w innych godzinach, gdzie jest na przykład luka i brakuje tego autobusu do Krzyża, żeby tam piątka czy szóstka się pojawiła, a mieszkaniec będzie mógł skorzystać z Kolei Małopolskich w tym czasie. Na pewno poprzedzimy to dużą kampanią, informacją. Taki wstępny plan jest, aby to porozumienie, oczywiście jeżeli dogramy to wszystko w szczegółach, żeby to porozumienie weszło w życie od 1 stycznia. Chodzi o ten podział i zabezpieczenie tego interesu tak miasta, jak i Kolei Małopolskich, czy pana marszałka, jaki byłby ewentualny podział wpływów z biletu zintegrowanego aglomeracyjnego. Wiadomym jest, że z tego biletu korzystać będą głównie mieszkańcy spoza Tarnowa. W zamian otrzymują to, na czym im w dużej mierze zależy, czyli dostęp też do oferty MPK.
1: Bilet aglomeracyjny dla pasażerów małopolskich linii dowozowych i Kolei Małopolskich byłby nieco droższy niż obecne bilety. Gmina Zakliczyn ostrzega przed wilkami. Zwierzęta miały się pojawić w pobliżu zabudowań w miejscowości Olszowa. Powiatowy lekarz weterynarii w Tarnowie Paweł Wałaszek apeluje o ostrożność.
5: Wilki na terenie powiatu zadomowiły się. Jest kilka miejsc, gdzie można znaleźć ich ślady. Zostały one również sfotografowane przez fotopułapki myśliwych i potwierdzona ich bytność tutaj na terenie powiatu tarnowskiego została. Przemieszczają się one wzdłuż tutaj gminy Tuchów, wzdłuż gminy od powiedzmy Szynwałdu w stronę na Świniogórę czy całe pasmo Brzanki. Te zwierzęta były tam i nagrane poprzez fotopułapki, jak również ślady myśliwi znaleźli, co to jest dla nas bezpośrednie potwierdzeniem, że te zwierzęta są. Wieczorem, późnym wieczorem, nocą czy wczesnym rankiem jest możliwość spotkania ich. Czy to będzie osoba, która późno spaceruje, ma taką możliwość spotkania. Dlatego zwracam tutaj uwagę szczególnie dla osób, które chodzą z psami, aby te psy w rejonach leśnych nie puszczać luzem. Wtedy te zwierzęta mogą być narażone na spotkanie bezpośrednio i tutaj już mogą odnieść rany, bądź nawet konsekwencja może być dużo bardziej groźniejsza. Bardzo proszę o uwagę i śledzenie tutaj mediów, bo jak sytuacja się będzie rozwijać, tego jeszcze nie wiemy. Wilk jest zwierzęciem bardzo ostrożnym. Wilk z reguły bardzo uważa na swoje bezpieczeństwo, jest zwierzęciem czujnym i dba o to, aby był niezauważony. Ale proszę Państwa, jesteśmy ludźmi myślącymi. I jeszcze raz chcę podkreślić, że wyjście do lasu jest zawsze obarczone jakimś niebezpieczeństwem. Bo może to być kleszcz, może to być spotkanie z jeżem, które będzie potem w skutkach też jakaś choroba, jeśli będziemy go bezpośrednio dotykać. Natomiast wilk jest zwierzęciem, który się u nas zadomowił od dość niedawna. Jest to zwierzę, które poluje, będzie polować na zwierzęta gospodarskie, będzie polować na każde inne zwierzę małe, które w jego zasięgu może się zdarzyć, czyli na przykład mały pies puszczony luźno. Jeśli natomiast idziemy do lasu z dziećmi, no to proszę Państwa, uwaga nasza koncentruje się na dzieciach 100%. Każde zdarzenie w lesie może być trudne. Jeśli chcemy wrócić w zdrowiu i spokoju, to nasze pociechy mają mieć największą uwagę, jaką tylko mogę sobie wyobrazić. Ale nie tylko nasze pociechy, aczkolwiek również my. Jeśli wybieramy się do lasu, to zawsze lepiej przynajmniej w dwie osoby. Jest to bezpieczniej. Natomiast jeśli idziemy sami, ta nasza wycieczka do lasu może się zakończyć troszeczkę wcześniej niż zajdzie słońce. Z reguły psy są zwierzętami, które będą płoszyć inne zwierzęta. Będą zawsze głośno się zachowywać. Będą wskazywać nam, że coś się dzieje. Ich natura jest taka, że często też będą chciały po prostu pogonić dane zwierzę. Natomiast wilk jest już innym zwierzęciem. To nie jest typowe zwierzę, które ucieknie przed małym napastnikiem. płatnikiem, aczkolwiek może go zaatakować. Dlatego też, jeśli jest takie zdarzenie, a będziemy sami, może być to sytuacja trudna. I jak się skończy, nie wiem. Natomiast wiemy już, gdzie mniej więcej wilki w naszym terenie występują, gdzie możemy je spotkać, aczkolwiek wilk przemieszcza się dość szybko, więc takie zdarzenie może mieć miejsce. I jeśli będzie to w ciągu dnia i będzie dwie albo trzy osoby, to być może nie stanie się nic. Natomiast jeśli jesteśmy sami, puścimy dane zwierzę, może skończyć się jakimś tutaj uszczerbkiem dla zdrowia, bądź całkowicie tragicznie, więc dlatego tutaj to, co do nas ktoś mówi i te przesyłki przez radio czy telewizję, które słuchamy, mają się odbić w naszej świadomości, abyśmy jednak to bezpieczeństwo mieli w bardzo dużym tutaj poważaniu i uwadze. Zanim wyjdziemy do lasu, w tej chwili mamy wiele portali internetowych i wiele możliwości przeczytania o tym, nawet zobaczenia krótkich filmików. I nikt z Was, proszę Państwa, nie usłyszy gotowej recepty. Inaczej się zachowamy, gdy jesteśmy sami, inaczej zachowamy się, gdy jesteśmy z dziećmi. Nasza adrenalina też działa i też będziemy się różnie zachowywać. Z reguły tak, jak tutaj rozmawialiśmy, te zwierzęta daleko odchodzą od człowieka. Natomiast jeśli po prostu atakują, no to znaczy, że coś jest nie tak, albo mają łatwy łów, w tym wypadku małego psa, albo nie daj Boże małego człowieka, czyli dziecko. Wiadomo, że te sytuacje zdarzać się będą ekstremalnie rzadko. Natomiast, tak jak powiedziałem, gotowej recepty nigdy nikt nam nie da. My, idąc do lasu i mając świadomość, że te zwierzęta już tam są, musimy brać taką możliwość spotkania z nimi i wcześniej przemyśleć, co możemy zrobić. Czy będziemy uciekać, co jest chyba kiepskim pomysłem, czy będziemy stać w miejscu i czekać na rozwój wydarzeń, też może być różnie. Tutaj oceniamy, czy mamy do czynienia z pojedynczym egzemplarzem, czy mamy do czynienia już ze stadem, jak wygląda też pora dnia, więc różnie te sytuacje mogą się dla nas skończyć. Z reguły skończą się odejściem, kontaktem wzrokowym i to jest najczęstsza sytuacja. Natomiast nigdy nie możemy być pewni, że wszystko skończy się dobrze. Dlatego warto, zanim pójdziemy do lasu, przeczytać niektóre fora internetowe, przeczytać niektóre opisy osób, które znają się na tym. Są również filmy, zawsze możemy oglądać.
6: I jeżeli to zwierzę nas gdzieś tam dziabnie, no to natychmiast trzeba udać się do lekarza, prawda?
5: Bezwzględnie, czy to będzie lekarz pierwszego kontaktu, czy szpital, czy jakakolwiek inna jednostka mogąca udzielić pierwszej pomocy. Tutaj bezwzględnie zawsze zagrożenie jest dla człowieka i tutaj powrót z lasu, będąc osobą poszkodowaną, myślę, że osoby będą na tyle świadome, że zawsze udadzą się po poradę do lekarza. Jeśli jest pogryzienie, zawsze tutaj należy wziąć pod uwagę kontakt ze zwierzęciem chorym i lekarz tutaj musi podjąć decyzję, czy dana osoba będzie podlegać szczepieniom przeciwko wściekliźnie, czy nie. Nie mogę tutaj wypowiadać się za lekarza, który podejmie decyzję odnośnie leczenia człowieka. To nie jest moim celem. Moim celem jest znalezienie zwierzęcia, jeśli jest to możliwe, podjęcie obserwacji tego zwierzęcia w celu potwierdzenia bądź wykluczenia wścieklizny. I to się dzieje, jeśli są zdarzenia, gdzie zwierzę znajduje się na danej posesji i jest możliwość dokonania obserwacji 15-dniowej czy tam 20-dniowej. To jest wszystko wtedy według harmonogramu prowadzone. Natomiast jeśli zwierzę uciekło i nie ma go, to tutaj bezpośrednie podejrzenie zawsze będzie istnieć i lekarz musi podjąć odpowiednie działanie. Jeśli chodzi o bezpośrednie zdiagnozowanie wścieklizny u zwierzęcia wolno żyjącego, jest dość trudno. Z uwagi na to, że wiele chorób może również podobnie wyglądać. Stereotyp mówiący o tym, że zwierzę zachowuje się w sposób agresywny, niekoniecznie jest adekwatny do różnego rodzaju zdarzenia. Bo mamy na terenie leśnym w tej chwili gro zwierząt, które mogą bać się nas. Wejście na teren, gdzie znajdują się zwierzęta uśpione, a albo odpoczywające i spłoszenie ich może też wywołać różne po prostu stany, łącznie z agresywnym. Dlatego, tak jak mówię, jeśli idziemy na spacer, niezależnie czy to będzie ten okres, czy każdy inny, musimy zwracać uwagę, że na przestrzeni kilkunastu lat nasza tutaj otoczenie się zmieniło. My jesteśmy jednymi z użytkownikami terenów leśnych. Zwierzęta podeszły blisko do zabudowań, są coraz częściej widoczne, nie boją się nas, ludzie nie straszą też tych zwierząt, więc one mają coraz więcej odwagi i przyzwyczaiły się do bytności człowieka.
1: Każdy przypadek ataku lub obserwacji wilków należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 112.
0: SK Tarnów.
1: To będzie huczne świętowanie. Już w niedzielę 13 września odbędą się obchody 725-lecia historii Ryglic oraz 25-lecia odzyskania praw miejskich. Jak zapowiada burmistrz Paweł Augustyn, zaplanowano sporo atrakcji.
7: To jest najważniejsza okazja dla miasta Ryglice, z uwagi na to, że obchodzimy 700 lat istnienia w ogóle Ryglic i 25 lat odzyskania praw miejskich, stąd duże, ogromne wydarzenie. Wiele atrakcji przygotowaliśmy dla mieszkańców. O godzinie 13 msza święta w kościele w Ryglicach parafialnym, natomiast o godzinie 14.10 musztra paradna orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu. Także naprawdę będzie na co popatrzeć. Później rusza o 14.30 rusza rodzinny rajd rowerowy. Natomiast o godzinie też gdzieś 14.30 rozpoczynamy Pogórzański Festiwal Zespołów Ludowych i w międzyczasie oczywiście wystawa służb mundurowych, będzie WOT, będzie Straż Graniczna, będzie również Straż Pożarna, Policja, będzie wiele, wiele stoisk, tak będzie można pooglądać, zobaczyć, nawet dotknąć i wziąć do ręki broń, także to jest ważne, to dla dzieci to jest największe zainteresowanie, żeby dotknąć broni, tak?
6: Takie także stoiska chyba zawsze tym dużą popularnością się cieszą.
7: Te stoiska się cieszą dużą popularnością, także będzie się dużo w Ryglicach działo. Zapraszamy serdecznie, a wieczór robimy dla wszystkich mieszkańców taką potajcówkę, czyli taką biesiadę ryglicką. Także będziemy się bawić do godziny 10.
6: Tak, i też w ciągu dnia będą tutaj różne stoiska lokalnych producentów żywności. Będą na pewno jakieś przysmaki fajne.
7: Tak, będą lokalne stoiska oczywiście z żywnością, ale będą też stoiska z rzemiosłem, bo rzemiosłem stoi Ryglice. Mamy przecież ponad 300% wyrobów z drewna. Jest to w Europie największy odsetek w takiej gminie jak my.

0: Rowerowego rajdu rodzinnego odbędzie się na pięknym zielonym rynku Rybnica.
1: A ten rajd rowerowy rodzinny, tutaj się pan orientuje, pamięta mniej więcej, jak to będzie wyglądać ta trasa?
0: To jest 13 km i to jest dosyć trudny, to jest taki urozmaicony rajd, bo są i proste odcinki, ale wiadomo, gmina Rybnica jest pagórkowata i będzie też trzeba podjechać pod górkę i zjechać z górki, tak? Ale naprawdę zapraszamy na to wydarzenie rodziny przede wszystkim z dziećmi, żeby dzieci zobaczyły folklor, żeby zobaczyły tą orkiestrę Straży Granicznej, ale żeby też żeby też z rodzicami pojechali w takim rajdzie, bo to nie jest na wyścigi, to jest po prostu przejechanie wspólnie, że tak powiem, po pięknych terenach naturalnych, przejechanie kilkunastu kilometrów.
1: Czyli tutaj pewnie każdy dostanie jakiś symboliczny medal.
0: Na pewno tak, wszystko jest przygotowane, zapraszamy serdecznie do Rybnic. Kto nie przyjedzie w tą niedzielę do Rybnic 13 na godzinę 14, no to będzie żałował.
1: I tak samo wspomniał pan tutaj o tym dworcu, który no tak naprawdę już no parę miesięcy temu został oddany do użytku, to jest nowy dworzec.
0: Tak, oddaliśmy nowy dworzec i to się stało na początku lipca. Oczywiście dworzec ogrzewany, dworzec klimatyzowany, przebierak dla niemowląt, tak, bo dbamy o maluszki, bo wiadomo, mamy program Maluch Plus, to musimy o maluchy dbać, tak. Są toalety, jest również pomieszczenie takie gospodarcze, jest to obiekt przeszklony, jest klimatyzacja, jest również ogrzewanie. I kiedyś wszedł na ten dworzec, oczekiwało tam kilka osób na autobus i pytam, co byście państwo jeszcze tutaj chcieli? Jedna pani mówi tak, że jakby to radio było, to było fajnie, bo jak siedzi w poczekalni 10-15 minut, to się po prostu nudzi. Drugi pan mówi tak, wie pan co, a gorąco wtedy było z 50 stopni na zewnątrz, tak? A tam chłodniutko. A jeden z panów mówi tak, że wie pan co, no ja akurat nie wziąłem sobie ze sobą wody, tak? Ani pieniędzy, bo zapomniałem portmonetki. Jakby tu woda była, to było super. Proszę pana, jest baniak z wodą, można się za darmo wody napić, jest radio. Także państwa radio można słuchać u nas w Ryglicach na dworcu. Także SK dojechała do Ryglic, a powiem panu, że tylko w miesiącu lipcu, kiedy jeszcze nie było dzieci jeszcze nie rozpoczęły szkoły, tak? 25 tysięcy biletów sprzedaliśmy, także ogrom ludzi jeździ kolejami małopolskimi, a teraz jak młodzież jeszcze się rozpoczęła szkołę, no to kierowcy mówią, że pękają autobusy w szwach, ledwie co się mieszczą w tych autobusach. Także, że fajnie, że się udało to zrobić, cieszę się, że mieszkańcy w godnych warunkach mogą oczekiwać na autobus.
1: No tak, wspomina też tutaj pan często właśnie o młodzieży. Jakiś czas temu w Ryglicach też zakończyła się ważna inwestycja tutaj skierowana dla najmłodszych tak naprawdę.
0: Szanowni państwo, oddaliśmy i to w bardzo krótkim czasie, bo zaledwie pół roku budowaliśmy żłobek w Zalasowej, 3 700 000 zł. Dostaliśmy dofinansowanie z programu Maluch Plus. Natomiast, panie redaktorze, budowaliśmy to w innowacyjny sposób, z uwagi na to, że było mało czasu, a były środki finansowe, nie chcieliśmy ich oddać, tak? Po prostu zakupiliśmy nowy budynek, nowy budynek wybudowany, tak, wraz z wyposażeniem, również z zabawkami od przedsiębiorcy, który ten żłobek wybudował. Wiadomo, w gminie dłużej trwa inwestycja, aniżeli prywatny przedsiębiorca to buduje. I zakupiliśmy go w tej chwili już. Żłobek jest czynny, funkcjonuje. Już kilkoro dzieci uczęszcza do żłobka. Trwa cały czas nabór. Jest to trzeci żłobek w Ryglicach w historii gminy Ryglice, dlatego że w Lubczy otwarliśmy w tamtym roku na 24 dzieci chodziło 21. Otwarliśmy w Ryglicach w czerwcu tego roku. Też już dzieci nam chodzi bodajże 15, tak, a jest na 34 dzieci. Natomiast w Zalasowej otwarliśmy właśnie w tamtym tygodniu.
1: Ale tutaj ten niż demograficzny wszędzie uderza, a w tych Ryglicach to całkiem jakoś tak łagodnie się obchodzi chyba.
0: Panie redaktorze, właśnie w Karpaczu na kongresie mówiliśmy o niż demograficznym. My pierwsze co, to oprócz inwestycji, oprócz zaplanowania rozwoju gminy Ryglice, tak, naszym pierwszym punktem było walka z demografią. Przygotowaliśmy sieci wodno-kanalizacyjne, tak, przygotowaliśmy drogi. No całą infrastrukturę zbudowaliśmy, żeby zatrzymać tutaj mieszkańców i oferujemy również nieruchomości mieszkańcom na zewnątrz. Piękne tereny, piękne Ryglice, naprawdę zielone i dużo mieszkańców do nas, że tak powiem, kupuje działki i przyjeżdża z zewnątrz. W tym roku tylko przyjechał pan z Austrii, zakupił nieruchomość, tak, i pan z Anglii zakupił, w tym miesiącu, zakupił z Anglii pan nieruchomość. Wiemy, bo przychodzą do nas akty notarialne. Proszę państwa, to naprawdę i dużo ludzi wraca. Przede wszystkim z Anglii. Ja nie wiem, co w Anglii się dzieje, ale z Anglii naprawdę wracają całe rodziny do Ryglic i wydawaliśmy średnio w poprzednich latach około 160 warunków zabudowy. To jest wykładnik do tego, że budują się młode rodziny i gmina Ryglice, że tak powiem, się nie wyludnia. z uwagi na to, że w ostatnim czasie budujemy jeszcze blok mieszkalny, gdzie dodatkowo zamieszka 54 rodziny. Za niewielkie pieniądze, bo za 50-metrowe mieszkanie trzeba wpłacić kwotę 60 tysięcy złotych, mieszka się z dojściem do własności. Po 30 latach może się stać właścicielem tej nieruchomości, ale można zrezygnować po 4 latach, oddajemy te 60 tysięcy, ktoś inny wpłaca i mieszka w tym mieszkaniu, mieszkania w 100% wykończone, ale ta nasza

0: prasa 7 lat doprowadziła do tego, że w sprawozdaniu za ubiegły rok, tak, przy absolutorium, mamy pierwszy raz od początku, od kiedy objąłem funkcję burmistrza, mamy wynik dodatni. Wie pan o ile? O jednego mieszkańca, ale na plus. A mieliśmy po 100, co roku 100 mniej, wie pan, 50, 60, także udało nam się wyrównać to i to też widać po szkole na przykład w Kowalowej. Jak przeszedłem do urzędu, to w Kowalowej było 80 dzieci, dzisiaj jest 130. W Woli Lubeckiej było około 50 dzieci, dziś jest około 110 z przedszkolem. Także widać, że te dwie miejscowości rozwijają się, ale też w Woli Lubeckiej szkoła była społeczna, ale ja tą szkołę przekształciłem w szkołę publiczną, bo żeby miejscowość nie umarła, bo to stowarzyszenie już miało coraz mniejsze nabory, bo rodzice dawali dzieci do większej miejscowości i tam się zaczęli budować. Czyli my postawiliśmy na to, żeby stworzyć infrastrukturę, bo infrastruktura trzyma mieszkańca w miejscowości, a na pierwszym miejscu, wie pan co jest, panie doktorze?
1: Praca?
0: Praca. Jeżeli jest praca, jeżeli my byśmy mieli w Legnicach pracę na tyle, że ci mieszkańcy mieliby pracę, to nawet by za granicę nie wyjeżdżali, bo dziś za granica się zmieniła. Wracają z Anglii, wracają z Niemiec, wracają z Austrii. Widać, że tam dzieje się coś złego. Na przykład z Austrii wrócił pan też do Legnic w ubiegłym roku, tak? I mówi tak, proszę pana, tam się nie da żyć. Tam popołudniami, to już jest, wieczorami, przepraszam, to jest tak, że jak się już robi zmrok, chodzą takie bandy właśnie tych nielegalnych uchodźców, wywracają samochody, krzyczą, hałasują, wie pan, no jest strach tam mieszkać. Dlatego kupił u nas mały budyneczek taki rekreacyjny, przeniósł się z żoną na stare lata, mówi, panie, chcę spędzić swoje życie w spokoju, w ciszy, na łonie natury. Tak się spodobało u nas temu panu, że przyjechała druga rodzina i już szuka znowuż mieszkania, tak?
1: Wspomniał pan właśnie o tym, że budowane są te mieszkania. Na jakim teraz jest etapie tutaj budowa tego bloku SIM?
0: W tej chwili jest pierwszy etap zakończony, czyli fundamenty. Kończymy już pierwszą kondygnację. Jeszcze będzie druga, trzecia i dach. Także w przyszłym roku, w miesiącu wrześniu, otwieramy nowy budynek dla mieszkańców w Ryglicach. Także się bardzo cieszę, że udało nam się ten budynek otworzyć. Powiem panu jeszcze jedną rzecz, na co ja nie zwróciłem uwagi, bo tam przyjechał duży dźwig do budowy tego bloku mieszkalnego, tak jak są w miastach, tak? I kiedyś taki mieszkaniec spotkał mnie i mówi tak, że panie burmistrzu, chcę panu pogratulować jednej rzeczy. To już nie chodzi o te wszystkie inwestycje, ale pierwszy raz w historii Ryglic stanął duży, porządny dźwig, który buduje budynek.
1: I to na takiej górce, prawda?
0: I to jeszcze na takim wzgórzu, gdzie jest piękny widok.
1: A właśnie, kiedyś jak rozmawialiśmy, to wspominał pan o różnych planach inwestycyjnych. Czy była taka interaktywna zagroda?
0: Tak, panie rektorze, na górze Kokocz mamy już z lokalnych grupy działania przyznane środki finansowe blisko 1 000 000 zł i budujemy interaktywną zagrodę rolną. Budują, to w każdej gminie to już jest. Ja mówię tak, że słuchajcie, pokażmy zwierzęta polskiej zagrody rolnej, czyli konia, klacz ze źrebięciem 1:1, krówkę z cielątkiem, tak, kozę z koźlątkiem, tak, kury, kaczki, gęsi i ta zagroda będzie interaktywna. Mamy środki finansowe, w tej chwili będziemy uruchamiać przetarg i w przyszłym roku to zostanie wybudowane. Dziecko będzie mogło sobie chodzić naokoło tej zagrody, przyciśnie guziczek, na przykład koi da głos, krowa da głos, czy pies da głos, bo też będzie pies i kotek, który będzie leżał na płocie. W związku z tym, tak jak to dawniej było, tak? Także, że chcemy ściągnąć rodziny właśnie z miast, żeby pokazały, jak wyglądały zwierzęta, bo dziś możemy spotkać jedynie czasem konia, to naprawdę jest mało, powiem szczerze, no, żeby te dzieci widziały, jak kiedyś ta zagroda wyglądała, tak? I oczywiście mamy w przyszłości też, będziemy starać się o środki finansowe ze Smart Village, to jest taki program rozwoju takich bardziej miejscowości, które się nie rozwijają i chcemy wybudować budynki, z których będzie później wyrastać wieża widokowa i składamy taki projekt właśnie do Urzędu Marszałkowskiego, żeby z kilkoma miejscowościami, żeby w tych miejscowościach też jakieś inwestycje porobić, tak, większe, mniejsze, żeby pobudzić rozwój właśnie całej gminy.
1: A co z budynkiem starej ujeżdżalni koni w Ryglicach? Bo wiem, że tam były też jakieś plany, jeżeli chodzi o remont tego.
0: Tak, złożyliśmy wnioski, otrzymaliśmy już środki finansowe z LGD-u. W tej chwili czekamy na środki finansowe jeszcze z innego projektu, gdzie złożyliśmy wniosek, bo to będzie inwestycja, no, blisko 3 milionów złotych, tak? To też trzeba te środki zorganizować, ale dostaliśmy też środki finansowe z rezerwy premiera na remonty dwóch kotłowni, bo kotłownie w Kowalowej i w Lubczy, jak zostały budynki postawione szkół, to te kotłownie zostały uruchomione. No i do dzisiejszego dnia gaz podłączono tylko tylko zamieniono elektryczne na gazowe i do tego czasu one funkcjonują. W związku z tym cieszę się, to jest blisko 400 tysięcy złotych. Łączne koszty, bo dostaliśmy 50%, to jest około 800 tysięcy złotych i oczywiście wyremontujemy. Trwają remonty też w szkołach, w Zalasowej i w Ryglicach. Remontujemy partery budynków, dostosowujemy do osób niepełnosprawnych i remontujemy łazienki, które też były w takim stanie już no, bardzo zużytym. No także tych inwestycji naprawdę robimy bardzo dużo i odsmyka do sensoryka projekt w przedszkolu, gdzie taka duża łódź tam będzie zostanie postawiona na placu zabaw dla dzieci za blisko 500 tysięcy złotych. Także to będzie naprawdę duża zabawka dla dzieci, tak?
1: A wiadomo, kiedy ta łódź zostanie postawiona i dokładnie gdzie to będzie?
0: Będzie to w przedszkolu w Ryglicach, w Nowym i będzie to przy placu zabaw. Także to będzie w samym centrum Ryglic.
1: Jeszcze w tym roku?
0: Jeszcze w tym roku ten projekt musi być zrealizowany. Chcę powiedzieć, że w Sowie, w Centrum Nauki Kopernik, od maja tamtego roku do maja tego roku odwiedziło Sowę ponad 5 tysięcy młodzieży i ponad 800 seniorów. Także, że mało tego, jesteśmy w stosunku do ilości mieszkańców miasteczkiem małym, jesteśmy na pierwszym miejscu w Polsce pod względem odwiedzin. A Sowa jest biletowana 15 zł od osoby. Natomiast dodatkowo jeszcze mamy kilka warsztatów dla dzieci, że dzieci przychodzą do Sowy, żeby robić doświadczenia, a później jeszcze mogą brać udział w warsztatach. A w tym roku mieliśmy do tej pory 20 urządzeń, tak, doświadczalnych, a teraz mamy 10 więcej z uwagi na to, że u nas się bardzo dużo przewija właśnie młodzieży, seniorów. Dostaliśmy dodatkowo jeszcze 10 urządzeń. Mamy ich 30, czyli jest na czym robić doświadczenia. Przyjeżdżajcie Państwo, zapraszamy przede wszystkim dzieci i młodzież szkolną.
1: To tylko tak na zakończenie chciałem jeszcze zapytać, czy są jakieś plany na przyszły rok? Właśnie no, jakieś tutaj inne inwestycje ogólnie, czy już ma Pan coś w głowie, jakieś tutaj działania będą?
0: No w tej chwili, w przyszłym roku będziemy rozbudowywać PSZOK i oczywiście zakupiliśmy 2 ciągniki w tej chwili, również nowe z posypiarkami i z pługami do odśnieżania. No i oczywiście zielono-niebieska infrastruktura, około 4 miliony złotych. To jest takie wisienka na torcie w Ryglicach, z uwagi na to, że tam, gdzie będzie stał budynek mieszkalny, tak, tam, gdzie jest Sowa, mamy jeszcze hektar działkę, gdzie chcemy zlokalizować zieloną muszlę koncertową i ogrody sensoryczne, czyli kwiaty, ogrody, żeby można było słuchać nie tylko sama widownia na wprost sceny, ale będą ławeczki rozstawione właśnie w tych ogrodach sensorycznych i to będzie takie zakończenie. Oczywiście zagospodarujemy jeszcze plac targowy, tak, były plac targowy i to będzie takie zakończenie, że tak powiem, do pięciu Ryglic. No oczywiście jeszcze dostaliśmy w tej chwili środki finansowe na ulicę Łokietka, na nakładkę asfaltową i czekamy, ponieważ ma się rozstrzygnąć na dniach, bo jesteśmy na liście rezerwowej już na pierwszym miejscu biorącym, ulica Tuchowska wraz z chodnikiem.
2: A remont ulicy Tuchowskiej ma kosztować 2,5 miliona złotych.
3: SK Tarnów News.
4: Czy wynik sekcji zwłok wpłynie na decyzję śledczych badających sprawę śmierci 79-letniej tarnowianki brutalnie pobitej przez swojego współlokatora? O tym dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów. Powiemy też o planach budowy spalarni odpadów w mieście oraz zachęcimy do rozpoczęcia przygody z łucznictwem. Tomek Piszczek, zapraszam.
3: SK Tarnów.
4: Śmierć 79-latki po brutalnym pobiciu w Tarnowie. Kobieta przez ponad 2 tygodnie była w szpitalu, ale zmarła. Podejrzany 42-latek przyznał się do ataku, a prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok.
5: Mieczysław Sienicki, rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie. W tej sprawie śledztwo prowadzone jest przez prokuraturę rejonową w Tarnowie. Trzeba przypomnieć, że sprawa dotyczy zdarzenia z 13 sierpnia bieżącego roku. W tym dniu mieszkający wspólnie z pokrzywdzoną Lucjusz K. pobił kobietę. Zadał jej kilka ciosów w głowę, a także uderzył ją laptopem, w wyniku czego pokrzywdzona doznała ciężkich obrażeń ciała. Pogotowie zostało powiadomione przez córkę tej kobiety. Trafiła ona do szpitala i przebywała tam do 29 sierpnia bieżącego roku i w wyniku prawdopodobnie tych obrażeń pokrzywdzona zmarła. Prokuratura zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok. Sekcja ta została przeprowadzona, jednakże do chwili obecnej jeszcze nie otrzymaliśmy protokołu posekcyjnego. Sprawca, 42-letni Lucjusz K., został zatrzymany, usłyszał zarzuty ciężkiego pobicia i 15 sierpnia trafił do tymczasowego aresztu. Jeżeli wyniki sekcji zwłok potwierdzą, że zgon nastąpił w wyniku pobicia, istnieje bezpośredni związek przyczynowy między właśnie zadanymi urazami, spowodowanymi obrażeniami, a śmiercią tej kobiety, no wówczas jest możliwa zmiana kwalifikacji na zabójstwo i skutkowałoby to wtedy zmianą przedstawionego zarzutu. W chwili obecnej sprawcy przedstawiono zarzut z artykułu 156 kodeksu karnego. Dotyczy to właśnie ciężkiego pobicia i przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 lat do lat 20. Natomiast jeżeli dojdzie do zmiany kwalifikacji i będą podstawy do przyjęcia zarzutu zabójstwa, no wtedy już sprawca musi się liczyć nawet z karą dożywotniego pozbawienia wolności. Sprawca pobił 79-letnią kobietę pięścią, zadał jej kilka uderzeń w głowę, a także uderzył ją laptopem. I na skutek właśnie tych obrażeń trafiła ona do szpitala, gdzie zmarła po 2 tygodniach. Generalnie Lucjusz K. przyznał się do pobicia, nie negował, że dopuścił się tego czynu, no a właściwie tym motywem, przyczyną tego wszystkiego było po prostu wcześniejsze spożywanie przez niego alkoholu. Lucjusz K. nie był do tej pory karany.
4: Więcej znajdziecie na naszej stronie tarnow.sk.pl. W Tarnowie w końcu powstanie spalarnia odpadów. Upłynął termin składania ofert w 2. przetargu na budowę instalacji. Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Tadeusz Jeńczak podkreśla, że na brak zainteresowania narzekać nie może.
6: Złożone zostały 4 oferty i tutaj przedział nakładów inwestycyjnych jest od 281 milionów do 319,6 miliona złotych, czyli ta rozbieżność między tymi ofertami jest dosyć zbliżona w stosunku do porównania do 1. przetargu. Natomiast ta najniższa oferta przekracza jakby tylko o 7 milionów złotych ofertę, którą wybraliśmy w poprzednim przetargu. Więc biorąc pod uwagę upływ czasu i inflację, uważamy, że te oferty są na właściwym poziomie według naszych szacunków. Stać nas, no my dysponujemy swoimi środkami, być może, że będziemy się jeszcze wspomagać dodatkowymi środkami, jeżeli będzie to bardziej korzystne. Natomiast możemy tą inwestycję przy tych nakładach realizować. No chcemy jak najszybciej dokonać tego wyboru. Oczywiście musimy bardzo sprawdzić bardzo dokładnie te oferty z punktu widzenia spełniania warunków przetargowych, no ponieważ no zdajemy sobie sprawę, że wszystkie firmy, które składają i nie tylko te oferty mają dostęp do tych ofert i również sprawdzają i mogą się odwoływać, więc musimy bardzo rzetelnie sprawdzić i przed wyborem, ale będziemy pracować no bardzo, bardzo szybko, bo chcemy to zrobić jak najszybciej. No chcielibyśmy w takim nawet trochę najgorszym scenariuszu, że tak powiem, podpisać do końca roku tą umowę. Czas realizacji to jest 3 lata, czyli zakończenie tej inwestycji byłoby w roku 2030. Proszę Państwa, ta spalarnia domykałaby cały system gospodarki odpadami w mieście Tarnowa, powodowałaby stabilizację cen, zarówno cen ciepła, jak i opłat za opłaty, bo dzisiaj te opłaty są bardzo wysokie. No, nam pozwoliłoby to wykorzystać lokalne paliwo, czyli tutaj ograniczylibyśmy zużycie węgla, paliwo, które emituje duże ilości CO2, co też ma wpływ na koszty ciepła. Ponadto ciepło to, mamy nadzieję, że takie decyzje ostateczne zapadną w Unii, będzie traktowane jako ciepło odpadowe, czyli OZE, czyli też pozwoliłoby nam spełniać nasze obowiązki, które będą nakładane na przedsiębiorstwa energetyczne. Więc tych zalet jest bardzo dużo. No, uzyskamy dodatkowe przychody jeszcze ze sprzedaży energii elektrycznej z tego źródła, ponieważ jest to układ kogeneracyjny, czyli produkujemy i ciepło, i energię elektryczną. No tutaj dlatego te nakłady inwestycyjne są takie duże, ponieważ no bardzo drogie są instalacje oczyszczania i tutaj są bardzo rygorystyczne reżimy w zakresie emisji. One są bardziej rygorystyczne niż dla źródeł, które dzisiaj eksploatujemy. Stąd też my też oczywiście będziemy dochowywać najwyższe standardy techniczne, bo zdajemy sobie sprawę, że my również żyjemy w Tarnowie i chcemy, aby to powietrze było jak najbardziej czyste, więc tutaj uważam, że nie ma tutaj żadnych podstaw do obaw. My tutaj nie oszczędzamy na nakładach inwestycyjnych, chcemy zastosować najlepsze rozwiązania, jakie są na rynku. Biorąc pod uwagę bilans odpadów, które są wytwarzane w kraju, to te inwestycje, które są realizowane, no mają jakby pokrycie w tym paliwie. No, z jednej strony stosuje się różne rozwiązania ustawowe, które mają ograniczać ilość odpadów, ale z drugiej strony widzimy, że ilość tych odpadów rośnie, więc wraz z poziomem życia ludności tych odpadów przybywa również na rynku i nie wszystko się da zagospodarować, więc na końcu, aby ich nie składować gdzieś na wysypiskach, czego już nie wolno nawet robić w tej chwili, więc no trzeba budować tego typu zakłady i wykorzystywać tą energię, wpływając również na środowisko, no, ograniczając zużycie paliw kopalnych docelowo.
4: Więcej o inwestycji piszemy na tarnow.sk.pl. Mogą się pochwalić wieloma sukcesami. Chodzi o tarnowskich uczników z brygady Wrichet. Od kilku lat rywalizują nie tylko w Polsce, ale też na prestiżowym turnieju za granicą, skąd regularnie przywożą nagrody.
7: Poznałem kolegę, który strzelał z łuku tutaj w Tarnowie na weselu. No i się tak rozkręciło. Potem w 2019 roku wziąłem pierwszy raz łuk do ręki. W 2021 trenowałem pod okiem Piotrka Goneta. Byłem, można powiedzieć, że gdzieś tam ostatnim jego tak naprawdę uczniem, może przed ostatnim. Potem zdarzyło się, co się zdarzyło. Piotrek zmarł i tak naprawdę jakoś to się wszystko powoli zaczęło rozkręcać. Ja po tym jednym treningu nagle okazało się, że gdzieś tam mam całkiem niezłe umiejętności. No i potem to już poszło lawinowo. Najpierw grupa przyjaciół, która wspólnie trenowała i nieoficjalnie założyła zespół, który nazywał się Brygada Wrichet. Potem już troszkę inna grupa osób założyła stowarzyszenie, które rosło dynamicznie i przekształciło się w stowarzyszenie KRS-owe. Też już oczywiście w trochę zmienionym składzie, a następnie no, mam nadzieję, że w przyszłych latach będziemy coraz bardziej profesjonalnie szli do przodu, żeby zdobywać i zwiększać możliwości treningowe tutaj naszej tej ekipy.
1: A skąd ta nazwa?
7: No, tutaj na pewno.
1: Bo googlowałem, ale nie jestem pewny, czy...
7: Wiedźmin i Andrzej Sapkowski zdecydowanie. Dlatego, że myśmy tworząc wtedy jeszcze wśród tych naszych kolegów, którzy akurat żadna z tych osób nie strzela z nami, tworzyliśmy to dlatego, że Brygada Wrichet, Wiedźmin i u Sapkowskiego to była taka grupa elfów, których nigdy nie lubiał. Oni tam atakowali i byli też nielubiani z tego powodu. Więc nam trochę w głowach było to, że dobrze strzelamy, więc możemy tutaj mocno namieszać na tej arenie łuczniczej i tak też było. Zaczęliśmy wygrywać z takimi świetnymi zespołami czy świetnymi drużynami, które wcześniej nie miały żadnych konkurentów. My pomyśleliśmy, tworząc stowarzyszenie, że to dobrze do nas pasuje i chyba tak zostało.
1: I na początku na pewno nie spodziewaliście się, że to odniesie wszystko też taki sukces tak naprawdę, bo zaczęło się od hobby i pewnie dalej jest hobby, ale jednak idzie w stronę takiego profesjonalnego sportu tak naprawdę wszystko.
7: Tak, tak. No, powiem szczerze, jakbym sobie wtedy, kiedy gdzieś tam żeśmy próbowali powołać stowarzyszenie nierejestrowe, tylko zwykłe, że będziemy za chwilę na mistrzostwach Europy, czy planowali start na mistrzostwach świata, no to raczej gdzieś tam nawet bym sobie tego nie był w stanie wyobrazić. Natomiast to też chodzi o to, że mamy wszyscy, którzy gdzieś tam do nas dotarli, nami trenują i są, i zostali, to mają pasję, tak? Ta pasja jest tak silna, że ona wszystko jest w stanie przezwyciężyć. Jesteśmy w stanie wytrzymać 3 godziny w lodówce w zimie, gdzie tak naprawdę ja wychodzę jak trenowaliśmy tam na tym naszym starym miejscu. Wychodziliśmy tak strasznie zmarznięci, że ja nie mogłem palcami nawet ruszać, bo byłem skostniały po prostu do granic możliwości. A dzieci, które też trenowały, były po prostu zaopatrzone przez rodziców w te podgrzewacze gdzieś tam pod ubraniami, żeby w ogóle dało się przetrwać. No ale nikt nie był w stanie jakby od tego treningu odpuścić, do tego stopnia, że mieliśmy już tak dużą grupę, że w pewnym momencie musieliśmy zrobić grafik i było tak, że ledwo jeszcze tamci nie skończyli, a już następne 5 osób czekało, żeby wejść na kolejną godzinę, więc to też jest, pokazuje i hart ducha, i pasję, i to, że jednak ten sport ma coś w sobie, tak, że jednak ci ludzie, którzy przyjdą, spróbują, to chcą dalej walczyć, a jak jeszcze przyjdzie do tego to, że się trafia tam, gdzie się chce i pokazuje się innym, że można ćwicząc pół roku być naprawdę świetnym i taki, powiedzmy, poziom no, ogólnopolski już prezentować, no to nagle się okazuje, że to jeszcze bardziej wciąga i jeszcze bardziej się chce trenować i tak już później to zostaje. Tak, oczywiście nie wszyscy zostają, nie wszyscy są w stanie jakby się temu sportu tak oddać, żeby to wszystko działało. Te treningi też, jeżeli się je opuszcza, no to później troszkę ta nasza skuteczność jest mniejsza. I tak to działa, niestety.
1: A co daje ucznictwo samo w sobie dla osoby, która trenuje?
7: No generalnie ucznictwo daje spokój i takie odprężenie, dlatego że żeby wykonać prawidłowy strzał, musimy przez, no to w zależności od tego, ile ten strzał będziemy chcieli jakby utrzymać i mamy siłę, no to albo od 2-3 do 6-7 sekund nie możemy myśleć o niczym. Musimy po prostu mieć pustkę w głowie, skupić się tylko na tym, żeby mięśnie pracowały w powtarzalny sposób, dlatego że my strzelamy tylko i wyłącznie używając pamięci mięśniowej, nie mamy żadnych celowników czy innych takich odniesień, które nam pozwalają strzelać, strzelamy intuicyjnie lub instynktownie i po tym strzale jest spokój w głowie. Wykonujemy tych strzałów 200 i mamy 2 godziny tak totalnie w głowie, która jest pozbawiona jakiegokolwiek stresu, wszystkich jakichś napięć i tak dalej. No i potem człowiek wraca i myśli sobie, kurczę, to jednak jest sympatyczne i fajne, tak, po pracy gdzieś tam w problemach mogę sobie spokojnie jakby taki relaks przeprowadzić, a inni reagują na przykład na świzlotek, tak. Ten świzlotek jest tak piękny, fajny dla niektórych, że po prostu tylko ten dźwięk powoduje u nich właśnie to, że chcą strzelać. No to jest generalnie bardzo skomplikowane, natomiast to jest potwierdzone też naukowo, że generalnie ucznictwo jest porównywalne do medytacji na takim dość wysokim poziomie.
1: I jeżeli ktoś chciałby zacząć przygodę z ucznictwem, to od czego tutaj właśnie zacząć?
7: I ja popełniłem taki artykuł w internecie, który gdzieś tam sobie wisi nawet na tych grupach uczniczych. Ucznictwo to nie piłka nożna. Tak, w ucznictwie troszeczkę to inaczej działa. W piłce nożnej pierwszą rzeczą, jak chcemy kopać w piłkę, to kupujemy piłkę, następnie jakieś buty, albo korki, albo halówki. No można, jak ktoś nie ma, no to jakiś tam strój i, prawda, szukamy miejsca, gdzie możemy to robić, tak? W ucznictwie absolutnie. To jest ostatnia rzecz, którą powinniśmy robić, czyli nie wybieramy ucznictwa kupując łuk na początku, tylko szukamy grupy, która potrafi nas czegoś nauczyć. I my prowadzimy takie zajęcia za darmo, ale tylko przez 7 zajęć, później już jakieś tam płatności są wdrożone i uczymy się, tak? My mamy sprzęt, my mamy wiedzę, my mamy wszystko, co jest potrzebne, żeby zacząć. Musimy przejść szkolenie przede wszystkim bezpieczeństwa, żebyśmy wiedzieli, jak tym łukiem, jeżeli go już będziemy mieli w rękach, bezpiecznie strzelać i nie zrobić sobie ani nikomu innemu krzywdy. No i potem się uczymy techniki, która daje nam pewność, że sobie nie robimy krzywdy, bo dlatego, że zrobienie sobie krzywdy łukiem to nie jest tylko gdzieś tam, nie wiem, uderzenie się czy niewłaściwe wyciągnięcie strzały, które może spowodować jakiś uraz, tylko też to, żeby nasze mięśnie, nasza szyja, różne inne elementy nie miały później po 2-3 tygodniach czy po miesiącu potrzeby wizyty u fizjoterapeuty, tylko wszystko to ustawiamy na pierwszych zajęciach, potem to szlifujemy, żeby te nawyki jakby się uruchomiły i żeby one działały w sposób taki, powiedzmy, półautomatyczny i dopiero następnie skupiamy się na tym, żeby w coś w ogóle trafiać, bo najpierw musimy wiedzieć, jak ten łuk używać, żeby było dobrze, bezpiecznie, a dopiero potem się skupiamy na już trafianiu. Potem następnym krokiem jest odpowiednie znalezienie swojego punktu kotwienia, żebyśmy za każdym razem robili ten strzał w sposób powtarzalny, czyli żeby to nie było tak, że my trafiamy, bo nam się udało, tylko dlatego, żeby to odtwarzać w kółko. I dopiero jak jesteśmy na tym etapie, to możemy myśleć o łukach, czy o generalnie innym sprzęcie. Nie możemy kupić strzału przed łukiem, bo zawsze strzały się kupuje jakby do wybranego modelu łuku. No i potem jak już mamy łuk, no to wtedy możemy dobrać sprzęt i zaczyna się zabawa, dlatego że tak naprawdę na sprzęcie treningowym nigdy nie będziemy mieli takiego samego strzelania jak na sprzęcie już swoim, bo jest cały czas ten sam łuk w kółko. No ale z drugiej strony nie my, dopóki gdzieś tam chwilę nie postrzelamy, to nie wiemy, który łuk nam się podoba. Może to być łuk wschodni, może to być łuk typu Hunter, może to być taki longbow jak Robin Hood, prawda, i w Anglii. Może to być łuk bloczkowy, mogą to być łuki olimpijskie. My bloków bloczkowych łuków i łuków olimpijskich jeszcze nie uczymy. i chyba nie będziemy. Natomiast łuki takie, które są bardzo podobne do łuków olimpijskich, czyli bareball, no to mamy gdzieś tam już pierwszych ludzi, którzy zaczynają z tych łuków strzelać. Strzela się zupełnie inaczej, ocena odległości jest tutaj kluczowa. No ale kto się chce rozwijać, to gdzieś tam chyba na tym to polega. Co ciekawe, z tych łuków można już strzelać na olimpiadzie, tak? Czyli generalnie dlatego też można się zapytać, dlaczego jeszcze nie pojechaliśmy na olimpiadę. Otóż nie możemy pojechać na olimpiadę, bo my strzelamy w kategoriach i w federacjach, które są nieolimpijskie. Federacja olimpijska to jest World Archery, tutaj w Polsce jest reprezentowana przez PZW, czyli taki odpowiednik PZP, no jeżeli chodzi o piłkę nożną. I my w tej federacji nie jesteśmy zrzeszeni, nie uczestniczymy, dlatego że te łuki, których my używamy, nie są po prostu w regulaminie tych federacji uwzględnione. My używamy i strzelamy w federacjach IFA i HDH i AA. To jest federacja, która uwzględnia właśnie nasz model łuków i inne modele łuków, które są w naszym stowarzyszeniu.
1: Zanim zapytam jeszcze o resztę, to dlaczego nie używacie bluszkowych?
7: Nie używamy bluszkowych z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, że nie umiemy strzelać z łuków bluszkowych. Nikt nas tego nie uczy. Nie strzela się z łuków bluszkowych instynktownie, ani w żaden inny sposób tego typu, tylko to mamy już narzędzia celownicze i nie tak naprawdę proces strzału jest skomplikowany. Pewnie podobnie do tego, który my jakby używamy. Natomiast dużo bardziej skomplikowane jest samo ustawienie łuku. Łuk można naprawdę, ten łuk bloczkowy to można na wiele różnych, powiedzmy, systemów i budować go można, ustawiać na wiele sposobów, a my nie mamy wiedzy. Serwisy czy jakieś takie miejsca, w których można o tym pogadać, są oddalone od nas, gdzieś tam Śląsk, Warszawa, więc tutaj to jest skomplikowane. I najważniejszy powód, maty. Praktycznie łuk bloczkowy niszczy, rozszarpuje w kilka chwil. No, a w tej chwili nie mamy takiej możliwości, żeby finansowo sprostać łukom bloczkowym. Tak, dlatego że łuk bloczkowy, powiedzmy, z 30-40 metrów jest w stanie trafić w 5 zł kilkanaście razy z rzędu. Ja, strzelając z mojego łuku, nie jestem w stanie trafić, ale raz na jakiś czas, być może rzadziej nawet. I to generuje to, że taka mata, jeżeli otrzyma tyle strzałów w jeden punkt, bardzo mały, w bardzo krótkim czasie, no to po prostu szybko przechodzi i to strzela na wylot, potem ta mata się już nadaje tylko albo do naprawy, albo do wyrzucenia.
1: Dobra, czyli jeżeli ktoś jest startował bądź okolic i chciałby rozpocząć przygodę, to może się do was zgłosić na zajęcia.
7: Tak jest, tak jest. Należy szukać na naszych, czy Facebooku, czy stronie www.łucznicystarnowa.pl, oczywiście bez polskich znaków, informacji, gdzie będziemy trenować.
1: A jak ogólnie z zainteresowaniem w Tarnowie, jeżeli chodzi o łucznictwo, jest wzrost czy poziom stały?
7: Powiem tak, no mamy takie zajęcia, o których tam pewnie część osób wie, czy nie. Kiedyś na tych zajęciach bywało 3-4 osoby, w tej chwili jest 14-15. I to nie są osoby, które są cały czas te same. Czyli mamy non-stop praktycznie nowych ludzi, a gdzieś tam cały czas dzwonią rodzice, pytają, czy sami zawodnicy, ludzie dorośli, studenci. Mamy osoby nawet starsze, także to jest sport dla każdego i w każdym wieku całe rodziny przychodzą, czyli dzieci, mama, tata, czy babcia, czy dziadek, wszyscy strzelają. Problem tylko jest taki, żebyśmy tutaj wiedzieli, od 8 roku życia przyjmujemy dzieci. Chodzi o to, żeby dziecko w okresie tego wzrostu, powiedzmy, najbardziej istotnego, ponieważ łucznictwo jest sportem jednostronnym, nie spowodowało, jeżeli bardzo gdzieś tam w domu chciało też trenować i rodzice na to pozwalali, jakichś dysfunkcji czy wad postawy, które później się mogą ujawnić, więc chcemy, żeby minimum 8-letnie i wtedy też pokazujemy, ale też raczej raz w tygodniu to jest wystarczająca jakby liczba tych zajęć. Oczywiście dzieci też młodsze albo w tym wieku jeżdżą na zawody, natomiast mówię, 2 razy w tygodniu to dziecko, myślę, poradzi sobie. Jego wada postawy raczej nie powinna wynikać z tego, że strzela z łuku, jeżeli by się pojawiła. Natomiast gdyby to dziecko chciało trenować, nie wiem, codziennie, to już bardzo odradzamy, tak? Bo niestety można sobie zrobić krzywdę. Nawet dorosły jest sobie w stanie zrobić krzywdę, jeżeli będzie strzelał cały czas z łuku, dlatego że to jest cały czas jedna strona jakby naciąga, druga strona stabilizuje. W związku z tym zalecamy przy treningach, oprócz tego, że strzela z łuku, jakąś ogólnorozwojówkę, siłownię, cardio, nie wiem, coś
1: No bo może się wydawać, że łuk, powiedzmy, naciągniesz i tyle, ale tak naprawdę to jednak jest spory ciężar, ten naciąg.
7: Tak, no ja naciągam łuk, który ma albo 42, albo 43 LBS-y, czyli dzielimy to mniej więcej przez 2, czyli to jest około, powiedzmy, 20-19 kilo za każdym strzałem. A muszę to jeszcze przy chwilę przytrzymać, bo nie mogę tylko naciągnąć i od razu puścić, tylko muszę to tak 2-3, czasami dłużej przytrzymać sekund. I teraz wyobraźmy sobie, że strzelam tak 200 razy i to wtedy pokazuje mniej więcej, jaka to jest siła i jakie to jest obciążenie dla organizmu. Oczywiście nie wszyscy muszą i to jest też takie zalecenie, żebyśmy absolutnie nie zaczynali od zbyt mocnych łuków. Bardzo dobrze możemy się nauczyć techniki na łukach o sile 20 LBS-ów czy 25 LBS-ów. Nie ma sensu, to jest taka pierwsza zasada każdego łucznika, że ja sobie kupię łuk pierwszy, tak żeby on miał przynajmniej 40 LBS-ów, a 35 to tak po prostu...
1: Minimum.
7: No i to jest oczywiście bardzo duża przesada. Oczywiście jesteśmy w stanie, dorosły człowiek jest w stanie w łuk 35 LBS-ów wejść, powiedzmy, 2-3 tygodnie, ale to nie chodzi o to, bo chodzi o to, że opanowanie techniki jednak wymaga spokoju i tego czasu, kiedy my stoimy z tym łukiem napiętym. Szkoda po prostu sobie no, męczyć się tak, szczególnie, że można jakieś tam urazy, gdy nie robimy tego w sposób odpowiedni, bo nie zawsze ta osoba, która się gdzieś tam już nauczyła strzelać z łuku, przychodzi na trening i tylko przy trenerze strzela. Czasami sobie po prostu bierze jakieś pudło, idzie do lasu, czy jakieś tam inne miejsce, gdzie jest bezpiecznie i sobie strzela samemu, tak? No i wtedy nie ma tego trenera, który może na to popatrzeć, a czasami można sobie właśnie wytworzyć różnego rodzaju potem problemy, jeżeli się coś robi w nieodpowiedni sposób.
1: A jakie są właśnie takie częstsze złe nawyki, z którymi się pan spotyka wśród swoich uczniów?
7: No, na początku to jest kilka złych nawyków. Pierwsza rzecz to jest jeżeli trzymamy łuk w lewej ręce, to zadzieramy lewy bark, tak jakbyśmy próbowali kompensować siłę tego łuku, podnosząc bark lewy, co prowadzi do tego, że mamy źle rozciągniętą siłę i to strzelanie no, nie wyjdzie nam, tak? Ale to jest no, jakby nic nowego, nic strasznego, dlatego, że cały łuk naciągamy plecami, łopatkami tak naprawdę. W związku z tym większość ludzi nawet tego nie rozumie, jak można łopatkami naciągnąć łuk, tak? No przecież mamy ręce, silne mięśnie, bicepsy, tricepsy i ja chodzę na siłownię jeszcze na zazwyczaj i przecież jak ja nie naciągnę tego łuku? No się okazuje, że taki człowiek przychodzi i nie może naciągnąć łuku dla dziecka, tak? Ponieważ nagle się okazuje, że my nie pracujemy tymi mięśniami, które na siłowni gdzieś tam sobie najbardziej jakby obciążamy, tylko zupełnie innymi. Jeżeli by ktoś, nie wiem, podnosił się na drążku, wiosłował, no to wtedy mu będzie łatwiej i to jest pierwsza zasadnicza rzecz. U pań niestety wydaje mi się, że około 80% populacji gdzieś w wieku 20, może tam nawet 25 lat rotuje biodro prawe do środka, czyli naciąga łuk. Powinniśmy stać bokiem do tarczy i tak jak naprawdę przodem do jakiejś ściany czy innego elementu, a panie rotują nam biodra i stoją tak jakby pod kątem 45 stopni i do tarczy, i do tego, co jest naprzeciwko, co powoduje, że ten strzał się już sypie, już biomechanika tego strzału jest kompletnie nieudana. Dodatkowo jeszcze czasami, jeżeli nie mamy tej siły, to łokieć prawy, czyli ten łokieć, który zaciąga, powoduje, że my próbujemy skrócić jakby dystans i jakby ten naciąg, który jest być może dla nas zbyt mocny i jakby próbujemy się wyprzedzić łokciem, czyli łokieć zamiast być w linii, to on sobie idzie i jest zupełnie ułożony tak trochę nie tak jak trzeba, gdzieś tam ten strzał wtedy też nie będzie dobry, a oprócz tego jeszcze możemy sobie zrobić krzywdę. No i taka rzecz, którą wszyscy robią w zasadzie no też na pierwszych zajęciach, a nawet można powiedzieć na kilku, to jest trzymanie łuku jak młotek, czyli zaciskają go tak pięścią, że już bardziej i mocniej się go nie da, a łuk powinien tutaj po prostu tylko się opierać na dłoni, ale to jest coś, czego nikt nie jest w stanie na początku jakby wyłączyć, dlatego że no jest tak dużo tych zmiennych, a my możemy kontrolować tylko trzy rzeczy podczas takiego strzelania, że ten łuk jest po prostu zaciśnięty, bo się martwimy, że nam wypadnie gdzieś, a to niestety nie jest. No i kolejna rzecz, która jest w sumie też u wszystkich, czyli kaptury, czyli mięśnie kaptury są podniesione, czyli mamy te mięśnie ustawione tak, jakbyśmy byli bokserami, próbujemy chronić głowę. One są mocne, więc one nam dają taką pewność, że jak te kaptury są uniesione, my rozciągamy klatkę piersiową, to wtedy one przejmują większość energii tego strzału i to nam daje taką pewność, tak, że my stoimy, wydaje nam się, kurczę, to jest to, tak, to jest ten naciąg, dobrze, my to robimy. A problem jest taki, że niestety kaptury mają duże oddziaływanie na szyję i potem szyja zaczyna sprawiać problemy, gdzieś tam różnego rodzaju dziwne rzeczy się wtedy dzieją, bóle głowy i tutaj niestety cała najważniejsza część tego wszystkiego tego to jest, musimy się nauczyć tego, że my rozciągamy kostkę piersiową i plecujemy na łopatkach, czyli cała siła jest na plecach i te łopatki powinny się schodzić do siebie. Oczywiście to wszystko jest łatwe, proste, ale już nie takie oczywiste, jak się z tego łuku zaczyna strzelać. No i też kolejna rzecz, która myślę jest u wszystkich, to znaczy, że my próbujemy, dochodząc do jakichś tam momentów w tym łucznictwie, bo to musimy czuć te mięśnie, czyli czujemy te mięśnie na siłę. Czyli jeżeli ja mówię, że ma być taka pozycja, to my te mięśnie tak ściskamy, że aż nam drgają ręce, plecy, także aż po prostu to jest skrajna jakby już możliwość, że bardziej się nie da napiąć tych mięśni. Tutaj niestety to jest też spory błąd. Łucznictwo polega na tym, żeby być spiętym, napiętym, ale nie przepiętym, czyli żebyśmy byli napięci, ale tylko delikatnie to czuli. I wtedy ten strzał będzie płynny, spokojny. Musimy być płynni, musimy strzelać bardzo tak delikatnie z tego łuku. Każde jakieś takie zbyt mocne spięcie mięśni powoduje, że ten strzał może być urwany, gdzieś tam ręka czy prawa, czy lewa może nam uciec i wtedy to strzał zamiast trafić tam, gdzie chcemy, może niestety nie trafić. Więc taki wniosek, że jeżeli jesteśmy zbyt na przykład denerwowani na zawodach klasy, nie wiem, mistrzostw świata, no to ten strzał może się okazać, że my go na treningu możemy zrobić 30 razy powtarzalnie i będzie to idealny strzał w sam środek tarczy, a na zawodach, gdzie powinniśmy pokazać tą klasę, może się okazać, że z powodu nerwów nasze mięśnie są tak spięte, że jakiś błąd krótki, mały powoduje, że zamiast trafiać tam, gdzie chcemy, coś się dzieje niedobrego, a to nakręca nas jeszcze bardziej, no bo myślimy, kurczę, co się dzieje, przecież ja to przecież wiem, jak to się robi, tak? No i tutaj też są kłopoty czasami takie właśnie, dlatego praca nad, wiadomo, techniką, ale też psychiką jest istotna.
1: A czy są jakieś cechy, które dyskwalifikują albo łucznik musi posiadać? No bo zgaduję, że dyskwalifikują pewnie jakieś tutaj wady postawy, mogą albo jakieś inne takie problemy z ciałem, że tak powiem.
7: To wszystko jest bardzo skomplikowane. Jeżeli są jakieś takie wady, które dyskwalifikują, no to rzeczywiście, jeżeli byśmy mieli jakieś duże uszkodzenia albo problemy w zakresie barków, czy nie wiem, bioder, no to tutaj faktycznie ta praca tego barku jest niemożliwa, albo gdzieś jest bolesna, no to tutaj faktycznie może być to problemem, ale też nie do końca, dlatego, że możemy zastosować słaby łuk, możemy spróbować, jeżeli na przykład prawa ręka jest gdzieś uszkodzona, albo nie wiem, nie mamy palca, to możemy zmienić strzelanie z jednej strony na drugą, jakby to jest bezproblemowe, więc tak naprawdę, żebyśmy mieli takie jakieś super historie, które nas od tego łucznictwa są w stanie odciągnąć, to nie, bo są łucznicy, którzy strzelają nie mając rąk, tak, są, moja koleżanka właśnie jeździ na wózku inwalidzkim i strzela z łuku, tak, więc jakby dopóki chcemy i dopóki ktoś ewentualnie nam powie jak, albo pokaże, albo spróbuje jakoś do tego podejść, no to możemy, tak, tylko pytanie, czy to gdzieś tam nam sprawia przyjemność i czy jesteśmy w stanie się jakoś ogarnąć. Są ludzie, którzy strzelają zębami, bo nie mają rąk na przykład, tak? Strzelają stopami, bo nie mają jakby możliwości, żeby naciągnąć ten łuk. I są nawet łucznicy, którzy nie mają wzroku i też strzelają. Oczywiście mają asystenta swojego i tak dalej, no ale jest to możliwe. W związku z tym tak naprawdę chyba w tym sporcie no, można jakoś sobie poradzić, co nie zawsze oczywiście jest i na początku takie proste, jasne i możliwe, tak? Bo jakby sobie ktoś ocenił, nie mam ręki, no to jak będę strzelał z łuku, tak, no to często się okazuje, że jest to możliwe, tak? W Stanach jest wiele takich osób i nawet mają świetne wyniki, które mają jakieś tam problemy, protezy czy inne. Na Mistrzostwach Europy był chłopak, który nie miał nogi, strzelał w protezie i też dawał sobie radę, więc jest to
1: sport dla każdego.
7: Tak, no jeżeli to jest każdy sport, powiedzmy, w którym jeżeli chcemy, to się da, no to tak jak, nie wiem, bieganie też jest możliwe. Tutaj raczej, jeżeli bardzo zawodnik chce, to jest w stanie sobie poradzić.
4: Od kilku lat rywalizują nie tylko w Polsce, ale też na prestiżowych turniejach za granicą, skąd regularnie przywożą nagrody. Pomysłodawcą i twórcą drużyny jest Paweł Szura, który podkreśla, że jego miłość do łucznictwa narodziła się zupełnie przypadkiem. To był Paweł Szura, a my przypominamy, że wszystkie osoby zainteresowane nauką łucznictwa mogą skorzystać z zajęć organizowanych przez Brygadę Wrighet. Szczegóły szukajcie na facebookowej grupie.
3: SK Tarnów News.
2: Justyna Świderska, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś opowiemy o akcji Bezpieczna droga do szkoły z mrówką. Powiemy też o umowie Akademii Tarnowskiej ze szpitalem MSWiA w Rzeszowie, ale zajrzymy też do Tuchowa na wystawę ruchomej makiety kolejowej. Pierwszoklasiści poznają zasady bezpieczeństwa. Ruszyła kolejna edycja akcji Bezpieczna droga do szkoły z mrówką.
8: Sierżant Katarzyna Słowik, Wydział Ruchu Drogowego Policji Miejskiej w Tarnowie. Mamy taką akcję Bezpieczny uczeń na drodze. Razem z mrówką ją prowadzimy. Generalnie opowiadamy, jak dzieci powinny zachowywać się w drodze do szkoły i po tej szkole, jak jeżdżą samochodami, rowerami, chodzą na piechotę, żeby miały świadomość tego, że muszą stosować się do przepisów ruchu drogowego i żeby same były bezpieczne.
1: Jak dzieciaki generalnie reagują na te wykłady?
8: Dzieci reagują bardzo fajnie, zwłaszcza, że mróweczka przychodzi i tłumaczy te rzeczy. Jest to cykliczna akcja już od lat, także większość dzieciaków już pamięta nawet z przedszkola, jak to wszystko wygląda, także aktywnie uczestniczą, odpowiadają na pytanie, także można powiedzieć, że z roku na rok jest coraz lepiej z tym bezpieczeństwem i z tymi przepisami, które dzieciaki pamiętają.
1: No właśnie, mówi pani, że z roku na rok jest coraz lepiej. Chciałem zapytać, jak to wygląda tutaj z perspektywy policjanta? Dużo jest takich przypadków, gdzie dzieciaki jakoś faktycznie nie zawsze się stosują do tych przepisów ruchu drogowego?
8: Na przestrzeni ostatnich 10 lat to mamy 49% mniej tych potrąceń. Rodzice też edukują dzieciaki. My staramy się co roku prowadzić różne akcje, tak samo ze starostwem czy tutaj z dyrekcją szkół. I faktycznie jest dużo lepiej. Dzieci są bardziej bezpieczne, bardziej zwracają na to, co się dzieje. Też media

0: nie jesteśmy pewni uniknąć w stanie pewnych zdarzeń. Ale jak mówię, jest z roku na rok coraz lepiej. Nasze dzieciaki są bardziej wyedukowane i zdecydowanie lepiej sobie radzą na drogach. Weźmy pod uwagę, że jest to akcja dla dzieciaków pierwszej klasy. Tutaj jeszcze nie mamy styczności aż z takimi hulajnogami. One jeszcze nie mogą poruszać się na hulajnogach elektrycznych, ale jak najbardziej my też o tym wspominamy, żeby miały wiedzę na ten temat i żeby wiedziały, że jak będą starsze, to żeby uważać, żeby wiedziały, jak się poruszać na tych drogach i tą hulajnogą tak samo.
1: Powiedz, jak masz na imię?
2: Jan.
1: Jan, powiedz, czego się dziś nauczyłeś?
2: Że na jezdni trzeba być bezpiecznym i trzeba się rozglądać.
1: Pięknie, super. I dowiedziałeś się też, co trzeba mieć ubrane, gdy się jeździ na rowerze, prawda? Jakie zabezpieczenia, jakie?
2: Kask i ochraniacze.
1: A jak się ogólnie dzisiaj bawiłeś?
2: Fajnie.
1: Jak masz na imię?
3: Sandra.
1: A co tutaj panowie i pani policjantka pokazywali?
3: Jak zadbać o bezpieczeństwo.
1: No to fajnie, a jak się ogólnie bawiłaś? Super było?
3: Tak.
1: Dostałaś też chyba taki mały prezencik od pana Mrówki. Co dostałaś?
3: Krówkę taką.
1: I co, teraz po tych zajęciach będziesz pewnie zawsze uważać na drodze, kiedy na przykład będziesz przechodzić przez pasy, prawda?
3: Tak.
4: Dodajmy, że w akcji weźmie udział ponad 2000 uczniów z 85 szkół w Tarnowie i regionie.
5: SK Tarnów.
4: To szansa dla studentów kierunków medycznych, ale nie tylko. Akademia Tarnowska nawiązała porozumienie ze Szpitalem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie. Jak podkreśla rektor uczelni Rafał Kurczap, dzięki współpracy studenci mogą odbywać w lecznicy praktyki. Z kolei dyrektor szpitala Krzysztof Gutkowski zaznacza, że placówka dysponuje nowoczesnym zapleczem klinicznym, co stwarza dobre warunki do nauki i rozwoju przyszłych specjalistów.
6: Sprawa dotyczy oczywiście dywersyfikacji i zwiększenia, można powiedzieć, naszych zasobów, zajęcia praktyczne, zajęcia kliniczne. Studentów, nie tylko kierunku lekarskiego, ale kierunków wszystkich medycznych, które mamy, a mamy ich w tej chwili w Akademii Tarnowskiej najwięcej i po prostu potrzebujemy współpracy. Współpraca nasza ze szpitalami tarnowskimi okolicznymi oczywiście jest bardzo dobra, natomiast miejsc potrzebujemy więcej. Bardzo się cieszymy i bardzo panu dyrektorowi tej też chciałem podziękować, bo można powiedzieć, że pan dyrektor sam zadzwonił, zapytał w zeszłym roku. No, negocjacje i sprawdzanie wszystkich dokumentów, aby to było dobrze zrobione. A mówiąc już tak finalnie, mamy porozumienie, umowę o współpracy dla Akademii Tarnowskiej. Nowe zasoby, nie tylko dla studentów na praktyki, staże, ale przede wszystkim też nowe zasoby i możliwości prowadzenia działalności naukowej. A więc nam to, można powiedzieć tak kolokwialnie, podniesie jeszcze bardziej level, nie tylko kształcenia, ale i możliwości lepszego kształcenia, jakości kształcenia.
7: Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które reprezentujemy, jest jednym z starszych szpitali położonych na terenie województwa podkarpackiego. Jego historia założenia sięga 1950 roku. Przez wiele lat szpital jako jedyna i do tej pory ten fakt jest utrzymany jednostka ministra spraw wewnętrznych i administracji na Podkarpaciu stara się budować swój wizerunek w taki sposób, aby prężnie ta jednostka i systematycznie się rozwijała. Odnośnie problemów, jakie w chwili obecnej mamy z kształceniem, zwłaszcza w obszarze medycyny, myślę, że wszyscy Państwo zdają sobie z tego sprawę, że wiemy, iż stanowi to kształcenie spory problem i wyzwanie, tak dla strony rządowej, jak i dla samorządów. Obecnie wiemy, że są spore niedobory, czy deficyty w zakresie nowej kadry. Mówimy tutaj i myślimy przede wszystkim o młodych lekarzach. Przez wiele lat w Polsce funkcjonowało 11 wyższych uczelni. Były to uczelnie państwowe, które kształciły na kierunkach lekarskich i to spowodowało, iż prężny rozwój specjalizacji, subspecjalizacji, ochrony zdrowia nowych jednostek spowodował postępujący deficyt, jeśli chodzi o kadry w obszarze medycyny. W związku z tym fakt, że Akademia Tarnowska jako uczelnia o ugruntowanej pozycji na rynku naukowym podjęła się tego wyzwania, my, nie ukrywam, obserwujemy to, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu. Zwróciłem uwagę na to, iż istnieje pewien obszar, który moglibyśmy wypełnić, a mianowicie współpracy w zakresie kształcenia nowych kadr. Jako Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji chcemy prężnie włączyć się w obszar kształcenia, dodawania na rynek nowych, dobrze wykształconych lekarzy. W związku z tym, że Tarnów, można powiedzieć, leży tak na granicy naszych dwóch województw, województwa małopolskiego i województwa podkarpackiego. Dzisiaj sprawdziliśmy to empirycznie, że dojazd do państwa z naszej jednostki to jest tylko 35 minut, to znacznie skraca te możliwości kontaktu. My ze swojej strony przede wszystkim staramy się również o rozwój naszego szpitala, prestiż. Co możemy zaoferować? Oferujemy 30 jednostek organizacyjnych, w tym 12 oddziałów, które dzięki umowie będziemy mogli przekształcić w oddziały i zakłady kliniczne. Czyli chcemy, aby kształcenie studentów w kierunku lekarskiego Akademii Tarnowskiej, które będzie odbywało się na bazie naszego szpitala z wykorzystaniem naszej, powiedziałbym, nowoczesnej i w niektórych obszarach ultranowoczesnej infrastruktury, będzie dawało możliwości nabywania wiedzy w środowisku medycznym bardzo przyjaznym. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą. W tej chwili kadrę stałą stanowi około 70 lekarzy, specjalistów z różnych dziedzin i subdyscyplin medycyny. Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą w obszarze diagnostyki. Chciałbym zwrócić uwagę chociażby na super nowoczesny rezonans wspierany algorytmami sztucznej inteligencji. Jedyne tego typu urządzenie na Podkarpaciu. Już w tej chwili, oprócz tego, że wykorzystujemy to urządzenie do działań diagnostycznych, współpracujemy również z kilkoma jednostkami, w tym Mayo Clinic Rochester, Minnesota. To jest jeden z najlepszych eksperymentalnych ośrodków zajmujących się badaniami w dziedzinie medycyny w Stanach Zjednoczonych. Wykonujemy chociażby wspólnie projekty badawcze w obszarze elastografii. Chcielibyśmy, ażeby studenci Akademii Tarnowskiej mogli skorzystać z naszego potencjału, ażebyśmy również, nawiązując współpracę z pracownikami naukowymi, naukowo-badawczymi Akademii Tarnowskiej, mogli wspólnie włączyć koleżanki, kolegów z Tarnowa w nasze projekty. Nie ukrywam, że również będziemy bardzo zainteresowani tym, aby nasi koledzy, którzy podnoszą kwalifikacje w obszarze nauki, skorzystali, o ile taka będzie możliwość, z programów naukowo-badawczych, które prowadzi Akademia Tarnowska. Na dzień dzisiejszy mamy 17 doktorów nauk medycznych, nauk o zdrowiu i też nauk inżynieryjnych, dwie osoby samodzielne, samodzielnych pracowników nauki i intensywnie rozwijamy nasz szpital. Te 12 oddziałów i pozostałe 23 zakłady i komórki organizacyjne stanowią na dzień dzisiejszy bazę, ale w planie mamy rozbudowę szpitala w szybkim tempie. Korzystając z programu ochrony ludności, planujemy wybudować jeszcze jedno skrzydło z schronem dwupoziomowym, sześciokondygnacyjny budynek z posadowieniem w nim nowych oddziałów kardiochirurgii, neurochirurgii z pododdziałami laryngologii i chirurgii naczyniowej. Cały czas również rekrutujemy i zatrudniamy nowych pracowników. Będziemy starali się również pozyskiwać kadrę wysokospecjalistyczną, wykwalifikowaną. Prowadzimy kilka rozmów również ze specjalistami innych dziedzin i teoretycznie sądzę, że ta współpraca będzie bardzo owocna. Myślę, że jeśli zdarzą się jakieś sukcesy, którymi warto będzie się pochwalić, które będą owocem tejże naszej współpracy, bardzo chętnie podzielimy się z mediami.
6: Mamy bardzo dużo studentów pielęgniarstwa, położnictwa, no teraz kierunku lekarskiego. Ich cały czas przybywa. Doszli też studenci psychologii, o których nie mówiliśmy wcześniej. Oni też w końcu poszli na praktyki studenckie, te długie. No i część tych praktyk jest też w szpitalach. No i nie chcemy nadwyrężać. Zresztą to nawet już nie chodzi o nadwyrężanie naszych szpitali dwóch tarnowskich, z którymi świetną współpracę mamy, jak powiedziałem wcześniej. Natomiast po prostu brakuje tych miejsc. Studentów jest coraz więcej w tych kierunkach medycznych, a nam po prostu miejsc brakuje. No i się rozglądamy. Mamy Bochnię, mamy Brzesko, mamy zaraz, przyszłą Dębicę mamy, zaraz będziemy mieć, mam nadzieję, też Mielec. No i mamy ten Rzeszów. Tam w Rzeszowie, w szpitalu MSWiA, który jest szpitalem z bardzo dużymi ambicjami rozwoju, na naszą oczywiście korzyść to bardzo przemawia, nie mają tylu studentów, bo szpital kliniczny w Rzeszowie, można powiedzieć, studentów tamtejszej medycyny gospodaruje, także nie mają z tym, można powiedzieć, z tym problemu. No i mamy tutaj przestrzeń. Mamy przestrzeń, mamy część studentów, dużą część studentów mamy również z województwa podkarpackiego, więc dla nich nawet logistycznie będzie lepiej odbywać praktyki, tak jak powiedziałem wcześniej, na wszystkich kierunkach medycznych, w szpitalu, który jest, prawda, bliżej ich miejsca zamieszkania, więc to logistycznie jest druga rzecz. Pierwsza, no bo po prostu potrzebujemy, myślę, zdywersyfikowane te miejsca praktyk, więc ja tak tylko powiem, dlaczego, tłumacząc, rozmawiając też z paroma, z rektorami uczelni medycznych, które zaczynały nie tak dawno temu prowadzić kierunki lekarskie, mówili o jednej bardzo ważnej rzeczy, o dywersyfikacji miejsc praktyk dla studentów. I wszyscy tak zaczynali, no my też tak zaczynamy. Natomiast wiadomo, że nasze miejsce, nasza macierz jest tutaj w Tarnowie i tutaj będziemy rozwijać nasze główne oddziały kliniczne, natomiast mamy też pomoc starszych kolegów, którzy mają tam dużo praktyki i tą wiedzą, ja wiem, może trochę zaspoiluję, ale powiem też dziś o bardzo ważnej rzeczy, pan dyrektor szpitala MSWiA, pan profesor będzie się z nami tą wiedzą też dzielił, a wiecie, no najlepiej, najmądrzejszą rzeczą jest przytulić się do mądrzejszego, bardziej doświadczonego, bo wtedy nasza praktyka i nasze wszelkie działania po prostu będą szybsze i mam nadzieję pozbawione wielu błędów, które moglibyśmy popełnić właśnie na tym okresie niemowlęctwa. Na tę chwilę jest to tak zrobiona umowa, że wszyscy chętni znajdą miejsce w szpitalu MSWiA w Rzeszowie, jeśli nam to tylko zgłoszą, tak można powiedzmy sobie przed praktykami. Natomiast dotyczy kierunków medycznych z wyłączeniem, można powiedzieć, nieco wyłączeniem kierunku lekarskiego, bo kierunek lekarski ma dosyć specyficzne praktyki na oddziałach. Te oddziały właśnie, których jest bardzo dużo, będą nowe jeszcze w Rzeszowie, a których nie mamy tutaj, będziemy mogli po prostu tam bez stresu, muszę tak powiedzieć, gdzie tych studentów naszych kierunku lekarskiego na te praktyki wysłać.
7: Znaczy, to należy rozdzielić troszeczkę dwa te obszary. Współpraca dydaktyczna i naukowo-badawcza. Studenci generalnie na pierwszych latach najczęściej są, czy wykorzystują ten potencjał nasz dydaktyczny, a z reguły od trzeciego, czwartego roku również często studenci wchodzą w działalność w obrębie kół naukowych, których chcielibyśmy stworzyć. Natomiast jeśli chodzi o naszą infrastrukturę, na obecnym etapie my dysponujemy 12 oddziałami, które udostępnimy i na których studenci będą nabywali zarówno umiejętności praktyczne w ramach zajęć klinicznych, jak i praktyk zawodowych w okresie wakacji. Na kierunku lekarskim tak kształcenie jest w ten sposób spozycjonowane, że z reguły w okresie wakacyjnym odbywają studenci praktyki w zależności od tego, który rok kończą. Pierwsze lata, rok pierwszy, drugi, najczęściej są to praktyki pielęgniarskie, natomiast na wyższych latach są to już praktyki w poszczególnych oddziałach czy też klinikach. Zatem to kształcenie nasze i współpraca będzie polegało na tym, że część studentów, oczywiście ta, która będzie najprawdopodobniej mieszkała bliżej Rzeszowa, będzie mogła wybrać nasz ośrodek na te praktyki wakacyjne, a część będzie mogła odbywać zajęcia kliniczne, na przykład w oddziale chorób wewnętrznych, w oddziale gastroenterologii, endokrynologii, neurologii, chirurgii, ortopedii, w szpitalnym oddziale ratunkowym. Tutaj dwa słowa, jeśli Państwo pozwolicie. W tej chwili zmieniono programy specjalizacji i praktycznie we wszystkich specjalizacjach, jeśli chodzi o kierunki lekarskie, jak również w czasie kształcenia podstawowego, czyli na studiach, jest sporo zajęć w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Na Podkarpaciu w tej chwili uruchomione są dwa takie oddziały. Jeden, który ma już dłuższe tradycje w obecnym szpitalu klinicznym numer 2 i drugi w naszym szpitalu. Ten oddział funkcjonuje od 2 lat. Jest to najlepiej wyposażony, najnowocześniejszy szpitalny oddział ratunkowy na Podkarpaciu. Jeden z największych w Polsce. Liczy 20 łóżek. Jest też wyposażony bardzo dobrze, czyli w aparaturę diagnostyczną, która pozwala na zarówno diagnostykę, jak również będziemy oczywiście kształcili studentów, ponieważ podstawowe umiejętności muszą nabyć, chociażby tutaj jeśli mówimy o aparaturze diagnostycznej, na zajęciach z radiologii. Współpraca polegająca na tym, że studenci będą u nas odbywali zajęcia praktyczne czy zajęcia kliniczne, to również daje dla nas to, że oni zapoznają się z naszym zakładem i nie ukrywam, że będziemy starali się zachęcić, aby część studentów po zakończeniu kształcenia rozważyło zostanie w naszym zakładzie. Niedobory, jeśli chodzi o kadry medyczne, są bardzo duże, natomiast na pewno każdemu zakładowi zależy na tym, aby spośród studentów wychwycić tych najlepszych i jeśli będziemy mogli tych studentów od roku trzeciego, bo na trzecim roku zaczynają się zajęcia kliniczne, obserwować, kształcić, współpracować z nimi do roku szóstego, to oczywiście będziemy mogli też ocenić ten potencjał. Być może część z kolegów, koleżanek jeszcze na studiach rozpocznie też działalność taką naukową. Medycyna w obecnej dobie, jak Państwo doskonale wiecie, nieodłącznie wiąże się z postępem we wszystkich obszarach, sztuczną inteligencją, która wkracza chociażby w obszary diagnostyczne. Zatem uważam, że korzyść dla naszego szpitala również będzie taka, że będziemy mogli zachęcić do pozostania tych najlepszych studentów. I jeszcze na koniec dodam, że ja pełnię obowiązki dyrektora od 20 lutego 2024 roku i zależy mi na tym, żeby nie tylko podnosić potencjał diagnostyczny, terapeutyczny, ale również naukowo-badawczy. Od okresu objęcia przeze mnie funkcji wystąpiliśmy o miejsca specjalizacyjne w kilku oddziałach, których przed moim objęciem funkcji nie było. Nie tylko będzie to kształcenie przeddyplomowe, ale również będziemy starali się zapewnić kształcenie podyplomowe, przede wszystkim dla lekarzy rezydentów i uruchomiliśmy również 20 miejsc stażowych. Lekarze, którzy kończą 6-letni program studiów, muszą odbyć roczny staż przed uzyskaniem samodzielnym prawa wykonywania zawodu i 20 osób takie staże już od kilku miesięcy u nas odbywa, więc może tak się zdarzyć, że koleżanki, koledzy, jak uzyskają dyplomy na Akademii Tarnowskiej, będą mogli u nas ten staż kontynuować.
4: Umowa między Akademią Tarnowską a Szpitalem w Rzeszowie została zawarta bezterminowo. To jedyna taka działająca konstrukcja w Polsce. Mowa o wieży ciśnień w Tarnowie. Obiekt już od kilku miesięcy znajduje się w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wiceprezes tarnowskich wodociągów Seweryn Gutkowski podkreśla, że konstrukcja spełnia ważną rolę w mieście.
5: Zbiornik wieżowy Jasna w Tarnowie, potocznie nazywany Banią, to przede wszystkim dla nas istotny rezerwuar wody o pojemności ponad 3000 metrów sześciennych, który stabilizuje ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej w czacie szczytowego poboru przez odbiorców. Dlatego my jesteśmy w stanie skutecznie dostarczać wodę na najwyższe piętra bloków, które są w okolicy Bani. Nasza statua wolności, pierścień, który jest

0: z jego wizerunkiem. W związku z tym rozumiem, że w intencji zarówno prezydenta, jak i konserwatora zabytków tutaj chciano, aby udokumentować ten obiekt i w jakiś sposób zabezpieczyć, utrzymać go dla przyszłych pokoleń. Oczywiście jest to bardzo ciekawy obiekt, który ma 45 lat już, a jednocześnie pełni wszystkie swoje funkcje. My jako Tarnowskie Wodociągi pełnimy prace konserwatorskie i nadzór nad tym obiektem, ale też zależy na tym nam, aby otoczenie, społeczność miasta Tarnowa, jak i tutaj przybywający goście mogli zachwycać się tą konstrukcją i po prostu ją podziwiać. Korzystanie z tego obiektu, bo to jeszcze nie jest zabytek, pewnie nie będzie nigdy możliwe, bo jest jednak to jest czynny obiekt. Chcielibyśmy go trwale zachować, uznając jego wartość. Szanowni Państwo, jest to konstrukcja 37-metrowa, składająca się z 24 stalowych słupów, która dźwiga ciężar 3000 kubików wody. W związku z tym przede wszystkim jest to dla nas bardzo użyteczne urządzenie całego systemu wodociągowego. To poza dyskusją. Natomiast były próby podejmowane w zakresie ozdobienia poprzez iluminację tego zbiornika. Niemniej spotkały się one z pewną krytyką polegającą na tym, że blask i światła, które generowałaby taka iluminacja, no przeszkadzałaby mieszkańcom sąsiednich bloków. W związku z tym zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. A nie wydaje mi się, ze względu na bezpieczeństwo i fakt, że zbiornik wieżowy Jasna w Tarnowie stanowi element infrastruktury krytycznej, szczególnie w tych czasach, bardzo ważna sprawa, no nie będzie udostępniany dla zwiedzających. Mogę powiedzieć, że wydaliśmy kalendarze z tym charakterystycznym obiektem i każdy, kto będzie miał ochotę posiadać banie w swoim domu, pewnie może się do nas zwrócić z prośbą o nabycie takiego kalendarza Tarnowskich Wodociągów, bo jest to rzeczywiście bardzo sympatyczny element naszego krajobrazu, miło się kojarzący. Natomiast no, to jest obiekt funkcjonalny, który też wymaga konserwacji, proszę Państwa. I przede wszystkim my będziemy się skupić na tym, aby to działało i to funkcjonowało dla dobra mieszkańców. Wszelkiego rodzaju remonty i prace konserwatorskie były czynione na bieżąco. W związku z tym, tak jak już mówiliśmy, jest to obiekt, który ma 45 lat i świetnie funkcjonuje, spełnia swoje funkcje, dostarczając najlepszej jakości tanią i zdrową wodę dla mieszkańców okolicznych osiedli. Natomiast jakichś generalnych remontów nie planujemy. Bieżące prace konserwatorskie. Myślę, że jakbyśmy zapytali mieszkańców Tarnowa, co jest takim charakterystycznym elementem tego miasta, no to z pewnością nasz zbiornik, nasza bania wpisywałaby się na tą listę. Dla mnie, ja bardzo lubię podróżować po świecie i takie punkty wyróżniające w miastach no są świetnym elementem promocji. To mi się wydaje, że też nasze miasto Tarnów wymaga tej promocji, jest pięknym miejscem, które jest bardzo blisko wielkiej aglomeracji krakowskiej i z pewnością warto tutaj przyjeżdżać, żeby doceniać jego walory nie tylko krajobrazowe, ale także architektoniczne. No i spośród nich nasza bania z pewnością jest ciekawym przykładem takiej architektury technicznej.
1: Dodajmy, że wpis do ewidencji zabytków to nie to samo, co wpis do rejestru zabytków. W przypadku Tarnowskiej Bani konserwator może wyrazić opinię o zmianach zewnętrznych, ale decyzja nie będzie wiążąca. Ostateczne zdanie należeć będzie do Tarnowskich Wodociągów, które są zobowiązane do sprawowania opieki nad obiektem.
2: SK Tarnów.
1: Miasta, pola, lasy, góry, tunele i tory, po których jeżdżą pociągi. Wszystko to można było oglądać na ruchomej makiecie o długości 50 metrów, którą przygotowali pasjonaci z krakowskiego klubu modelarzy kolejowych. Efekt ich pracy pokazywano w Domu Kultury w Tuchowie z okazji 150-lecia kolei w tym mieście.
3: Tomasz Kołodziejski, Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych.
4: Dzisiaj gościmy Państwa w Tuchowie, w Domu Kultury. Tutaj stanęła przepiękna i ogromna makieta. Powiedzmy, co my tu możemy zobaczyć?
3: Kolej w miniaturze. Mniejszą 87 razy. No,
4: taka jest. To działa jak na kolei.
3: Tak, musi działać na kolei, bo no inaczej się tego nie da ogarnąć. Ponieważ każda lokomotywa ma maszynistę, więc ktoś musi ten ruch jakoś koordynować, a trudno rozmawiać z kolegą w powietrzu, więc mamy telefony.
4: Przed panem pulpit, bardzo skomplikowany.
3: Odwzorowujący stację, żebym nie musiał patrzeć. Przestawia się stąd rozjazdy, ustawia się sygnały.
4: Czy te stacje, które my tutaj możemy obserwować, to jest odwzorowanie rzeczywistych, realnych lokacji?
3: Niekoniecznie, nie, raczej nie, ale są wzorowane. Ta stacja, przy której stoimy, jest wzorowana na stacjach z rejonu właśnie Małopolski, charakterystyczny austriacki budynek. Mnóstwo takich było. Układ torowy też mniej więcej przypomina tak jak Austriacy budowali, aczkolwiek jest to stacja po pewnej modernizacji.
4: A proszę mi powiedzieć, bo tutaj widzimy różne składy, które cały czas są w ruchu. Czy to są pociągi całkowicie?

0: Czas z jednej epoki, odwzorowujecie jedną epokę, jeden czas?
1: To znaczy można odwzorowywać różne epoki, praktycznie wszystkie od początku istnienia kolei. My się skupiamy różnie, to zależy, jeżeli są bardzo jakieś takie ortodoksyjne imprezy, to się ustala, że jest to na przykład epoka trzecia, czyli powiedzmy od 45 do końca lat 60, ale na takich imprezach jak jesteśmy tutaj obowiązuje taka luźna zasada, dużo i kolorowo, bo to głównie dzieci przychodzą, one tak szczegółowo nie muszą wiedzieć, a lubią kolorowo, lubią czasem zobaczyć taki pociąg jak mamy za oknem, a takie tutaj też są.
0: No niewątpliwą atrakcją jest fakt, że ten pociąg nie stoi, ale jedzie, prawda? On pokonuje drogę.
1: Tak jak każdy pociąg. No, pociąg to jest ruch. Od tego to się zaczęło, od ruchu.
0: Proszę jeszcze powiedzieć, jak się zaczęła pana przygoda w ogóle z makietami, z kolejnictwem właśnie w miniaturze? To jest jakieś zamiłowanie, które gdzieś kiełkowało już od najmłodszych lat?
1: Od najmłodszych lat, nikt nie wie dlaczego, ale tak się mi porobiło.
0: Ma pan jakąś swoją ulubioną lokomotywę?
1: No wie pani, ja jestem z tych, którzy jeszcze doskonale pamiętają trakcję parową, więc wszystko co dymi, bez dzielenia. Także tu mam akurat te parowozy kolei polskich, ale w domu są i francuskie, angielski by się znalazł, belki jakiś, nawet Amerykanin. Każdy parowóz jest dla mnie piękny, bo jest parowozem.
0: Ile my tych kilometrów torów mamy odwzorowanych na tej makiecie?
1: Proszę pamiętać, że odległości są skażone, bo gdybyśmy chcieli zrobić idealnie skalowo, to, no, to sobie mi trudno wyobrazić. Najprostsze przeliczenie to wtedy 1 kilometr to jest 10 metrów. No to ja sobie nie wyobrażam robienia makiety w tak. Ale one są skażone. Powiedzmy, że mamy tutaj jakieś 40 parę, 50 metrów makiety.
0: To podejrzewam logistycznie trudne przedsięwzięcie, żeby to przewozić, potem montować, bo to wszystko musi ze sobą współgrać.
1: Tak, dokładnie. No niestety to jest wykonane zresztą według pewnych norm, więc to łatwo połączyć wszystko razem i mechanicznie, i elektrycznie. To tak jak puzzle się układa. Oczywiście kolega najpierw wcześniej ma dużo czasu, żeby zaprojektować ten cały układ, a potem to już tylko zgodnie z planem się montuje.
0: Pan powiedział ważną rzecz, że najczęściej przychodzą dzieci, że to im się te oczy świecą do tych makiet i do tych pociągów, a ja zapytam, czy to w nich budzi aż taką pasję, żeby potem dołączali do waszego stowarzyszenia?
1: No różnie to bywa, ale czasem tak. Czasem dzieci ciągną tatusia, a potem sami zostają i przychodzą do klubu. To jest normalne. Jeżeli go złapie bakcyla, to już będzie.
0: Rozumiem.
1: My tu mamy taką parkę, koleżanka pracuje w Intercity, jest maszynistą, ma dwójkę. No to oni, tak jak i my, jeżdżą i nie mają z tym najmniejszych problemów.
0: Proszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jakbyśmy mieli wskazać takie cechy, które powinien mieć modelarz odwzorowujący koleje. Ja myślę, że przygotowanie takiej makiety to wymaga trochę skupienia, trochę wiedzy, trochę cierpliwości.
1: Wiedza i jeszcze raz wiedza, kształtowanie zdolności manualnych, no i po prostu cierpliwość. To wymaga dużej cierpliwości. Starać się wolno, dokładnie, ponieważ zasada, tak się zawsze mówi, że modelarstwo kolejowe, makieta, to jest coś takiego, że jak przyszedłby ktoś z magiczną różdżką, który powiedział 87 razy zwiększcie, to mamy normalną, funkcjonującą kolej.
0: Musi być bardzo precyzyjnie i dokładnie.
1: Tak jest, na tym to polega.
2: Urszula Calik, maszynistka w PKP Intercity.
0: I jednocześnie członkini klubu modelarzy kolejowych.
2: Tak, dokładnie.
0: Skąd się wzięła ta miłość do kolei?
2: Trochę przypadkiem, najpierw interesowałam się tramwajami i poszłam na studia w związku z tym, na transport, a tam się trochę rozkochałam w tej kolei. No i tak tutaj wylądowałam. Trochę przypadkiem, ale bardzo się cieszę.
0: No właśnie, takie produkowanie, tworzenie makiet kolejowych wymaga sporo czasu, sporo cierpliwości, sporo wertowania pewnie też i dokumentacji technicznej.
2: Akurat ja tu bardziej jeżdżę niż buduję, ale tak, no jednak bardzo dużo czasu pochłania przygotowanie tych modułów. To trzeba, od samego początku to robimy, więc trochę trwa, zanim taki jeden kawałek powstanie, a jak widać mamy ich już całkiem sporo.
0: No rzeczywiście, tutaj pytałam kolegę, mówił, że no trochę tych metrów tej makiety jest, trzeba to wszystko precyzyjnie połączyć, żeby te pociągi mogły rzeczywiście jechać i nie blokowały się.
2: No tak, dokładnie. Wczoraj jak przyjechaliśmy właśnie po południu, to do północy składaliśmy, żeby wszystko było idealnie równo, żeby ta makieta była na jednym poziomie i żeby przejeżdżały te miniaturowe składy bez żadnych przeszkód.
0: A komu bardziej świecą się oczy dorosłym czy dzieciom?
2: Myślę, że tu i tu jest podobnie, bo jednak dla dzieciaków to jest duża frajda. Zresztą moje własne tutaj uczestniczą, ale też dla starszych to, nie wiem, tak trochę wspomnienia na przykład, jak jeżdżą te starsze, że tak powiem, składy, parowozy, retro pociągi, aktualnie retro. Więc no, wydaje mi się, że każdy ma radochę, i młody, i stary.
0: Właśnie, powiedziała Pani, że tu pociągi retro. Przed chwilą na naszej stacji też okazja do zobaczenia pociągu retro, a Pani przecież jeździ nowoczesnymi składami. Dzisiaj ta kolej dużo ułatwia.
2: No zdecydowanie, tabor jest dużo nowocześniejszy, bezpieczniejszy, jeździmy dużo szybciej i więcej mamy tych pociągów. Pasażerów też mamy coraz więcej.
0: A mimo wszystko taki sentyment jednak do tego, co było lata temu.
2: No tak, zdecydowanie. Czy to właśnie pociągi retro, czy tramwaje, zawsze jest duże zainteresowanie i tych pasażerów no nie brakuje. Akurat w przypadku moich dzieci to trochę, że tak powiem, przejęły to po mnie, ale no syna bardzo cieszy jeżdżenie i on potrafi tutaj na tej makiecie od 10 do 18 jeździć bez przerwy, zapomina o jedzeniu, piciu i wszelkich potrzebach i cieszy go samo to jeżdżenie. Córka z kolei woli sterować na stacji i no daje im to mega radochę, a skąd im się to wzięło, nie wiem. No, jeździmy pociągami wszędzie, więc może to stąd.
0: Zapytam, bo tutaj mamy makietę, która jeździ na różnego rodzaju pewnie pokazy, a w domu makieta jest jakaś? Jest jakieś miejsce przeznaczone na takie właśnie zabawy?
2: Nie, u nas akurat tylko tabor jest i właśnie jak jest okazja, jak jest wystawa, to bierze syn, pakuje wszystko i wystawia tutaj i jeździ po kolei każdym składem.
0: Jakie są życzenia, które się składa kolejarzom?
2: No, jak jest się maszynistą, to na pewno zielonych semaforów się życzy.
0: To my życzymy tych zielonych semaforów, oby jak najwięcej. Dziękujemy.
3: A zdjęcia makiety kolejowej znajdziecie na naszej stronie tarnów.sk.pl. Tam także fotorelacja z przyjazdu pociągu retro do Tuchowa.
4: SK Tarnów News.
3: Miłośnicy teatru zacierają ręce. Zbliża się kolejna talia, czyli Ogólnopolski Festiwal Komedii. Między innymi o tym już za chwilę w naszym magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów. Ale powiemy też o kolejnym sezonie drużyny futbolu amerykańskiego w mieście i zaprosimy na koncerty Festiwalu Muzyki Odnalezionej. Justyna Świderska, zaczynamy. 6 spektakli konkursowych oraz kilka wydarzeń towarzyszących. To program 30. Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Italia, który już wkrótce odbędzie się w Tarnowie. Jak zapowiada dyrektor Teatru imienia Ludwika Solskiego, Rafał Balawejder, jest na co czekać.
5: Tradycyjnie organizujemy to spotkanie z Państwem, żeby zapowiedzieć całe wydarzenie, powiedzieć też o wszystkich szczegółach, ujawnić te sprawy i wydarzenia, o których do tej pory jeszcze nie wspominaliśmy. Bardzo miło nam jest, że dzisiaj z nami pani prezydent Agnieszka Kakawa, pan dyrektor Tadeusz Łomnicki też opowiedzą o sprawach związanych z festiwalem. Ja dziś chciałbym zacząć od tego, że ujawniamy dwie rzeczy. Ujawniamy dzisiaj jurorów festiwalu. Jurorami w tej edycji jubileuszowej festiwalu będzie pani Agnieszka Pilaszewska, znana aktorka komediowa z teatrów warszawskich. Będzie pan doktor Patryk Kęski, teatrolog, krytyk, właściwie też bardzo znana postać w świecie teatru, oraz będzie niezwykle barwna postać, która wystąpi nie w tej tylko jednej roli jurora. Będzie pan Bronisław Maj, który będzie jurorem, ale także będzie występował, był w jednym z wydarzeń towarzyszących, o którym powie za chwilę pewno dyrektor Tadeusz Łomnicki, bo myślę, że to jest też niezwykle atrakcyjne, to bardziej ze względu na obsadę tego wydarzenia, którego autorem jest właśnie pan Bronisław Maj. I chcę powiedzieć także o drugiej rzeczy, o wystawie, bo tradycyjnie jest też tak, że podczas festiwalu we foyer Tarnowskiego Teatru prezentujemy prace bądź bezpośrednio związane tematycznie z festiwalem, bądź prace artysty, który przygotował plakat teatralny. I w tym roku jest to pan Dawid Ryski i to jego koncepcja właśnie będzie nam służyła jako wizualizacja do całego festiwalu, a jego prace, ponieważ ma tych prac bardzo wiele, jest znanym i cenionym twórcą w Polsce i w Europie, zawisną w naszym teatralnym foyer. Tyle ode mnie wstępu. Pani prezydent, oddaję głos.
6: Ja chciałabym bardzo podziękować i pogratulować panom dyrektorom tego, że 30. talia się wydarzy. Z serca gratuluję, ale też myślę sobie, że festiwal jest takim wydarzeniem, na które mieszkańcy bardzo czekają każdego roku i można by powiedzieć, że jedynie tego żal, że sala teatralna jest tylko na te 300 miejsc, prawda, że nie można się tym festiwalem cieszyć w większej grupie. Spotkanie z teatrem oczekiwane, bardzo z długą tradycją, budujące tożsamość naszego miasta, kulturalną tożsamość naszego miasta. Myślę, że bardzo ważna i piękna edycja w tym roku, bardzo ciekawa. Myślę, że panowie więcej powiecie o samym repertuarze i o tym, co się na scenie i nie tylko na scenie wydarzy. To jest taki moment, kiedy miasto rzeczywiście żyje sztuką. I to sztuką taką, która daje odpocząć, daje relaks, daje możliwość pobycia w takim dobrym i świecie, i towarzystwie.
5: Dziękujemy serdecznie. Rzeczywiście pani prezydent wspomniała o rzeczy, o frekwencji i o tym zainteresowaniu. Rzeczywiście jest tak w tym roku, że znacznie wzrosła nam sprzedaż karnetów, co wskazuje na to, że tych widzów, którzy chcą obejrzeć komplet, cały festiwal, jest więcej w Tarnowie i ten festiwal jest na tyle chyba już, teraz ciśnie mi się to najbrzydsze ze słów, produktem takim, ale wydarzeniem, prawda? I jakąś taką radością tą jesienną, gdzie po prostu no, ludzie chcą mieć pewność, że zobaczą wszystko, tym bardziej rzeczywiście tutaj szczególnie ten spektakl finałowy i gala finałowa i spektakl Komedian z Teatru Narodowego, on jest dla nas kłopotem, w sensie odmów, bo myślę, że bylibyśmy w stanie sprzedać drugą salę, natomiast no, było to wymaganie ze strony Teatru Narodowego, że no bezwzględnie to musi być w naszej przestrzeni teatralnej, więc gramy tutaj na tej 300-osobowej widowni, ale no mam nadzieję, że sobie poradzimy i że w przyszłości być może się uda znowu zaprosić do nas Teatr Narodowy. Wiadomo, że jest to związane z możliwościami budżetowymi. Ja też chciałbym bardzo serdecznie podziękować, bo budżet festiwalu wynosi około 700 tysięcy, z czego w tym roku jest ta zwiększona dotacja ze strony miasta. To jest 250 tysięcy, 150 tysięcy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozostałe pieniądze to są środki teatru, które w dużej mierze pochodzą z wpływów po prostu z tego festiwalu, więc też dziękujemy za pośrednictwem Państwa mediów, wszystkim widzom, którzy kupują bilety i przychodzą na te spektakle. I chciałbym teraz poprosić Tadeusza Łomnickiego, żeby powiedział o tych wydarzeniach towarzyszących, a w zasadzie o jednym, które teraz przyszło nam do głowy, czyli o weselisku. No i też tradycyjnie pokazujemy swój tytuł. Wydaje nam się, że mamy powody do dumy, do chwały tym, co dzieje się na tarnowskiej scenie, więc też stajemy w szranki ze swoim po prostu tytułem.
7: W komedii też, dobrej komedii często są zawarte wątki, nad którymi warto chwileczkę się zastanowić, pomyśleć, a z uśmiechem myśli się lepiej, ponieważ mózg jest dobrze dotleniony. Wracając jeszcze do festiwalu, ogromnie się cieszę, że w ogóle w Tarnowie jest festiwal, bo wiele teatrów czyni starania, żeby takie festiwale były, ponieważ przyjeżdżają spektakle, przyjeżdżają zespoły, aktorzy, których często no, nie moglibyśmy zobaczyć, wyjeżdżając gdzieś w Polskę. A tu jest taka fajna kumulacja na każdym festiwalu i publiczność może się trochę skonfrontować z tym, co dzieje się w innych teatrach, w innych miastach w Polsce w danym sezonie, więc to jest mega ciekawa i dobra inicjatywa. Wracając trochę do imprezy towarzyszącej, to tak już od kilku lat z dyrektorem właśnie rozmawialiśmy naczelnym, żeby poszerzyć trochę formułę, żeby oprócz tych spektakli, które jest tyle, ile może być, też starać się publiczności pokazać ciekawe przedstawienia, wydarzenia z Polski, które nie muszą być w tym głównym nurcie i w tym roku właśnie zaprosiliśmy Weselisko z Teatru KTO z Krakowa, grane od no, prawie dekadę, z sukcesem kilkakrotnie w Krakowie, wystawiane również w Polsce. Jest to bardzo ciekawa rzecz, ponieważ jest to czytanie dramatu w takiej formie widowiskowej, a wiadomo, Teatr KTO specjalizuje się od tego, że potrafi wyjść w przestrzeń, w publiczność, że to jest z rozmachem. No i przede wszystkim to jest zabawne, ale też takie spojrzenie na nasz kraj, na Polskę, na to, co się dzieje. Trochę tak jak przed 100 laty stał sobie autor w drzwiach i obserwował, co się dzieje na weselu, jak się Polska bawi i jak myśli o tym, co będzie czekać w najbliższych latach. I trochę teraz też mamy takie spojrzenie, to co się dzieje w tym momencie w naszym kraju, trochę przez taki pryzmat skrzywionego zwierciadła, wiadomo, to jest jakaś perspektywa i myślę, że jest to dobry taki moment, żeby się też sobie trochę przyjrzeć, ale również z uśmiechem na ustach i co ciekawe, no mam nadzieję, że to się nie zmieni, jednym z aktorów będzie prezydent miasta, jako Werny Chora, więc myślę, że też warto przyjść i zobaczyć, jak sobie poradzi. A w głównym nurcie, prawda, Florana Zellera, premiera z poprzedniego sezonu w naszym teatrze. No i też myślę, że to jest ciekawa propozycja, ponieważ oprócz tego, że jak to potocznie wszyscy mówią, prawda jest ważna, prawda nas wyzwoli, o prawdzie cały czas się mówi. Wczoraj też jesteśmy po premierze Doliny Salinas, gdzie też ta prawda gra, więc o prawdzie można dużo, można długo, można też zabawnie, a ciekawe jest to, że myślę, że to jest jedyna taka realizacja, ja przynajmniej nie znam innej, gdzie są zdecydowanie młodsi bohaterowie niż napisani przez bohatera, bo to jest komedia napisana na 40-50-latków, nawet więcej, a my tu mamy aktorów pod 30, więc takie spojrzenie człowieka, który nie jest w rutynie życiowej, który nie jest już gdzieś tam zblazowany, zmęczony życiem, tylko wchodzi, mu się wydaje, że zdobywa ten świat, że wszystko może się bawić życiem i drugim człowiekiem. No i jak to się kończy, no to oczywiście zapraszamy do teatru, żeby zobaczyć. I wszystko tak, jak powiedziałem na początku, jednak to nie jest dramat, gdzie będziemy płakać, tylko to jest refleksja, przed którą albo po której, albo w trakcie której możemy się uśmiechać.
5: Jury wybiera spektakl, jest nagroda finansowa plus statuetka talii, natomiast wiadomo, że też powtarzamy formułę nagrody publiczności, czyli wszystkie osoby, które przychodzą do teatru będą mogły wybrać swój ulubiony spektakl, zagłosować, ale także co wiem, że cieszy się popularnością pośród naszych widzów, uczestniczyć także w losowaniu drobnych nagród, które przygotujemy dla wszystkich Państwa. Ja chciałbym też powiedzieć, ponieważ te spektakle i o samym programie imprezy mówiliśmy już kilkakrotnie co najmniej. W zasadzie od końca kwietnia, bo końcem kwietnia po raz pierwszy wtedy zdradziliśmy tytuły konkursowe. Tajemnicą Poliszynela tak naprawdę jest, że niektóre z tytułów trzeba było ustalać w zasadzie rok do przodu. To jest taka perspektywa czasowa, która pozwala zaprosić bardziej zajęte teatry, choć i w tym roku tak się zdarzyło, że w przypadku co najmniej dwóch tytułów jest tak, że występują koincydencje w postaci premier bądź zajętości poszczególnych aktorów, na przykład na planie filmowym, no i to już wyklucza przyjazd tych teatrów, natomiast zostały takie skierowane zaproszenia na kolejną edycję, zobaczymy, czy uda się, żeby te spektakle dotarły, ale chcę wrócić do tych wydarzeń towarzyszących w tym roku, o czym mówił dyrektor Łomnicki, że też festiwal jest zawsze świętem, powinien zresztą samo na fest, nie, ten cząstka tego słowa z łacińskiego właśnie z radością, ze świętowaniem, więc też chcielibyśmy, żeby teatr był dostrzegalny w całej przestrzeni miasta, stąd te dwa nasze, w zasadzie tutaj takie wprost z Mickiewicza cztery wydarzenia, które pokażemy w przestrzeni miejskiej. Po pierwsze to już w tę sobotę w ramach prologu zapraszamy serdecznie do amfiteatru. W amfiteatrze będzie można usłyszeć, ale też zobaczyć prawie Krzysztofa Krawczyka, bo Tomasz Wiśniewski wcieli się właśnie w Krzysztofa Krawczyka, zaśpiewa trochę jego szlagierów, bo mam nadzieję, że to będzie udana zabawa. W zasadzie wszystko wskazuje na to, że to będzie jeden z ostatnich takich sympatycznych jeszcze pogodowo weekendu, więc warto zaplanować sobie czas i w sobotę wybrać się do amfiteatru i wspólnie popłynąć chociażby parostatkiem. Natomiast teatr też szuka wydarzeń nie do końca takich oczywistych, nie do końca wprost, wydawałoby się bezpośrednio teatralnych i stąd ten pomysł na kolację artystyczną. Kolację artystyczną, kiedy przytuliliśmy się do restauracji Aurora, która otrzymała to wyróżnienie Michelin. Niezwykle jest nam miło, że są fajne, prestiżowe miejsca, do których też przyjeżdżają ludzie, którzy podróżują i zatrzymują się w Tarnowie. W tym miejscu właśnie chcemy pokazać koncert, recital. Akurat w tym przypadku to będzie Edit, Życie na Różowe, też w ramach pokazu przedpremierowego spotkacie się Państwo z muzyką francuską i z naszą frankofilką, bo Monika Wenta, tak trzeba o niej powiedzieć, uwielbia Francję, co roku kilkukrotnie jeździ do Francji po to, żeby tam sobie pobyć, po prostu uwielbia język francuski i kocha się też w Edit Piaf, co mam nadzieję zobaczycie Państwo po prostu właśnie na scenie, wyraz fascynacji tą osobą, niezwykłej, bardzo przecież francuskiej, w zasadzie ikony francuskiej sceny muzycznej i piosenkarki, legendy, więc to są wydarzenia, które pokażemy dodatkowo w ramach festiwalu. Z tego co wiem, warto też takować kasę, ponieważ zdarza się tak, że pojawiają się jeszcze nawet na te najlepsze spektakle pojedyncze bilety, ponieważ osoby, które teraz odbierają rezerwacje, to jest kwestia też sponsorów, wszystkich tych zaproszeń, które były na razie zawieszone w systemie, są dostępne, więc warto nie tracić po prostu nadziei, przychodzić i dopytywać. Rzecz jasna, też nasza organizacja ma utworzoną listę rezerwową na poszczególne tytuły, więc my też staramy się wszystkim tym, którzy pragną przyjść do teatru, po prostu w tym dopomóc.
3: Program festiwalu jest dostępny na stronie teatrtarnów.pl.
4: SK Tarnów.
3: Drużyna futbolu amerykańskiego Hunters Tarnów inauguruje sezon meczowy w rodzinnym mieście. Od tego sezonu zawodników możecie oglądać w Jaskółczym Gnieździe, gdzie trenują i podejmują rywali. Już w niedzielę 13 września najbliższy pojedynek, w którym tarnowianie zmierzą się z drużyną Kings z Krakowa. O szczegółach w naszej rozmowie.
8: Szymon Witek, rozgrywający.
9: Nazar Kawun, middle linebacker.
10: Oskar Brzeziński, defensywny liniowy.
3: A dzisiaj będziemy zapraszać mieszkańców Tarnowa do tego, żeby przyszli w niedzielę 13 września na mecz tarnowskiej drużyny Huntersów, czyli drużyny futbolu amerykańskiego. Inauguracja sezonu, tak można to nazwać?
8: W Tarnowie. Tak, możemy to nazwać jako inauguracja, ale tutaj w Tarnowie u nas, na naszym domowym stadionie, bo jesteśmy już po jednym meczu w Tychach, wygranym.
3: Gratulujemy.
8: Dziękujemy bardzo. No ale myślę, że tutaj będzie jeden z ważniejszych meczów na pewno dla nas, bo inauguracja na nowym stadionie, na którym jeszcze nie graliśmy, na pewno chcemy się sprawdzić.
3: No właśnie, przeciwnikiem będzie drużyna Kingsów, tak?
10: Z Krakowa.
3: Z Krakowa. Przeciwnik, z którym już mieliście okazję się mierzyć, więc jakie nastroje, jakie przewidywania przed tym spotkaniem, przed tym pojedynkiem?
9: No ogólnie nastrój jest bardzo bojowy i chcemy się oczywiście odegrać za tamten rok, bo trochę nam zabrakło w tamtym roku doświadczenia możliwe albo jeszcze czegoś. No i ja jako kapitan uważam, że teraz jesteśmy dużo lepiej nastawieni i podnieśliśmy swój poziom jako osobiście, jako drużyna też.
3: Fakt, że odbyliście już kilka spotkań z tymi drużynami, z którymi teraz przyjdzie wam się ponownie zmierzyć na boisku, powoduje, że więcej o nich wiecie, lepiej potraficie się przygotować do tego spotkania? Jak to wygląda?
10: Najważniejsze, że więcej doświadczenia mamy, bo na treningu można wyrobić dużo, ale bez doświadczenia tak naprawdę to nic nie jest warte.
8: To jest też jedna duża zmiana, ponieważ w tamtym roku graliśmy w futbol 9-osobowy, a w tym roku gramy 11-11, więc jakby taktyki, formacje i tak dalej, to się wszystko pozmieniało, więc na przykład no tutaj Kingsi, no nie do końca wiemy, jak oni grają w tym momencie.
3: Wytłumaczmy w takim razie, z czego wynikała ta zmiana. To jest taka zmiana ewolucyjna, bym powiedziała, jeżeli chodzi o rozwój drużyny?
8: Zmiana polega na tym, że po prostu liga w Polsce postanowiła, że z U19, czyli zawodnicy, którzy mają 19 lat, teraz mamy U20, czyli zawodnicy, którzy mają 20 lat, też mogą grać. Czyli tak jak ja w tamtym roku miałem ostatni sezon teoretycznie, to przez to, że przedłużyliśmy jakby, to został przedłużony, to ja mogę grać jeszcze rok. No i dzięki temu jakby została zmieniona zasada na 11-osobowe drużyny.
3: Czy to oznacza, czy to wymaga od was większego zaangażowania, większej pracy na przykład na treningach, lepszego przygotowania się właśnie do tego nowego ustawienia na boisku?
8: Zaangażowanie zawsze jest takie same. Musimy być zawsze w 100% zaangażowani. Wydaje mi się, że jedyną jakby zmianą jest to, że potrzebujemy mieć więcej zawodników i to jest największy ten aspekt, który musieliśmy poprawić, można tak powiedzieć.
3: Mówisz o tym, że potrzeba więcej zawodników, a ja właśnie chcę zapytać, bo wiem, że nabór do drużyny trwa, właściwie jest otwarty, chodzicie po szkołach, pokazujecie, co potraficie, zachęcacie młodych chętnych i tak mi się wydaje, że ci młodzi koledzy, młodzi adepci są zainteresowani tą dyscypliną.
10: Są zainteresowani. Co każdy nowy rok szkolny albo nowy sezon, jeżeli można to powiedzieć tak, mamy nowych rekrutów. W tym roku na ten moment mamy właśnie sezon. Nie jesteśmy tak skupieni na rekrutacji, bo musimy się skupić na meczach, ale na pewno będziemy mieć teraz 2 tygodnie przerwy pomiędzy meczami, więc na pewno wtedy będą prowadzone jakieś działania rekrutacyjne. Nowy rok szkolny, nowi zawodnicy w szkołach też pewnie są gotowi. Niektórzy nawet mogą jeszcze nie wiedzieć, że coś takiego jest, jest taka szansa, jest opcja. Na pewno chcemy im to pokazać i przedstawić taką ofertę nowego sportu.
3: No właśnie, mówimy z jednej strony szkoła, z drugiej studia, z trzeciej drużyna i treningi i ostre przygotowanie do kolejnych pojedynków. Trudno jest wam to wszystko pogodzić? Jak to wygląda? Dużo czasu trzeba poświęcić na to, żeby rzeczywiście na te treningi przychodzić regularnie?
10: Mówi się, że to są tylko dwa treningi w tygodniu. Jest tu grosz prawdy, ale nie zawsze jest to tylko dwa treningi w tygodniu. To jest też przygotowanie się do treningów, to jest też powrót z treningów, dojazd do treningów.
3: Dla niektórych z was to jeszcze było powołanie do kadry, prawda?
10: Tak.
3: No właśnie,
10: tak.
3: I ta przygoda dalej trwa?
10: Dalej trwa. Ja jestem właśnie z tej kadry. 2 lata mam jeszcze w tej kadrze. Mamy właśnie, jak nasza drużyna, moja drużyna będzie miała 2 tygodnie przerwy, to ja będę ją odmieniać tylko tydzień, bo zdajadę na Węgry, więc to jeszcze dla mnie jest mniej czasu, ale miałem rok, żeby przyzwyczaić się do tego i wydaje mi się, że jestem do tego przyzwyczajony. To nie jest dla mnie taki wysiłek, jaki był rok temu.
3: Tak sobie wyobrażam, że bez wsparcia na przykład, nie wiem, rodziców, znajomych, przyjaciół, czasami byłoby trudno logistycznie to wszystko podopinać, to nie?
10: Prawda. Najgorzej byłoby z dojazdem. Wiele chłopaków od nas z drużyny ma właśnie problem z dojazdem, więc do jednego auta wchodzi wielu, albo po prostu zgarniają się nawzajem, tak można to powiedzieć. Ale tak, logistycznie to jest najgorsze, bo w autobusie, można w autobusie, no ale jak wracasz w sobotę o 11 w autobusie z śmierdzącymi ciuchami, nie jest to za bardzo przyjemne dla siebie i dla innych wokół ciebie.
3: Powiedzcie mi proszę, bo już trochę doświadczenia nabraliście. Co ten futbol amerykański w sobie ma, że was zasało i trzyma?
8: Ja jako rozgrywający mogę powiedzieć, że bardzo długo grałem w sporty, wcześniej w koszykówkę, piłkę nożną. Zawsze chciałem mieć taką pozycję na boisku, w której będę musiał jednocześnie myśleć, ale też również być atletycznym, czyli biegać, skakać i tak dalej. Więc to jest ten główny aspekt, który mnie, myślę, do tego sportu przekonał.
9: U mnie to było tak, że ja całe swoje życie trenowałem jakieś sztuki walki i brakowało mi jakiegoś biegania i tak dalej. I ten sport w sumie ma i to, ma i kontakt, i bieganie, i myślenie, tym bardziej na pozycji, w której gram. Więc dla mnie to jest najlepszy sport, który istnieje.
3: Mhm. Powiedziałeś, że jesteś kapitanem drużyny. Co jest dla ciebie trudnością, co jest dla ciebie najważniejsze, jeżeli chodzi właśnie o współpracę z kolegami z drużyny? Bo trzeba jakoś, po pierwsze, pogodzić funkcję lidera, tak, umieć ich tam poustawiać. Z drugiej strony dbać pewnie o to, żeby ta drużyna pracowała jak jeden organizm.
9: No dokładnie, ale tak naprawdę ustawić chłopaków to jest najmniejszy problem na boisku, bo najgłówniejsze na boisku jest to, żeby chłopaki nie padli i trzymali głowę zawsze do góry. Na przykład jak graliśmy teraz nasz pierwszy mecz, musieliśmy się zebrać do kupy, żeby wrócić i nabrać tempa, bo trochę weszliśmy nieskupieni, no ale ogarnęliśmy to, przyjechaliśmy z wygraną.
3: No właśnie, a zawsze jest tak, że to, co powie trener, to jest święte?
10: Raczej z trenerami w dyskusję nie wchodzimy, bo wiedzą, co robią trenerzy zawsze. To, co my widzimy na boisku, a to, co trenerzy widzą z boka boiska, to są jednak dwie różne rzeczy i oni trochę więcej wiedzą, mają więcej doświadczenia i no, słowo trenera jest święte.
3: Ja jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałeś, że tylko 2 treningi w tygodniu, ale tak sobie wyobrażam, że jak się schodzi z tego boiska, to w tej głowie ciągle jeszcze się gra toczy. To wcale nie jest tak, że zamyka się bramkę na boisko i koniec gry.
9: No wiadomo, bo chcę powiedzieć o tym, że tylko 2 treningi, ale po każdym treningu musimy zrobić analizę, zregenerować się. Nie możemy chodzić tylko na 2 treningi grając w futbol. Musimy też oglądać hadla, analizować to, co graliśmy na treningach, uczyć się zagrywek i tak samo pracować na siłowni, bo bez tego nie da się grać w ten sport.
3: A podglądacie też swoich przeciwników po to, żeby zobaczyć, jakich trików używają, żeby móc ich lepiej rozpracować?
9: Tak, oczywiście.
8: W jakim stopniu na pewno oglądamy filmy innych drużyn i próbujemy się w jakim stopniu na to przygotować, ale oczywiście mecz się rządzi swoimi prawami, więc ile możemy się nauczyć oglądając, to jeszcze później trzeba zrobić drugie na boisku.
3: Mhm. Przed meczem z Kingsami właściwie już można odliczać dni, godziny za chwilę. Jeszcze jakieś treningi są w zanadrzu w tym tygodniu? Będziecie jeszcze mocno pracować, czy to już odpuszczamy?
10: Są treningi przygotowane, ale to bardziej, żeby doszlifować techniki i ewentualne jeszcze niedogodności albo jakieś błędy, które są małe, ale jeżeli je powtórzymy wystarczająco razy, zamienią się w większe, doszlifować, usunąć. No i oglądanie analizy. Analizowanie, oglądanie filmu, swoich poprzednich błędów i właśnie tak jak przed chwilą wspomnieliśmy, przeciwnej drużyny.
3: Zapraszamy 13 w niedzielę na mecz. Mecz rozpoczyna się o godzinie 16, wcześniej już od godziny 14 będzie wielki piknik, na który też zapraszamy mieszkańców i chcę zapytać właśnie o rolę, o znaczenie tego dopingu, który gdzieś tam z trybun niesie się do drużyny, która walczy na boisku. Ważny? Potrzebny?
8: Doping jest naprawdę bardzo ważny. Jako tutaj w futbolu bardzo ważne jest to, że podczas tego, jak nasza drużyna w obronie gra, to nasi kibice muszą być bardzo głośno, żeby jakby rozgrywający z mojej strony powiem, nie mógł spokojnie przekazać zagrania drużynie swoje, co nie? Więc dlatego potrzebuję wam waszego wsparcia, abyście byli głośno podczas tego, jak my bronimy. No i co, ale zapraszamy również też na treningi, nie tylko na mecz.
3: Nie tylko na mecz. To powiedzmy, bo mówimy w tej chwili o nowym miejscu, w którym się dopiero usiłujecie zagnieździć. Gdzie was można oglądać, gdzie was można właśnie wspierać tym dopingiem?
8: W tym momencie przenieśliśmy się na stadion w Mościcach, Jaskółcze Gniazdo. Tam również trenujemy, więc zapraszamy. Mamy dwa treningi w tygodniu, w środę o godzinie 19 i w sobotę o godzinie 9.30. Więc zapraszamy wszystkich, ponieważ to jest sport dla każdego naprawdę. Tak jak ja jestem malutki, troszkę pobiegam, tak mamy tutaj dwóch większych obok, którzy jest jeden silniejszy, drugi również silniejszy. Więc to jest sport na pewno dla każdego, zapraszamy. Potrzebujemy dużo biegaczy, potrzebujemy też silnych, ale też ich dużych gości.
3: Wiele wskazuje na to, że jak ktoś przyjdzie na trybuny, naogląda się, to może potem złapie bakcyla.
8: Oczywiście.
3: Czego wam życzyć u progu tego nowego sezonu?
10: Braku kontuzji, to najważniejsze.
8: Braku kontuzji, ale również i takiego spokoju ducha podczas tych meczów, żeby się zająć tym, co potrafimy, bo my wiemy, że my potrafimy i musimy to wszystko po prostu pokazać.
3: To ja w takim razie mocno trzymam kciuki, zapraszamy mieszkańców na trybuny, oby jak najmniej kontuzji, jak najwięcej wygranych.
10: Dziękuję
8: bardzo.
3: A ja przypomnę, najbliższy mecz futbolu amerykańskiego w Tarnowie w niedzielę 13 września o 16 na stadionie miejskim Jaskółcze Gniazdo w Mościcach. Warto przyjść już na 14, bo zaplanowano piknik dla całych rodzin.
4: SK Tarnów.
3: Trwa 33. Festiwal Muzyki Odnalezionej. Po lipcowej inauguracji organizatorzy zapraszają teraz na cykl kolejnych jesiennych koncertów w Tarnowie i regionie. Jak zapowiada organizatorka wydarzenia, Teresa Kaban-Błażej, zadowoleni będą przede wszystkim miłośnicy muzyki gitarowej, ale nie tylko.
11: Rozpoczęliśmy już festiwal, ale w Tarnowie rozpoczniemy go 11 września, czyli już za dwa dni. Jak zwykle na razie w sali lustrzanej wystąpi duet skrzypcowo-fortepianowy z Francji. Właściwie źle mówię, oni są z Francji, ale de facto mają pochodzenie armenijskie, czy ormiańskie, może tak powinnam powiedzieć. To są ludzie, którzy kończyli studia właśnie w Paryżu i tam już zostali. Doskonały skrzypek Vadim Cheek i Armine Gasparian Varvarian. Vadim zresztą łącznie z Armine tworzą kapitalny duet skrzypcowo-fortepianowy, jeżdżą po świecie. W tej chwili to jest chyba numer jeden, jak nie jeden, to może dwa top właśnie wszystkich koncertów tutaj w Europie. To jest 11 września, oczywiście koncert w sali lustrzanej o godzinie 18.
3: A co zagrają?
11: Mnóstwo fajnych rzeczy, mianowicie na pewno to, co nas interesuje, to jest Cyprian Porumbescu, to jest utwór, który został przez nich odnaleziony i zaprezentowany będzie, że tak powiem, obowiązkowo. Natomiast później to już same hity. Antonin Dworzak, jego sonatina opus 100, dwa tańce słowiańskie, a potem Bela Bartok, również hity, sześć tańców rumuńskich, cztery utwory na skrzypce i fortepian. Także będzie się działo.
3: Będzie się działo.
11: Będzie się działo.
3: I dzień później, tak? Kolejna okazja.
11: Tak się składa właśnie, że ten weekend jest tak jakoś, no tak się poukładał, że jest piątek, sobota i niedziela. W sobotę również będzie się działo, zupełnie inaczej, ale też, mianowicie wystąpi duet gitar klasycznych 12 strun, takich nazwaliśmy, Enrique Muñoz Teruel i Enrique Muñoz de la Vega, prywatnie ojciec z synem, którzy przyjadą do nas z Andaluzji z programem, jakby nie było, muzyki hiszpańskiej, autentycznym programem napisanym na gitary. No i tam będzie i Morenator by Francisco Tarrego, a również trochę muzyki brazylijskiej, Heitor Villa Lobos, Fernando Sor, Joaquin Turina, Enrique Granados i Manuel de Falla. Są te dwa takie nazwiska bardzo nośne, z bardzo znanymi utworami na koniec. Także na pewno ten koncert również przypadnie do gustu publiczności, bo jak wiem, to ludzie lubią gitarę, a gitara w duecie dosyć rzadko się pojawia. Raczej w innych układach. W każdym razie duet gitarowy. Zapraszamy. To jest dnia 12 września, godzina 18, jak zwykle w sali lustrzanej przy ulicy Wałowej. No i w niedzielę 13 wyjątek, dlatego że koncert odbędzie się w muzeum tutaj w ratuszu. Tak sobie pomyśleliśmy, że właśnie gitara solo lepiej zabrzmi we wnętrzach ratusza ze względu na właśnie na wnętrza. I tam umiejscowiliśmy gitarzystę z Włoch, Donato D'Antonio, który wystąpi też z utworami, no w zasadzie powiedziałabym europejskimi, bo tutaj jak patrzę, to są utwory zarówno Włochów, mistrzów włoskich, jak i hiszpańskich, no głównie włoskich i hiszpańskich, no bo to byli mistrzowie gitary. Także Sirius Leopold Weiss, a potem Scarlatti, Granados, De Faya, Isaac Albeniz. No więc co potrzeba, proszę Państwa? No zapraszamy, bo na pewno będzie bardzo dobry koncert.
3: Bardzo dobre koncerty, bardzo dobre nazwiska i wspaniali artyści. To, co najważniejsze, nie muszą się Państwo martwić o bilety, wstęp jest wolny.
11: Dokładnie, wstęp jest wolny na wszystkie koncerty. No i co, idąc dalej, zaprosiliśmy do nas też, no bo no, tak się składa jakoś, że ta gitara tutaj się pojawia w tym festiwalu aż 3 razy. Mam nadzieję, że nikt nie będzie żałował, bo to mistrzowie gitary wystąpią. Mianowicie 25 września, bo będzie taka przerwa, tak się złożyło po prostu, przerwa pomiędzy tymi koncertami. 25 września, godzina 18, również w sali lustrzanej. Koncert, który nazywaliśmy Pasión Andaluza i tam jest Pons Altes, który będzie grał na gitarze i José Manuel Cuenca. José Manuel Cuenca był u nas już tutaj. On był, że tak powiem, częścią duetu taneczno-fortepianowego. Wtedy wystąpiła tancerka z właśnie z tańcem flamenco. Było to kilka lat temu. Tym razem wystąpi w duecie z gitarzystą, świetnym gitarzystą o naprawdę bardzo bogatym dorobku artystycznym. No w programie, no zaczniemy tak bardzo klasycznie, bardzo grzecznie. Ludwig van Beethoven, a potem to już będzie tak Weiss, Molinaro i muzyka hiszpańska, bo Lorca, Granados, Albeniz i tak dalej, i tak dalej. Także koncert na pewno również bardzo ciekawy, w wykonaniu mistrzowskim też zapraszamy. Ten koncert już odbędzie się w sali lustrzanej Urzędu Miasta, także wyjątkowo w ratuszu, a później cały czas w sali lustrzanej. No i jeżeli mogę jeszcze zaprosić Państwa do Gorlic, z którymi współpracujemy od lat, z Muzeum Dworów Karwacjanów i Gładyszów. Tym razem koncert, który zatytułowaliśmy Romantyczna Italia, bo wystąpi dwóch artystów z Włoch, grających na nietypowych instrumentach. Antonio Puglia, grający solo na klarnecie, i to jest solista, to świetny solista, i Mariano Meloni, który będzie mu towarzyszył na fortepianie. A w programie, oprócz odnalezionego utworu Luigi Canepy, też same właściwie nazwiska, same hity. Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti i w takiej wersji, proszę Państwa. Giacomo Rossini, Bellini i Verdi, czyli zamiast śpiewu klarnet. Śpiewnie oczywiście. I na ten koncert też Państwa zapraszamy, jeżeli ktoś z okolic Gorlic bądź Tarnowa będzie miał ochotę, przyjaciół, zapraszamy. 27 września, to jest, o ile się nie mylę, chyba niedziela, godzina 17, Muzeum Dworek Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
3: A ja przypomnę, najbliższy koncert już w piątek 11 września o godzinie 18 w sali lustrzanej. Wstęp jest wolny.
4: SK Tarnów News.
3: Justyna Świderska, zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów, w którym dziś zapraszamy na Festiwal Miłośników Gór i Wspinaczki oraz na koncert Rock na Starówce. Tarnów stanie się stolicą wspinaczki. Zbliża się Festiwal Apex Ludzie Góry Wspinaczka. W programie pokazy filmowe, prelekcje i spotkania z gośćmi.
12: Dzień dobry Państwu, nazywam się Joanna Rybak i jestem właściwie założycielką Stowarzyszenia W Góry z Tarnowa.
13: Dzień dobry, ja nazywam się Rafał Stadnik, jestem jednym chyba z młodszych, starszym członków Stowarzyszenia W Góry z Tarnowa.
14: Cześć, witajcie, Agnieszka Seruś. Na grupie W Góry z Tarnowa mam określenie Gwiazda Grupy i chętnie dzisiaj dowiedziałabym się dlaczego. Czego i kto mi go przyznał.
13: No dobrze, zanim do tego przejdziemy, to zacznijmy od festiwalu Apex. Wielkimi krokami zbliża się druga edycja. W ogóle skąd pomysł na organizację tego typu imprezy w Tarnowie?
12: Właściwie zaczęło się od tego, że chcieliśmy jako grupa ludzi, którzy, przyjaciół właściwie, bliskich, znajomych, grupa ludzi, którzy się po prostu lubią i lubią razem spędzać czas i razem chodzą w góry, zrobić coś też w mieście, trochę pozarażać ludzi tą naszą pasją. No i postanowiliśmy zrobić jakieś jakieś wydarzenie otwarte. Przechodziliśmy przez różne etapy, różne były perturbacje. Finalnie jeden tutaj z lokalnych polityków, pan Piotr Górnikiewicz, wysłał nas, można powiedzieć, do Akademii Tarnowskiej, skierował nas tam, bo powiedział, że to może być fajne miejsce, które może połączyć tę naszą pasję górską ze ścianką i ze wspinaczką, która na terenie Akademii jest i bardzo fajnie funkcjonuje i kształci zawodników i młodzież, dzieciaki. I właśnie w Akademii Tarnowskiej spotkaliśmy się z bardzo dobrym, takim miłym przyjęciem, dużą otwartością. No i przedstawiciele Akademii, głównie pan Wojciech Nowak, prezes AZS-u, zaproponował nam zorganizowanie festiwalu, ale nie górskiego, tak jak pierwotnie zakładaliśmy, tylko właśnie wspinaczkowo-górskiego, ponieważ Akademia Tarnowska ma olbrzymie osiągnięcia, jeśli chodzi o kształcenie zawodników, którzy osiągają no, wielkie, naprawdę tutaj laury na arenach międzynarodowych, światowych i to są właśnie z Tarnowa ludzie, więc chcieliśmy też tę naszą pasję, bardzo nam się to spodobało, żeby połączyć chodzenie po górach z promowaniem wspinaczki w ogóle, w szerokim tego słowa znaczeniu, także wspinaczki sportowej i właśnie osiągnięć tarnowskich zawodników i w ogóle Tarnowa, także z tego właściwie zrodził się pomysł.
13: Jeżeli chodzi o tą pierwszą edycję tutaj, spotkałaś się z ciepłym przyjęciem wśród Tarnowian?
12: Tak, no początki zawsze są trudne, ponieważ no to jest coś zupełnie nowego i nieznanego, ale została bardzo dobrze przyjęta. Przyjechali tutaj do nas wspaniali goście. No muszę powiedzieć, że my jako grupa pasjonatów organizowaliśmy to przedsięwzięcie bardzo niewielkim nakładem, także finansowym. Tak naprawdę to było, przede wszystkim to były nasze serca, nasz zapał i przekonanie o tym, że jak się chce, to można po prostu. Niekoniecznie musi to być wielki budżet i udało się. I goście, którzy tutaj wtedy przyjechali rok temu, himalaiści, zaproszeni przez nas, no byli tak zachwyceni naszym miastem, atmosferą, klimatem, przyjęciem ich, miejscem, naszą grupą, że już w ubiegłym roku zapowiedzieli, że na pewno wrócą tutaj za rok. Nawet niekoniecznie jako prelegenci, ale po prostu chcą tutaj być.
15: To jest, myślę, bardzo ważne, co ja się powiedziała, że to jest klucz tego festiwalu, że jest to festiwal robiony przez pasjonatów, jest to impreza niekomercyjna, impreza niebiletowana, gdzie do każdej złotówki, którą staramy się i udaje się głównie dzięki tutaj właśnie zapałowi, otwartości i przebojowości Asi pozyskać, do każdej złotówki myślę, że ekipa stowarzyszenia dokłada co najmniej 5 kolejnych złotych w swoich działaniach, w swojej pasji i to widać, nie? I to, o czym Asia powiedziała, że goście chętnie przyjeżdżają, no to jest chyba najlepsza opinia. Jeśli jesteś współorganizatorem, czujesz się nie tyle gościem, co czujesz się po prostu u siebie, to wracasz i robisz to z takim samym zapałem po raz pierwszy, po raz drugi i wszystkie kolejne razy tego festiwalu.
12: Tak, i właśnie te osoby tutaj przyjadą po raz kolejny. To jest Mario Corradini, to jest Ryszard Pawłowski. Przywożą tutaj kolejne osoby. Tym razem Mario przywozi Celinę Kukuczkę, z którą się bardzo przyjaźni. Przyjeżdża Biblioteka Taternika i Grzegorz Bielejec, który ściągnął tutaj z kolei Fundację Himalaizmu Polskiego. Także ta grupa tych przyjaciół festiwalu Apex się rozrasta. I to właśnie jest ta energia, którą my zarażamy naszych gości, a oni potem rezonują, dalej się nią dzielą w swoim środowisku.
13: No właśnie, ta ubiegłoroczna pierwsza edycja festiwalu Apex, było sporo fajnych atrakcji, nie tylko prelekcje, ale też seanse. Jak to mniej więcej wygląda w tym roku? Co tutaj będzie czekać na odwiedzających?
12: Rozbudowaliśmy bardzo formułę. W ubiegłym roku to była taka, powiedziałabym, przymiarka do tego, czy się uda. I to był jeden dzień. Mieliśmy w sobotę, właściwie od rana do wieczora, bardzo dużo spotkań i różnych przedsięwzięć, które wtedy sobie zaplanowaliśmy. W tym roku to są aż 3 dni, piątek, sobota, niedziela, 18, 19, 20 września i w piątek mamy właśnie taki wielkie otwarcie, no i wieczór filmowy i będzie z nami Dariusz Załuski, który jest bodaj jednym z najbardziej cenionych, na pewno w ścisłej czołówce najwyżej ocenianych twórców filmowych, jeśli chodzi o filmy takie, powiedzmy, wysokogórskie dokumenty. Będzie z Mają Kają Pietraszewską, którą oni razem współtworzyli, tworzyli film Ostatnia Góra i to będzie kino plenerowe, więc mam nadzieję, że pogoda dopisze i wiele osób, wielu tarnowian zasiądzie na terenie kampusu Akademii, i żeby obejrzeć ten film, i będzie też prelekcja poświęcona filmowi w górach. Sobota obfituje w naprawdę ważne wydarzenia i ważnych gości, bo wtedy będzie właśnie z nami Celina Kukuczka, będą wielkie sławy polskiego himalaizmu, ale także gościem wieczoru będzie Krzysztof Wielicki. Serdecznie zapraszamy też na to spotkanie. Będą też spotkania z tarnowskimi sportowcami, bo tutaj chcemy właśnie promować te niezwykłe dokonania wspinaczkowe Tarnowa, a więc Edyta Ropek przede wszystkim wtedy w sobotę się pojawi i chcielibyśmy również Państwa trochę ugościć takim akcentem muzycznym naszym lokalnym, bo tutaj epicentrum wszystkiego jest Tarnów i naszym gościem wieczoru muzycznym będzie...
13: Werble.
12: Tak, będzie Wojtek Klich, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za to, że zgodził się z nami współpracować, kupił nasz pomysł, jest też wielkim pasjonatem natury, gór, człowiekiem żyjącym blisko ziemi, blisko natury. Bardzo mu się podoba koncepcja i klimat naszej grupy i powiedział, że widzi to, chce z nami współpracować i mam nadzieję, że festiwal Apex będzie też przyczynkiem do stworzenia nowego takiego projektu muzycznego, których Wojtek ma przecież na swoim koncie bardzo wiele.
13: Czyli tutaj chyba każdy znajdzie coś dla siebie tak naprawdę, jest coś dla każdego.
12: Tak, jeszcze tutaj warto podkreślić, że mamy bardzo dużo wspinaczki, bo tutaj ideą też naszej promocji Tarnowa są tarnowscy zawodnicy, jest Akademia Tarnowska, nasza tarnowska szkoła wspinaczkowa i naprawdę bardzo serdecznie zapraszam wszystkich wspinaczy z Tarnowa, okolic, nie tylko, ponieważ to będą naprawdę prawdziwe perełki. Chcę przypomnieć, że w ogóle wspinaczka taka sportowa swoje korzenie bierze właśnie tutaj z naszego miasta, z Tarnowa. Pomysłodawcą i pierwszym w ogóle organizatorem halowych zawodów wspinaczkowych we Wspinaczce na Czas był Mariusz Gołkowski. Tutaj właśnie w Tarnowie to wszystko się działo, stąd się to wywodzi. No a teraz osiągamy medale i naprawdę wspaniałe wyniki jako Polacy. I z Mariuszem Gołkowskim także będziemy mogli się spotkać. On właśnie w sobotę będzie naszym gościem. To będzie naprawdę perełka. Przywiezie stare zdjęcia, nagrania z początków, kiedy rodziła się wspinaczka sportowa. Tutaj właśnie u nas w Tarnowie i w ogóle, bo to było pierwsze takie miejsce przecież. Będzie Kinga Ociepka-Grzegulska. Wyjątkowa dziewczyna, świetna wspinaczka. Będziemy mogli też zobaczyć film, który niedawno powstał właśnie o Kingze Mama. I Kinga będzie tutaj wraz ze swoim mężem, ze swoim partnerem, swoimi dziećmi. Będzie opowiadała o tym, jak można wspaniale łączyć pasję, wspinaczkę po prostu z codziennym życiem. Będzie Edyta Ropek z Arkadiuszem Kamińskim, ze swoim wieloletnim trenerem. Też jedna z najbardziej utytułowanych wspinaczek. No i będzie Fundacja Szerpowie Nadziei. Na ściance prowadziła zajęcia z dziećmi, z osobami z niepełnosprawnościami, bo Szerpowie Nadziei, którzy nas będą bardzo, bardzo wspierać w organizacji tego festiwalu, przyjadą tutaj ze swoimi instruktorami. To są ludzie, którzy na własnych ramionach, na własnych barkach wynoszą dzieci, głównie osoby z niepełnosprawnościami, na szczyty górskie, miejsca, w które te osoby nigdy nie mogłyby samodzielnie dotrzeć. To jest piękna inicjatywa i oni też z wielkim sercem tutaj przyjeżdżają do nas i chcą się włączyć, także zapraszamy. Zapraszamy dzieci na ściankę, bo każdy będzie mógł się powspinać. Dodam jeszcze tylko, że na ściance będzie oprócz dzieci będzie również senior Ryszard Pawłowski, jeden z najbardziej znanych polskich himalaistów, który cały czas ma ponad 70 lat, jest cały czas bardzo aktywny, intensywnie trenuje i właśnie bardzo lubi się wspinać, często uczęszcza na ściance i będzie można również na ściance wspinaczkowej w Tarnowie powspinać się z Ryszardem Pawłowskim i z naszymi sportowcami.
13: Podczas tego wydarzenia nie zabraknie też motywu charytatywnego, prawda?
12: Tak, w niedzielę również naszym gościem będzie Mario Corradini. Mario Corradini jest wielkim przyjacielem naszego festiwalu. Festiwalu i Tarnowskiej Społeczności Górskiej. Z wielkim zapałem nas wspiera i pomaga nam się rozwijać. W ubiegłym roku właśnie powiedział, że poczuł się tutaj jak w domu, jak wśród przyjaciół i zrobi wszystko, żeby pomóc nam rozpropagować tę ideę takiego właśnie, takich spotkań z okazji gór w ogóle, z miłości do gór na bardzo, bardzo, nie tylko na Polskę, ale i dalej. I to jest piękne, że mamy takich ludzi. No i właśnie przy okazji festiwalu chcemy wesprzeć. Mario jest założycielem Fundacji Ciao Namaste, która pomaga dzieciom w Nepalu i chcemy wesprzeć Maria i pomóc też dzieciom. Po prostu chcieliśmy, żeby ten festiwal to nie było tylko wydarzenie na 3 dni, tylko żeby idea, żeby ta energia, żeby to serce ponieść dalej.
13: Organizacja tego typu imprezy, no pewnie jest sporo pracy.
15: Jeśli chodzi o pracę, ja teraz wejdę słowo od Asi, bo może złapię oddech. Przy okazji, a propos, no jest tytanem pracy, to jeśli pytasz o to, jak wygląda praca, no, chyba trzeba to jasno powiedzieć. Dzień zaczyna się bardzo wcześnie, kończy bardzo późno i Apex jest cały czas na topie, no ale widać efekty. To tutaj to, co przed chwilą powiedziała Asia o programie. Pamiętam pierwsze rozmowy, kiedy był dylemat, czy znowu festiwal jednodniowy, czy może dwudniowy. To były chyba zapędy Arka wtedy. Może jednak 2 dni. Asia oczywiście rzuciła temat, zróbmy 3 dni. Pojawiły się pytania, no ale co można robić przez 3 dni? Teraz okazuje się, że program jest tak napięty, że w harmonogramie zbijamy po 5 minut przerwy, żeby zmieścić wszystkich prelegentów, wszystkich gości, którzy, no kolokwialnie powiem, walą drzwiami i oknami, bo chcą w tym uczestniczyć. To jeszcze, co powiedziała Asia o niedzieli, to jest, tutaj patrzę na harmonogram, to jest dzień, którego hasłem przewodnim jest, są góry, które otwierają serca. I to, co powiedziałaś, nie? To poznaliśmy Pawła Pąka, który miał świetną prelekcję o Szerpach Nadziei. Powiedział, jak można pomóc w górach również dzieciakom. Nam udało się w okolicach Dnia Dziecka wyjechać też do Ukrainy, pomóc dzieciakom w kraju objętym wojną. Połączyliśmy to też ze zdobywaniem szczytów w ukraińskich Karpatach. No a teraz to, co powiedziała Asia, no pomagamy, chcemy pomagać razem z Mario Corradinim. To jest świetny facet. Musicie przyjechać w niedzielę, znaczy on będzie cały czas, Mario będzie z nami. W niedzielę będzie miał prelekcję poświęconą również pomocy tam w Nepalu. No gość, którym ja miałem go okazję poznać kilka tygodni temu, a byliśmy już na grzybach w Beskidzie Sądeckim, nomen omen dla pani Cecylii, kukuczki, zbieraliśmy kurki na sos grzybowy, spacerując szlakiem. No i to jest taki właśnie człowiek pokroju tutaj ludzi będących w stowarzyszeniu w Góry Starnowa, który ma serce na dłoni i chętnie się nim dzieli. No i to co powiedziała Asia, no będzie zrzutka. My tą zrzutkę cały czas już organizujemy, nagłaśniamy i wszystkich was zachęcamy do dorzucenia swojej złotówki, 5 zł, 10, 15, postawienia wirtualnej kawy ludziom, czy też samemu Mario i zapunktowania. A w niedzielę będzie finał tej, może nie finał, ale kulminacja zbiórki, będzie możliwość poznać Mario, porozmawiać z nim, no i wrzucić swoje 2 grosze do tej szczytnej idei.
12: Fundacja Himalajzmu Polskiego, która nas też wspiera jako partner, przekazała pozycje książkowe, to są białe kruki, ponieważ dostępne tylko i wyłącznie przez fundację, która nie planuje zresztą wznowienia tego wydawnictwa. To są zapiski Andrzeja Zawady z historycznej wyprawy, pierwszej wyprawy na Mount Everest zimowej, która była właśnie prowadzona przez Andrzeja Zawadę i to była wtedy, to polska ekipa zdobyła Mount Everest. W tej ekipie był również Krzysztof Wielicki, który także będzie z nami właśnie na festiwalu, więc to wszystko pięknie się spina. W ogóle ten program, chcę powiedzieć, że mocno go to przemyśleliśmy, żeby to było, stanowiło pewną spójną całość. No i będzie można też te książki zdobyć. Jedna z naszych koleżanek będzie organizowała konkurs prosty, dostępny dla każdego. Także zachęcam was do wchodzenia na stronę festiwalu Apex, na fanpage festiwalu Apex na Facebooku. Są tam zadania konkursowe. Można odpowiedzieć na pytanie i zdobyć tę wyjątkową pozycję z autografami naszych gości.
13: I co najważniejsze, tutaj wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny.
12: Tak, idea w ogóle tego festiwalu jest taka, że każdy może wziąć udział niezależnie od zasobności portfela. Także zapraszamy was serdecznie, bo jest to wyjątkowa okazja, żeby spotkać takich gości, żeby móc z nimi porozmawiać, posłuchać ich wyjątkowych historii. Wszystkie atrakcje, włącznie z koncertem, są bezpłatne.
13: To porozmawiajmy też o waszej grupie facebookowej W Góry Starnowa, która tak naprawdę was wszystkich połączyła. Jak to wygląda, to funkcjonowanie? Jest taki głód górskich wypraw w mieście?
15: Dostałem mikrofon jako najmłodszy, czy jeden z młodszych członków. Głód wypraw to jest jedno. Ja myślę, że to jest... Góry są trochę pretekstem. Nie? Nie wiem, czy dziewczyny się zgodzicie, ale są pretekstem tego, żeby robić fajne rzeczy, żeby dzielić się radością, żeby pomagać innym, a że można to połączyć ze swoją pasją. No każdy z nas gdzieś tam lubi spacerować. Jedni chodzą po górach wyższych, drudzy po niższych, trzeci wspinają się. Tu nie ma jakby jednego szymela, wiesz, że wszyscy jesteśmy jednakowi i chodzimy na te same wycieczki. Natomiast no, łączy nas ta pasja, a do tego każdy z nas ma swojego konika, którym dzieli się, a inni chwytają to i stąd się rodzą pomysły festiwalów, pomocy charytatywnej.
2: Chciałam dodać, że w ogóle istniejemy 2 lata, patrząc w ujęciu takim jako grupa w Góry Sternowa. Teraz jesteśmy stowarzyszeniem. I tutaj znowu ukłon w stronę Asi, gdyż jest osobą, która potrafiła to wszystko fajnie spiąć, pobudzić nas do działania. Naprawdę jesteśmy zachwyceni tutaj działaniami, bo wcześniej, wiadomo, gdzieś tam ktoś spod Tarnów, jedziesz w góry, zabierzesz się, co i jak, ale generalnie nie było jakiejś większej grupy. A ta osoba po prostu doprowadziła do tego, że rośniemy w siłę, wiele osób nam gratuluje, pisze o tym i zachęcamy innych właśnie, żeby do nas dołączyli. Zresztą będąc na Kantorii, gdzie promowaliśmy nasze wydarzenie, mnóstwo osób nas rozpoznawało, gratulowało nam i chce do nas dołączyć, więc tutaj zapraszamy cały czas, wchodźcie na naszą stronę w Góry Sternowa, pytajcie, czy gdzieś jedziemy, bo później jest jakiś pomysł, grupujemy się, tworzymy kolejny komunikator, że tak powiem, na WhatsAppie czy Messenger i tam już ustalamy szczegóły, że tak powiem, dzielimy się, kto jedzie autem, ile ma wolnych miejsc, więc tak to wszystko działa, bo należy też podkreślić, że nie robimy tutaj żadnych odpłatnych wycieczek. To wszystko działa na zasadzie takiego grupowego zrzeszenia, non-profit, gdzie tak jak już Rafał to wcześniej powiedział, łączymy swoje pasje, zainteresowania i naprawdę zachęcam, bo rodzą się ciekawe przyjaźni i później można, nie szukamy już tych kompanów gdzieś tam, tylko już się znamy i to jest o wiele łatwiejsze.
13: A jak jest tutaj przekrój ludzi, jeżeli chodzi o poziom umiejętności czy wiek, bo może się pewnie wydawać, że tam są sami tacy wyjadacze, którzy chodzą już jakieś bardzo wysokie szczyty.
2: Oj, przekrój jest tutaj duży, bo w różnych tych wyjazdach, należy zaznaczyć, że są one różnego typu, od tych w cudzysłowie nizinnych, po te szczyty wysokie, więc tutaj i są rodziny z dziećmi i są osoby już, że tak powiem, dojrzałe, dorosłe, gdzieś tam też na emeryturze, a do czego też chcę zmierzyć, że na przykład napędzamy się, że dana osoba gdzieś nie chodziła po jakichś szczytach wysokich i pomalutku próbuje z przyjaciółmi, ze znajomymi po prostu przekraczać swoje granice, więc uważam, że to jest fajne.
15: Tylko dodam, że góry to jest jedno, ale też pływamy kajakami, pontonami, a hit ostatnich dni czy tygodni, to powiem wam, że zaczynamy się unosić przez tworze i myślimy o lotach balonem, także to wszystko przed nami. Tutaj Asia się podśmiechuje, ale będzie dużo niespodzianek, także śledźcie

0: ale gdy usłyszałam, że jest szykowana już druga edycja, powiedziałam sobie, że na pewno dołączę do moich przyjaciół, bo patrząc jak pracują, bo każdy z nas jest osobą dorosłą, wiadomo, ma zobowiązania, pracę i jak dużo serducha wkłada w tą grupę, no stwierdziłam, że no nie mogę stać obok i chodzić sobie tylko po górach i tam stawiać fajne fotki, że muszę do nich dołączyć i muszę ich wspomóc tym, co umie robić, w czym się dobrze czuję i bardzo się cieszę i jestem pełna tutaj podziwu dla tych działań. I to wszystko fajnie hula. Razem się nakręcamy, razem budujemy nowe pomysły, z jednego rodzi się 5 kolejnych, więc co do reklamy, naprawdę są świetne pomysły i myślę, że Tarnów przed Apexem, przed tym 18, 19, 20 września będzie przepełniony reklamą no, różnego pokroju.
1: No właśnie, a jak tutaj idzie współpraca z różnymi instytucjami, bo chyba całkiem dobrze się to układa.
2: No ja chcę powiedzieć, przede wszystkim chciałam dodać, że to jest ten efekt pracy, to, że nasza grupa wygląda tak, jak wygląda i że przyciąga ludzi, to jest efekt wszystkich. To jakby być może impuls poszedł, jakby wyszedł ode mnie, ale tak naprawdę to jest efekt zaangażowania wszystkich ludzi, bo to jest taka burza mózgów, takie wzajemne inspirowanie się. Ktoś rzuca jakiś pomysł, inni szukają sposobów na realizowanie tego. No tak jak Agnieszka powiedziała, wszyscy jesteśmy dorośli i to jest taki trochę powrót do dzieciństwa poniekąd, bo jesteśmy już niezależni, wolni w sensie mentalnym, niezależni finansowo i to powoduje, że my chcemy znowu cieszyć się życiem, spędzać czas razem, robić różne pożyteczne i przyjemne rzeczy razem, tak jak na przykład organizowanie wyjścia w góry, czy organizowanie tego typu imprezy i to nam po prostu daje ogromną satysfakcję. Każdy wnosi coś od siebie, swoje umiejętności, swoją wiedzę, kompetencje, znajomości. No po prostu to jest wspaniałe, jak razem ludzie mogą tworzyć cudowne rzeczy. A trochę jest też tak, że góry zmieniają nasze życie i Apex, myślę, że na Apexie wielokrotnie o tym usłyszycie, że jak zmieniły życie Mario Corradiniego, jak zmieniły Ryśka Pawłowskiego, wspinaczy naszych tarnowskich, jak zmieniają życie ludzi, którzy, bo to jest kwestia tak naprawdę w dużej mierze bardzo trudnych wyborów, które podejmujemy i które potem idą za nami w całe życie. I myślę, że nasze życie też w jakiś sposób góry zmieniły. To, że jesteśmy razem, to, że właśnie realizujemy taką wspaniałą inicjatywę, to, że nagle rozrodził się pomysł pomagania dzieciom, które są gdzieś na drugim końcu świata, ale też góry są im bliskie, tak jak i nam. I zapraszamy wszystkich do nas, bo naprawdę to nie jest tak, że trzeba być łazikiem górskim. Czasem jest tak, że w ogóle ludzie nie mają czasu, albo ja tak właściwie zaczęłam chodzić po górach. Ktoś mnie namówił, żebym z nim poszła i okazało się, że tam jest tak pięknie, że ja już wiedziałam, że chcę tam wracać. I czasami to jest kwestia jakiegoś odważenia się, a naprawdę góry zmieniają życie człowieka. Jeżeli chodzi o jeszcze taki z mojej perspektywy bardzo duży atut Apexa jako wydarzenia. Apex to znaczy po łacinie szczyt. I to jest takie zdobywanie szczytu, szczyt dla każdego z nas trochę. Szczyt naszych możliwości, przełamywanie własnych słabości, pokonywanie jakichś trudności po to, żeby zdobywać własne szczyty. Nie tylko górskie. Ale my też chcemy przez te inicjatywy, przez te imprezy trochę jednoczyć nasze środowisko. Chcemy stawiać na Tarnów cały czas, pokazywać, że my tutaj mamy tak wyjątkowych ludzi, wyjątkowe miejsca, pasje. No i na przykład Mościcki Klub Balonowy, który istnieje od 1933 roku, jest taką perełką w naszym mieście i też warto się tym chwalić i z nimi współpracować, ale właśnie nasi wspinacze, wspaniali sportowcy, ludzie, którzy tutaj są, tworzą, którzy są, chcą mówić o swoich historiach. Także tak, łączymy środowiska, dostajemy wsparcie i już widzimy i czujemy to, że wiele osób naprawdę nas wspiera, zarówno z tarnowskiego biznesu, przedsiębiorców, którzy też mają swoje pasje i rozumieją, bardzo, bardzo dobrze przyjmują to, co robimy, ale także

0: marszałka Urzędu Marszałkowskiego. Tutaj chciałam szczególnie podziękować pani Marcie Malec-Lech, która bardzo jest tak mentalnie też widać związana z naszym regionem, z naszym miastem, bardzo nam kibicuje i każdą inicjatywę rozwijającą nasze miasto bardzo wspiera i no, serdecznie dziękujemy za to zrozumienie naszej pasji, bo to nas bardzo motywuje.
1: Są urzędnicy, też są ludzie biznesu, to jest jedno, natomiast są szarzy obywateli.

0: obywatele, którzy czasami przybiją piątkę, powiedzą, robicie fajną robotę, jak można pomóc, to zostawcie ulotki, jak można pomóc, to zostawcie wlepkę. I myślę, że to jest najważniejsze, żebyście wszyscy chcieli się otworzyć, zobaczyć, kliknąć, wejść na QR kod, sprawdzić temat zrzutki, sprawdzić temat Apexa, zobaczyć, co można uszknąć, czym się można podzielić, i to są też takie momenty, kiedy wychodząc z kawy można usłyszeć miłe słowo, że gdzieś tam właśnie to, co mówiłeś, widzieliśmy cię, widzieliśmy was, robicie fajną robotę, do zobaczenia na szlaku, czy do zobaczenia na szczycie, na Apexie. Także ja od siebie powiem tyle, wszyscy idziemy na Apex i każdy ma swój, to co pytałeś o umiejętności, dla jednych to jest faktycznie zdobycie ciężkiej drogi wspinaczkowej, a dla innych po prostu wejście na Górę Marcinkę.
1: Jeśli mówiliśmy właśnie o tym, że czasami zaczynamy jak gdyby te zainteresowania od podstawy, w cudzysłowie od zera, rodzi się jakoś pasja znikąd, albo przez kogoś, no to w niedzielę mamy świetnego gościa, który jest świetnym tego przykładem. Waldka Malinę. Niesamowity gościu, ma taką w sobie charyzmę, już jak opowiada, w sposób, jaki opowiada te wszystkie swoje podróże, jest tak ciekawy i energiczny, a poza tym cała jego ta historia, gdzie siedzi w domu, praca, zwykłe życie, a tu bang, pomysł, będę coś tam jeździł na rowerze, jadę daleko, nie wiem, nad morze, siada na rower, jedzie, nagle góry, szczyty, 3-4 tysiące, no coś niezwykłego, także to też pokazuje, że jak chcemy, to możemy. Że nie trzeba tam kończyć kursów, przygotowań, tylko po prostu to wszystko jest w nas i musimy to rozbudzić. I jeszcze podsumowuję, jeszcze powiem, przychodźcie, wstęp za free, wchodźcie na naszą stronę, tam znajdziecie wszystkie odnośniki i po prostu swoją obecnością wesprzecie nasze działania, co na pewno zakończy się wielkim sukcesem i kolejną edycją Apex.
0: Takie mądre słowa, teraz wszyscy wchodzimy w takie tony. Ja bym chciał powiedzieć, żeby się nie bać właśnie wygłupić, nie? Bo czasami jest to taki opór przed tym, że nie pójdę, nie wiem, nie założę raków, nie ubiorę tego czy tamtego, bo nigdy tego nie robiłem, a mam już, nie wiem, tak w moim przypadku 50 na karku. Natomiast mając tak świetną liderkę jak Asia, słuchajcie, nawet jak się wyłożycie, to nic złego się nie stanie, także ja polecam, wygłupiajmy się, ryzykujmy, potykajmy się, a na pewno coś z tego powstanie. Ja jestem w ogóle pod wrażeniem, tak jak mówię, nie jestem od dawna w tym stowarzyszeniu, ale energia tych ludzi, no nas, energia nas jest potężna i trzeba to wykorzystać. Do zobaczenia na Apexie.
2: Przypomnijmy, że festiwal będzie się odbywał w budynku C Akademii Tarnowskiej od 18 do 20 września.
3: SK Tarnów.
2: Mocne uderzenie na zamknięcie sezonu. Już w piątek 11 września w Amfiteatrze Letnim przy ulicy Kopernika w Tarnowie będzie można posłuchać muzyki rockowej w wykonaniu tarnowskich artystów.
4: Ryszard Żądło, Rada Osiedla Starówka w Tarnowie. Sezon bardzo bogaty tego lata w Amfiteatrze Letnim i to dzięki dużemu wsparciu i finansowemu i organizacyjnemu właśnie Rady Osiedla Starówka i Tarnowskie Centrum Kultury, które przecież Amfiteatr Letni wykorzystuje, zawiaduje. Przypomnę tylko króciutko, mieliśmy Starówka Jazz Festival, piękne trzy piątki jazzowe w lipcu, potem był blues na Starówce w Amfiteatrze Letnim, koncert zespołu folkowego, wróciliśmy do tego projektu Folk na Starówce, zespół Potok, mieliśmy szanty, bardzo głośne, jubileuszowe edycje szantowe, 40 lat szant w Tarnowie. No i kończymy ten sezon bogaty też bardzo ciekawym projektem, którego już trzecia edycja w tym roku będzie. Koncert Rok na Starówce. Pomysł ten się zrodził wspólnie z Pawłem Mazurem. Jest to znany muzyk rockowy, który prowadzi swoją szkołę rockową w Tarnowie. I jakby dyskutując, że mamy jazz, mamy szanty, mamy folk i bluesy w amfiteatrze, a nie ma rocka. A przecież muzycy rockowi tarnowscy to są wybitni muzycy w tym gatunku, jak jeżeli chodzi w ogóle o dokonania zespołów tarnowskich rockowych sprzed kilkunastu laty, ale również i indywidualnych muzyków rockowych, którzy w tej chwili grają w różnych zespołach, formacjach z różnymi gwiazdami, że tak powiem, muzyki nie tylko rockowej, rozrywkowej. I ideą jest taka tego koncertu, że Paweł Mazur zaprasza ich do Tarnowa na ten jeden wieczór niepowtarzalny, gdzie kilkunastu artystów tarnowskich spotykają się tutaj czasami niektórzy po latach i będą sobie prezentowali i troszeczkę swoich autorskich utworów, ale też będą powracali do tej klasyki rocka. To ja jestem z tej epoki Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Pink Floyd i te utwory też będą wybrzmiewały, więc przepiękny wieczór. A kto będzie, drodzy Państwo? Będzie Jarek Majka, Jerzy Durał, Krzysztof Krupa, Pepesza, zespół Pepesza i mnóstwo nazwisk warto sobie wejść na stronę internetową Tarnowskiego Centrum Kultury, gdzie ten plakat i też na mieście w punktach reklamowych miasta te plakaty są. Duże czarne plakaty, rok na Starówce. Naprawdę będzie piękny koncert. Ubiegłe edycje cieszyły się tak dużym zainteresowaniem. Zabrakło biletów tuż przed koncertem. Można już kupować bilety online na stronie Tarnowskiego Centrum Kultury. Wielkie, wielkie też wydarzenie. Sentymentalne, przyjacielskie, ale i dobry poziom muzyczny. I będziemy się świetnie bawić w amfiteatrze. I chcę też podziękować wszystkim tym, którzy uczestniczyli w koncertach w Amfiteatrze Letnim. To wy jesteście sponsorami kultury tarnowskiej. Wzmacniacie budżety tych wydarzeń kulturalnych. Także, drodzy Państwo, bardzo Wam dziękujemy, że amfiteatr praktycznie był wypełniony na te nasze propozycje po brzegi i myślę, że ten przyszły sezon również będzie zapowiadał się atrakcyjnie i dobrze.
2: A ja przypomnę koncert Rok na Starówce w piątek, 11 września o 19 w Amfiteatrze Letnim.
3: SK Tarnów News.
2: Podwyżka podatku od nieruchomości, bilet aglomeracyjny dla mieszkańców miasta i gmin. Między innymi o tym dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów, ale będziemy mówić też o ostrzeżeniach przed wilkami i zaprosimy na jubileusz Ryglic. Szykują się atrakcje dla całych rodzin. Justyna Świderska, zaczynamy. Radni podnieśli podatek od nieruchomości w Tarnowie. Poparli jednak stawki niższe od pierwotnie proponowanych przez prezydenta, mówi radny Sebastian Stepek z Koalicji Obywatelskiej.
5: Uważam, że chociażby dla przedsiębiorców niekoniecznie one muszą być aż tak wysokie, ta podwyżka nie musi być aż tak duża. Poza tym słyszeliśmy zapowiedzi pana prezydenta, że podwyżki mają być o poziom inflacji. No niektóre podwyżki, zwłaszcza jeśli chodzi o budynki zamieszkałe przez osoby fizyczne, ta podwyżka jest na poziomie 10% zaproponowana. Dla przedsiębiorców to jest 4,41, a przypomnę, że poziom inflacji był 3,6, także tutaj są pewne rozbieżności. Też widzę, większość radnych ma pewne obiekcje. Ja uważam, że oczywiście o jakiś poziom inflacji możemy podnieść te podatki. To nie jest bardzo duża skala, zwłaszcza dla osób fizycznych, natomiast ta podwyżka rzeczywiście musi być przynajmniej blisko poziomu inflacji, a nie o 10%, bo to jest daleko od poziomu 3,6%.
2: Projektu nie poparli radni koła Tak dla Tarnowa i klubu Prawo i Sprawiedliwość.
6: Po wakacjach chyba w większości rad w Polsce jest sezon podwyżek. Sezon podwyżek już planowania na przyszły rok po to, żeby też te podwyżki ująć w budżecie. Te proponowane rozwiązania moim zdaniem są nie do przyjęcia. Uważamy, że ten poziom, który w tej chwili jest stawek podatkowych, jest wystarczający. Owszem, trzeba szukać dodatkowych źródeł dochodów, trzeba szukać rozwiązań, żeby finansować zadania miasta, ale trzeba szukać to gdzie indziej, a nie w kieszeni mieszkańca. Bierzmy pod uwagę, że obciążenia też podatkowe, inne daniny w ogóle, jeśli chodzi o mieszkańca, rosną, bo w tej chwili jesteśmy też w tym momencie, kiedy chociażby drastycznie rosną ceny paliw. Rosną też inne wydatki. Pojawiają się informacje, że też będzie o wiele droższe koszty ogrzewania w tej zimy, więc trzeba również brać to pod uwagę i nie tylko traktować tych podatków jako jeden z elementów, tylko popatrzeć na całościowo. Naszym zdaniem to rozwiązanie w tym momencie nie jest akceptowane.
2: Ostatecznie głosami 11 radnych uchwalono podwyżki podatku od nieruchomości. Więcej piszemy o tym na tarnów.sk.pl.
3: SK Tarnów.
2: Jednym biletem po Tarnowie i okolicach. W planach jest wprowadzenie specjalnego biletu, który pozwoli mieszkańcom okolicznych gmin korzystać na jednym bilecie z autobusów MPK i kolei małopolskich. Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny podkreśla, że trwają negocjacje z Urzędem Marszałkowskim w tej sprawie.
7: Dostaliśmy projekt umowy jeszcze bez wszystkich innych dokumentów, załączników. Wysłaliśmy też nasze wstępne uwagi do projektu tej umowy. No i czekamy na te uzgodnienia, które były zapowiadane. Plan jest taki, żeby mieszkańcy Tarnowa z kartą miejską, z biletem miesięcznym mogli się równolegle poruszać autobusami MPK i na tym samym bilecie autobusami kolei małopolskich, które na terenie miasta Tarnowa również realizują przewozy. To by spowodowało, że te dublujące się odcinki mogłyby uwolnić w naszym przypadku wolne wozokilometry, które byśmy spożytkowali na tych głównych liniach, dogęścili 9, 30, 0. Wreszcie ta część Tarnowa w okolicy ulicy Tuchowskiej na przykład też, która dzisiaj nie jest obsługiwana przez MPK na granicy miasta, zyskałaby taką możliwość, a w drugą stronę Koleje Małopolskie sprzedawałyby bilet aglomeracyjny swoim klientom, który by uprawniał z kolei do korzystania z oferty MPK i z tego tytułu otrzymywalibyśmy jakąś część wpływów z biletu zintegrowanego aglomeracyjnego. Ta korzyść jest obopólna, no ale diabeł tkwi w szczegółach też. Widać zwiększone zainteresowanie, również jeżeli chodzi o wydane karty miejskie, ilość sprzedanych biletów okresowych i też ludzie podchodzą na mieście i mówią, że przy tej cenie biletu okresowego 10 zł to się im nie opłaca samochodu wyjmować z garażu, więc ja liczę na to, że liczba pasażerów w mieście będzie wzrastała. Jeżeli jedzie w tym samym czasie autobus MPK i autobus Kolei Małopolskich na tej samej trasie, na przykład ulicą Krzyską, no to lepiej jest, żeby w innych godzinach, gdzie jest na przykład luka i brakuje tego autobusu do krzyża, żeby tam piątka czy szóstka się pojawiła, a mieszkaniec będzie mógł skorzystać z Kolei Małopolskich w tym czasie. Na pewno poprzedzimy to dużą kampanią, informacją. Taki wstępny plan jest, aby to porozumienie, oczywiście jeżeli dogramy to wszystko w szczegółach, żeby to porozumienie weszło w życie od 1 stycznia. Chodzi o ten podział i zabezpieczenie tego interesu tak miasta, jak i Kolei Małopolskich, czy pana marszałka, jaki byłby ewentualny podział wpływów z biletu zintegrowanego aglomeracyjnego. Wiadomym jest, że z tego biletu korzystać będą głównie mieszkańcy spoza Tarnowa. W zamian otrzymują to, na czym im w dużej mierze zależy, czyli dostęp też do oferty MPK.
2: Bilet aglomeracyjny dla pasażerów małopolskich linii dowozowych i Kolei Małopolskich byłby nieco droższy niż obecne bilety. Gmina Zakliczyn ostrzega przed wilkami. Zwierzęta miały się pojawić w pobliżu zabudowań w miejscowości Olszowa. Powiatowy lekarz weterynarii w Tarnowie Paweł Wałaszek apeluje o ostrożność.
8: Wilki na terenie powiatu zadomowiły się. Jest kilka miejsc, gdzie można znaleźć ich ślady. Zostały one również sfotografowane przez fotopułapki myśliwych i potwierdzona ich bytność tutaj na terenie powiatu tarnowskiego została. Przemieszczają się one wzdłuż tutaj gminy Tuchów, wzdłuż gminy od powiedzmy Szynwałdu w stronę na Świniogórę czy całe pasmo Brzanki. Te zwierzęta były tam i nagrane poprzez fotopułapki, jak również ślady myśliwi znaleźli, co to jest dla nas bezpośrednie potwierdzeniem, że te zwierzęta są. Wieczorem, późnym wieczorem, nocą czy wczesnym rankiem jest możliwość spotkania ich. Czy to będzie osoba, która późno spaceruje, ma taką możliwość spotkania. Dlatego zwracam tutaj uwagę szczególnie dla osób, które chodzą z psami, aby te psy w rejonach leśnych nie puszczać luzem. Wtedy te zwierzęta mogą być narażone na spotkanie bezpośrednio i tutaj już mogą obnieść rany, bądź nawet konsekwencja może być dużo bardziej groźniejsza. Bardzo proszę o uwagę i śledzenie tutaj mediów, bo jak sytuacja się będzie rozwijać, tego jeszcze nie wiemy. Wilk jest zwierzęciem bardzo ostrożnym. Wilk z reguły bardzo uważa na swoje bezpieczeństwo, jest zwierzęciem czujnym i dba o to, aby był niezauważony. Ale proszę Państwa, jesteśmy ludźmi myślącymi. I jeszcze raz chcę podkreślić, że wyjście do lasu jest zawsze obarczone jakimś niebezpieczeństwem. Bo może to być kleszcz, może to być spotkanie z jeżem, które będzie potem w skutkach też jakaś choroba, jeśli będziemy go bezpośrednio dotykać. Natomiast wilk jest zwierzęciem, który się u nas zadomowił od dość niedawna. Jest to zwierzę, które poluje, będzie polować na zwierzęta gospodarskie, będzie polować na każde inne zwierzę małe, które w jego zasięgu może się zdarzyć, czyli na przykład mały pies puszczony luźno. Jeśli natomiast idziemy do lasu z dziećmi, no to proszę Państwa, uwaga nasza koncentruje się na dzieciach 100%. Każde zdarzenie w lesie może być trudne. Jeśli chcemy wrócić zdrowiu i spokoju, to nasze pociechy mają mieć największą uwagę, jaką tylko mogę sobie wyobrazić. Ale nie tylko nasze pociechy, aczkolwiek również my. Jeśli wybieramy się do lasu, to zawsze lepiej przynajmniej w dwie osoby. Jest to bezpieczniej. Natomiast jeśli idziemy sami, ta nasza wycieczka do lasu może się zakończyć troszeczkę wcześniej niż zajdzie słońce. Z reguły psy są zwierzętami, które będą płoszyć inne zwierzęta. Będą zawsze głośno się zachowywać. Będą wskazywać nam, że coś się dzieje. Ich natura jest taka, że często też będą chciały po prostu pogonić dane zwierzę. Natomiast wilk jest już innym zwierzęciem. To nie jest typowe zwierzę, które ucieknie przed małym napastnikiem, aczkolwiek może go zaatakować. Dlatego też, jeśli jest takie zdarzenie, a będziemy sami, może być to sytuacja trudna. I jak się skończy, nie wiem. Natomiast wiemy już, gdzie mniej więcej wilki w naszym terenie występują, gdzie możemy je spotkać, aczkolwiek wilk przemieszcza się dość szybko, więc takie zdarzenie może mieć miejsce. I jeśli będzie to w ciągu dnia i będzie dwie albo trzy osoby, to być może nie stanie się nic. Natomiast jeśli jesteśmy sami, puścimy dane zwierzę, może skończyć się jakimś tutaj uszczerbkiem dla zdrowia, bądź całkowicie tragicznie, więc dlatego tutaj to, co do nas ktoś mówi i te przesyłki przez radio czy telewizję, które słuchamy, mają się odbić w naszej świadomości, abyśmy jednak to bezpieczeństwo mieli w bardzo dużym tutaj poważaniu i uwadze. Zanim wyjdziemy do lasu, w tej chwili mamy wiele portali internetowych i wiele możliwości przeczytania o tym, nawet zobaczenia krótkich filmików. I nikt z Was, proszę Państwa, nie usłyszy gotowej recepty. Inaczej się zachowamy, gdy jesteśmy sami, inaczej zachowamy się, gdy jesteśmy z dziećmi. Nasza adrenalina też działa i też będziemy się różnie zachowywać. Z reguły tak, jak tutaj rozmawialiśmy, te zwierzęta daleko odchodzą od człowieka. Natomiast jeśli po prostu atakują, no to znaczy, że coś jest nie tak, albo mają łatwy łów, w tym wypadku małego psa, albo nie daj Boże małego człowieka, czyli dziecko. Wiadomo, że te sytuacje zdarzać się będą ekstremalnie rzadko. Natomiast, tak jak powiedziałem, gotowej recepty nigdy nikt nam nie da. My, idąc do lasu i mając świadomość, że te zwierzęta już tam są, musimy brać taką możliwość spotkania z nimi i wcześniej przemyśleć, co możemy zrobić. Czy będziemy uciekać, co jest chyba kiepskim pomysłem, czy będziemy stać w miejscu i czekać na rozwój wydarzeń. Też może być różnie. Tutaj oceniamy, czy mamy do czynienia z pojedynczym egzemplarzem, czy mamy do czynienia już ze stadem. Jak wygląda też pora dnia, więc różnie te sytuacje mogą się dla nas skończyć. Z reguły skończą się odejściem, kontaktem wzrokowym i to jest najczęstsza sytuacja. Natomiast nigdy nie możemy być pewni, że wszystko skończy się dobrze. Dlatego warto, zanim pójdziemy do lasu, przeczytać niektóre fora internetowe, przeczytać niektóre opisy osób, które znają się na tym. Są również filmy, zawsze możemy oglądać.
9: I jeżeli to zwierzę nas gdzieś tam dziabnie, no to natychmiast trzeba udać się do lekarza, prawda?
8: Bezwzględnie, czy to będzie lekarz pierwszego kontaktu, czy szpital, czy jakakolwiek inna jednostka mogąca udzielić pierwszej pomocy. Tutaj bezwzględnie zawsze zagrożenie jest dla człowieka i tutaj powrót z lasu, będąc osobą poszkodowaną, myślę, że osoby będą na tyle świadome, że zawsze udadzą się po poradę do lekarza. Jeśli jest pogryzienie, zawsze tutaj należy wziąć pod uwagę kontakt ze zwierzęciem chorym i lekarz tutaj musi podjąć decyzję, czy dana osoba będzie podlegać szczepieniom przeciwko wściekliźnie, czy nie. Nie mogę tutaj wypowiadać się za lekarza, który podejmie decyzję odnośnie leczenia człowieka. To to nie jest moim celem. Moim celem jest znalezienie zwierzęcia, jeśli jest to możliwe, podjęcie obserwacji tego zwierzęcia w celu potwierdzenia bądź wykluczenia wścieklizny. I to się dzieje, jeśli są zdarzenia, gdzie zwierzę znajduje się na danej posesji i jest możliwość dokonania obserwacji 15-dniowej czy tam 20-dniowej. To jest wszystko wtedy według harmonogramu prowadzone. Natomiast jeśli zwierzę uciekło i nie ma go, to tutaj bezpośrednie podejrzenie zawsze będzie istnieć i lekarz musi podjąć odpowiednie działanie. Jeśli chodzi o bezpośrednie zdiagnozowanie wścieklizny u zwierzęcia wolno żyjącego, jest dość trudno. Z uwagi na to, że wiele chorób może również podobnie wyglądać. Stereotyp mówiący o tym, że zwierzę zachowuje się w sposób agresywny, niekoniecznie jest adekwatny do różnego rodzaju zdarzenia. Bo mamy na terenie leśnym w tej chwili gro zwierząt, które mogą bać się nas. Wejście na teren, gdzie znajdują się zwierzęta uśpione albo odpoczywające i spłoszenie ich, może też wywołać różne po prostu stany, łącznie z agresywnym. Dlatego, tak jak mówię, jeśli idziemy na spacer, niezależnie czy to będzie ten okres, czy każdy inny, musimy zwracać uwagę, że na przestrzeni kilkunastu lat nasza tutaj otoczenie się zmieniło. My jesteśmy jednymi z użytkownikami terenów leśnych. Zwierzęta podeszły blisko do zabudowań, są coraz częściej widoczne, nie boją się nas, ludzie nie straszą też tych zwierząt, więc one mają coraz więcej odwagi i przyzwyczaiły się do bytności człowieka.
2: Każdy przypadek ataku lub obserwacji wilków należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 112.
3: SK Tarnów.
2: To będzie huczne świętowanie. Już w niedzielę 13 września odbędą się obchody 725-lecia historii Ryglic oraz 25-lecia odzyskania praw miejskich. Jak zapowiada burmistrz Paweł Augustyn, zaplanowano sporo atrakcji.
10: To jest najważniejsza okazja dla miasta Ryglice, z uwagi na to, że obchodzimy 700 lat istnienia w ogóle Ryglic i 25 lat odzyskania praw miejskich, stąd duże, ogromne wydarzenie. Wiele atrakcji przygotowaliśmy dla mieszkańców. O godzinie 13 msza święta w kościele w Ryglicach parafialnym, natomiast o godzinie 14:10 musztra paradna orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu. Także naprawdę będzie na co popatrzeć. Później rusza o 14:30 rusza rodzinny rajd rowerowy. Natomiast o godzinie też gdzieś 14:30 rozpoczynamy Pogórzański Festiwal Zespołów Ludowych i w międzyczasie oczywiście wystawa służb mundurowych, będzie WOT, będzie Straż Graniczna, będzie również Straż Pożarna, Policja, będzie wiele stoisk, tak będzie można pooglądać, zobaczyć, nawet dotknąć i wziąć do ręki brój, także to jest ważne, to dla dzieci to jest największe zainteresowanie, żeby dotknąć broni, tak?
9: Takie także stoiska chyba zawsze tym dużą popularnością się cieszą.
10: Te stoiska się cieszą dużą popularnością, także będzie się dużo w Ryglicach działo. Zapraszamy serdecznie, a wieczór robimy dla wszystkich mieszkańców taką potajcówkę, czyli taką biesiadę ryglicką, także będziemy się bawić do godziny 10.
9: No tak, i też w ciągu dnia będą tutaj różne stoiska lokalnych producentów żywności, będą na pewno jakieś przysmaki fajne.
10: Tak, będą lokalne stoiska oczywiście z żywnością, ale będą też stoiska z rzemiosłem, bo rzemiosłem stoi Ryglice. Mamy przecież ponad 300 producentów wyrobów z drewna. Jest to w Europie największy odsetek w takiej gminie jak my, jak nasza gmina, żeby rzemiosło dominowało, że tak powiem, w zatrudnieniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.
9: Czyli w niedzielę tutaj z Ryglic będzie można wrócić pewnie z jakimiś koszami wiklinowymi albo z innymi wyrobami tego typu.
10: Tak, będzie można rzeczy kupić, ale też chcę powiedzieć dla mieszkańców Tarnowa, że do Ryglic jeżdżą autobusy kolei małopolskich i województwa małopolskiego, także można spokojnie autobusem dojechać. Jest piękne centrum przesiadkowe i wysiadacie Państwo dokładnie na tym przed tym placem, gdzie będzie musztra paradna orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu. Będzie to się działo wszystko w Ryglicach, w samym centrum, część na tym pięknym placu, natomiast druga część, czyli festiwal i start rowerowego rajdu rodzinnego odbędzie się na pięknym zielonym rynku w Ryglicach.
9: A ten rajd rowerowy rodzinny, tutaj się Pan orientuje tutaj pamiętam mniej więcej, jak to będzie wyglądać ta trasa?
10: To jest 13 km i to jest dosyć trudny. To jest taki urozmaicony rajd, bo są i proste odcinki, ale wiadomo, Gdańsk jest pagórkowata i będzie też trzeba podjechać pod górkę i zjechać z górki, tak? Ale naprawdę zapraszamy na to wydarzenie rodziny przede wszystkim z dziećmi, żeby dzieci zobaczyły folklor, żeby zobaczyły tą orkiestrę Straży Granicznej, ale żeby też żeby też z rodzicami pojechali w takim rajdzie, bo to nie jest na wyścigi, to jest po prostu przejechanie wspólnie, że tak powiem, po pięknych terenach naturalnych, po przejechanie kilkunastu kilometrów.
9: Czyli tutaj pewnie każdy dostanie jakiś symboliczny medal.
10: Na pewno tak, wszystko jest przygotowane, zapraszamy serdecznie do Ryglic. Kto nie przyjedzie w tą niedzielę do Ryglic 13 na godzinę 14, no to będzie żałował.
9: I tak samo wspomniał pan tutaj o tym dworcu, który tak naprawdę już parę miesięcy temu został oddany do użytku, to jest nowy dworzec.
10: Tak, oddaliśmy nowy dworzec i to się stało na początku lipca. Oczywiście dworzec ogrzewany, dworzec klimatyzowany, przebiera dla niemowląt, tak, bo dbamy o maluszki, bo wiadomo, mamy program Maluch Plus, to musimy o maluchy dbać, tak. Są toalety, jest również pomieszczenie takie gospodarcze, jest to obiekt przeszklony, jest klimatyzacja, jest również ogrzewanie. I kiedyś wszedł na ten dworzec, oczekiwało tam kilka osób na autobus i pytam, co byście państwo jeszcze tutaj chcieli? Jedna pani mówi tak, że jakby to radio było, to było fajnie, bo jak siedzi w poczekalni 10-15 minut, to się po prostu nudzi. Drugi pan mówi tak, wie pan co, a gorąco wtedy było z 50 stopni na zewnątrz, tak? A tam chłodniutko. A jeden z panów mówi tak, że wie pan co, no ja akurat nie wziąłem sobie ze sobą wody, tak? Ani pieniędzy, bo zapomniałem portmonetki. Jakby tu woda była, to było super. Proszę pana, jest baniak z wodą, można się za darmo wody napić, jest radio. Także państwa radio można słuchać u nas w Ryglicach na dworcu. Także SK dojechała do Ryglic, a powiem panu, że tylko w miesiącu lipcu, kiedy jeszcze nie było dzieci jeszcze nie rozpoczęły szkoły, tak? 25 tysięcy biletów sprzedaliśmy, także ogrom ludzi jeździ kolejami małopolskimi, a teraz jak młodzież jeszcze się rozpoczęła szkołę, no to kierowcy mówią, że pękają autobusy w szwach, ledwie co się mieszczą w tych autobusach. Także, że fajnie, że się udało to zrobić, cieszę się, że mieszkańcy w godnych warunkach mogą oczekiwać na autobus.
9: No tak, wspomina też tutaj pan często właśnie o młodzieży. Jakiś czas temu w Ryglicach też zakończyła się ważna inwestycja tutaj skierowana dla najmłodszych tak naprawdę.
10: Szanowni państwo, oddaliśmy i to w bardzo krótkim czasie, bo zaledwie pół roku budowaliśmy żłobek w Zalasowej, 3 700 000 zł. Dostaliśmy dofinansowanie z programu Maluch Plus. Natomiast, panie redaktorze, budowaliśmy to w innowacyjny sposób, z uwagi na to, że było mało czasu, a były środki finansowe, nie chcieliśmy ich oddać, tak? Po prostu zakupiliśmy nowy budynek, nowy budynek wybudowany, tak, wraz z wyposażeniem, również z zabawkami od przedsiębiorcy, który ten żłobek wybudował. Wiadomo, w gminie dłużej trwa inwestycja, aniżeli prywatny przedsiębiorca to buduje. I zakupiliśmy go w tej chwili już. Żłobek jest czynny, funkcjonuje. Już kilkoro dzieci uczęszcza do żłobka. Trwa cały czas nabór. Jest to trzeci żłobek w Ryglicach w historii gminy Ryglice. Dlatego, że w Lubczy otwarliśmy w tamtym roku na 24 dzieci chodziło 21. Otwarliśmy w Ryglicach w czerwcu tego roku. Też już dzieci nam chodzi bodajże 15, tak? A jest na 34 dzieci. Natomiast w Zalasowej otwarliśmy właśnie w tamtym tygodniu.
9: Ale tutaj ten niż demograficzny wszędzie uderza, a w tych Ryglicach to całkiem jakoś tak łagodnie się obchodzi chyba.
10: Panie redaktorze, właśnie w Karpaczu, na kongresie mówiliśmy o niż demograficznym. My pierwsze co, to oprócz inwestycji, oprócz zaplanowania rozwoju gminy Ryglice, tak, naszym pierwszym punktem było walka z demografią. Przygotowaliśmy sieci wodno-kanalizacyjne, tak, przygotowaliśmy drogi. No, całą infrastrukturę zbudowaliśmy, żeby zatrzymać tutaj mieszkańców i oferujemy również nieruchomości mieszkańcom na zewnątrz. Piękne tereny, piękne Ryglice, naprawdę zielone i dużo mieszkańców do nas, że tak powiem, kupuje działki i przyjeżdża z zewnątrz. W tym roku tylko przyjechał pan z Austrii, zakupił nieruchomość, tak? I pan z Anglii zakupił, w tym miesiącu, zakupił z Anglii pan nieruchomość. Wiemy, bo przychodzą do nas akty notarialne. Proszę państwa, to naprawdę i dużo ludzi wraca. Przede wszystkim z Anglii. Ja nie wiem, co w Anglii się dzieje, ale z Anglii naprawdę wracają całe rodziny do Ryglic. I wydawaliśmy średnio w poprzednich latach około 160 warunków zabudowy. To jest wykładnik do tego, że budują się młode rodziny i gmina Ryglice, że tak powiem, się nie wyludnia. Z uwagi na to, że w ostatnim czasie budujemy jeszcze blok mieszkalny, gdzie dodatkowo zamieszka 54 rodziny. Za niewielkie pieniądze, bo za 50-metrowe mieszkanie trzeba wpłacić kwotę 60 tysięcy złotych, mieszka się z dojściem do własności, po 30 latach może się stać właścicielem tej nieruchomości, ale można zrezygnować po 4 latach, oddajemy te 60 tysięcy, ktoś inny wpłaca i mieszka w tym mieszkaniu, mieszkania w 100% wykończone, ale ta nasza praca 7 lat doprowadziła do tego, że w sprawozdaniu za ubiegły rok, tak, przy absolutorium, mamy pierwszy raz od początku, od kiedy objąłem funkcję burmistrza, mamy wynik dodatni. Wie pan o ile? O jednego mieszkańca, ale na plus. A mieliśmy co roku 100 mniej, wie pan, 50, 60, także udało nam się wyrównać to i to też widać po szkole na przykład w Kowalowej. Jak przeszedłem do urzędu, to w Kowalowej było 80 dzieci, dzisiaj jest 130. W Woli Lubeckiej było około 50 dzieci, dziś jest około 110 z przedszkolem. Także widać, że te dwie miejscowości rozwijają się, ale też w Woli Lubeckiej szkoła była społeczna, ale ja tą szkołę przekształciłem w szkołę publiczną, bo żeby miejscowość nie umarła, bo to stowarzyszenie już miało coraz mniejsze nabory, bo rodzice dawali dzieci do większej miejscowości i tam się zaczęli budować. Czyli my postawiliśmy na to, żeby stworzyć infrastrukturę, bo infrastruktura trzyma mieszkańca w miejscowości, a na pierwszym miejscu, wie pan co jest, panie doktorze?
9: Praca?
10: Praca. Jeżeli jest praca, jeżeli my byśmy mieli w Rygnicach pracę na tyle, że ci mieszkańcy mieliby pracę, to nawet by za granicę nie wyjeżdżali, bo dziś za granica się zmieniła. Wracają z Anglii, wracają z Niemiec, wracają z Austrii. Widać, że tam dzieje się coś złego. Na przykład z Austrii wrócił pan też do Rygnic w ubiegłym roku, tak? I mówi tak, proszę pana, tam się nie da żyć. Tam popołudniami, to już jest, wieczorami, przepraszam, to jest tak, że jak się już robi zmrok, chodzą takie bandy właśnie tych nielegalnych uchodźców, wywracają samochody, krzyczą, hałasują, wie pan, no jest strach tam mieszkać. Dlatego kupił u nas mały budyneczek taki rekreacyjny, przeniósł się z żoną na stare lata, mówi, panie, chcę spędzić swoje życie w spokoju, w ciszy, na łonie natury. Tak się spodobało u nas temu panu, że przyjechała druga rodzina i już szuka znowuż mieszkania, tak?
9: Wspomniał pan właśnie o tym, że budowane są te mieszkania. Na jakim teraz jest etapie tutaj budowa tego bloku SIM?
10: W tej chwili jest pierwszy etap zakończony, czyli fundamenty. Kończymy już pierwszą kondygnację. Jeszcze będzie druga, trzecia i dach. Także w przyszłym roku, w miesiącu wrześniu, otwieramy nowy budynek dla mieszkańców w Rygnicach. Także się bardzo cieszę, że udało nam się ten budynek otworzyć. Powiem panu jeszcze jedną rzecz, na co ja nie zwróciłem uwagi. Bo tam przyjechał duży dźwig do budowy tego bloku mieszkalnego, tak jak stoją w miastach, tak? I kiedyś taki mieszkaniec spotkał mnie i mówi tak, że panie burmistrzu, chcę panu pogratulować jednej rzeczy. To już nie chodzi o te wszystkie inwestycje, ale pierwszy raz w historii Rygnic stanął duży, porządny dźwig, który buduje budynek.
9: I to na takiej górce, prawda?
10: I to jeszcze na takim wzgórzu, gdzie jest piękny widok.
9: A właśnie, kiedyś jak rozmawialiśmy, to wspominał pan o różnych planach inwestycyjnych. Czy była taka interaktywna zagroda?
10: Tak, panie rektorze, na górze Kokocz mamy już z lokalnych grup działania przyznane środki finansowe blisko 1 000 000 zł i budujemy interaktywną zagrodę rolną. Budują, to w każdej gminie to już jest. Ja mówię tak, że słuchajcie, pokażmy zwierzęta polskiej zagrody rolnej, czyli konia, klacz ze źrebięciem 1:1, krówkę ścielątkiem, tak, kozę z koźlątkiem, tak, kury, kaczki, gęsi i ta zagroda będzie interaktywna. Mamy środki finansowe, w tej chwili będziemy uruchamiać przetarg i w przyszłym roku to zostanie wybudowane. Dziecko będzie mogło sobie chodzić naokoło tej zagrody, przyciśnie guziczek, na przykład koi da głos, krowa da głos, czy pies da głos, bo też będzie pies i kotek, który będzie leżał na płocie. W związku z tym, tak jak to dawniej było, tak? Także, że chcemy ściągnąć rodziny właśnie z miast, żeby pokazały, jak wyglądały zwierzęta, bo dziś możemy spotkać jedynie czasem konia, to naprawdę jest mało, powiem szczerze, no, żeby te dzieci widziały, jak kiedyś ta zagroda wyglądała, tak? I oczywiście mamy w przyszłości też, będziemy starać się o środki finansowe ze Smart Village, to jest taki program rozwoju takich bardziej miejscowości, które się nie rozwijają i chcemy wybudować budynki, z których będzie później wyrastać wieża widokowa i składamy taki projekt właśnie do Urzędu Marszałkowskiego, żeby z kilkoma miejscowościami, żeby w tych miejscowościach też jakieś inwestycje porobić, tak, większe, mniejsze, żeby pobudzić rozwój właśnie całej gminy.
9: A co z budynkiem starej ujeżdżalni koni w Rygnicach? Bo wiem, że tam były też jakieś plany, jeżeli chodzi o remont tego.
10: Tak, złożyliśmy wnioski, otrzymaliśmy już środki finansowe z LGD-u. W tej chwili czekamy na środki finansowe jeszcze z innego projektu, gdzie złożyliśmy wniosek, bo to będzie inwestycja blisko 3 milionów złotych, tak? To też trzeba te środki zorganizować. Ale dostaliśmy też środki finansowe z rezerwy premiera na remonty dwóch kotłowni, bo kotłownie w Kowalowej i w Lubczy, jak zostały budynki postawione szkół, to te kotłownie zostały uruchomione. No i do dzisiejszego dnia gaz podłączono tylko zamieniono elektryczne na gazowe i do tego czasu one funkcjonują. W związku z tym cieszę się, to jest blisko 400 tysięcy złotych. Łączne koszty, bo dostaliśmy 50%, to jest około 800 tysięcy złotych i oczywiście wyremontujemy. Trwają remonty też w szkołach, w Zalasowej i w Rydlicach. Remontujemy partery budynków, dostosowujemy do osób niepełnosprawnych i remontujemy łazienki, które też były w takim stanie już no, bardzo zużytym. No także tych inwestycji naprawdę robimy bardzo dużo i od Smyka do Sensoryka projekt w przedszkolu, gdzie taka duża łódź tam będzie zostanie postawiona na placu zabaw dla dzieci za blisko 500 tysięcy złotych. Także to będzie naprawdę duża zabawka dla dzieci, tak?
9: A wiadomo, kiedy ta łódź zostanie postawiona i dokładnie gdzie to będzie?
10: Będzie to w przedszkolu w Ryglicach, w Nowym i będzie to przy placu zabaw. Także to będzie w samym centrum Ryglic.
9: Jeszcze w tym roku?
10: Jeszcze w tym roku ten projekt musi być zrealizowany. Chcę powiedzieć, że w Sowie, w Centrum Nauki Kopernik, od maja tamtego roku do maja tego roku odwiedziło Sowę ponad 5 tysięcy młodzieży i ponad 800 seniorów. Także, że mało tego, jesteśmy w stosunku do ilości mieszkańców miasteczkiem małym, jesteśmy na pierwszym miejscu w Polsce pod względem odwiedzin. A Sowa jest biletowana 15 zł od osoby. Natomiast dodatkowo jeszcze mamy kilka warsztatów dla dzieci, że dzieci przychodzą do Sowy, żeby robić doświadczenia, a później jeszcze mogą brać udział w warsztatach. A w tym roku mieliśmy do tej pory 20 urządzeń, tak, doświadczalnych, a teraz mamy 10 więcej, z uwagi na to, że u nas się bardzo dużo przewija właśnie młodzieży, seniorów. Dostaliśmy dodatkowo jeszcze 10 urządzeń. Mamy ich 30, czyli jest na czym robić doświadczenia. Przyjeżdżajcie Państwo, zapraszamy przede wszystkim dzieci i młodzież szkolną.
9: To tylko tak na zakończenie chciałem jeszcze zapytać, czy są jakieś plany na przyszły rok? Właśnie na jakieś tutaj inne inwestycje ogólnie, czy już ma Pan coś w głowie, jakieś tutaj działania będą?
10: No w tej chwili, w przyszłym roku będziemy rozbudowywać PSZOK i oczywiście zakupiliśmy 2 ciągniki w tej chwili, również nowe z posypywarkami i z pługami do odśnieżania. No i oczywiście zielona niebieska infrastruktura, około 4 miliony złotych. To jest takie wisienka na torcie w Ryglicach, z uwagi na to, że tam, gdzie będzie stał budynek mieszkalny, tak, tam, gdzie jest Sowa, mamy jeszcze hektar działkę, gdzie chcemy zlokalizować zieloną muszlę koncertową i ogrody sensoryczne, czyli kwiaty, ogrody, żeby można było słuchać nie tylko sama widownia na wprost sceny, ale będą ławeczki rozstawione właśnie w tych ogrodach sensorycznych i to będzie takie zakończenie. Oczywiście zagospodarujemy jeszcze plac targowy, tak, były plac targowy i to będzie takie zakończenie, że tak powiem, dopięcie Ryglic. No oczywiście jeszcze dostaliśmy w tej chwili środki finansowe na ulicę Łokietka, na nakładkę asfaltową i czekamy, ponieważ ma się rozstrzygnąć na dniach, bo jesteśmy na liście rezerwowej już na pierwszym miejscu biorącym, ulica Tuchowska wraz z chodnikiem.
2: A remont ulicy Tuchowskiej ma kosztować 2,5 miliona złotych.
11: Matam łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring Mobile, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To aktualnie największy hit w Polsce i numer jeden gorącej dwudziestki. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring Mobile i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza, jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ring Mabel z Matą zagram Wam już w tej godzinie. W tym kawałku czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie. Lato, który jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
12: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
11: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A tymczasem MJ Deli na szczycie, kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap dwudziestki. Tak zdecydowaliście głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do artystów takich jak Sobel, The Kid LAROI czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap dwudziestki, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap dwudziestki w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam. Tym razem moim gościem będzie AG. A już w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żeganiu. W piątek na scenie pojawią się Kas Bałagana i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. 9:02. To jest niedziela. Można powiedzieć, że ten dzień się rozkręca, co? Co robicie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mati Fuczyło, cześć! There's nothing holding me back, Shawn Mendes. I wanna f-

Tak brzmi SK 17 minut po 9, to Toby Romeo i Fly High. Słuchajcie, wczoraj wieczorem nasza biegaczka wygrała wielkie zawody, takie, które były rozgrywane po raz pierwszy w historii, i Klaudia Kazimierska postanowiła, że ona to pokaże, jak się to robi wszystkim innym, i przebiegła 1500 metrów bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szybko, w najszybszym w tym roku czasie na świecie, i zgarnęła za to, uwaga, 150 tysięcy dolarów. Dla Klaudii oczywiście ogromne gratulacje, ale ja mam w głowie od razu coś innego. 150 tysięcy dolarów to jest ponad 500 000 złotych. Co wy byście zrobili, gdyby akurat tak się zdarzyło, że na przykład wygraliście taki bieg i taki wielki przelew wpadł wam na konto? Przyjmuję tylko najbardziej odjechane pomysły. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mam nagrody. Nie jest to 500 000, ale też fajne. Co szalonego kupilibyście sobie za 500 000? Czekam na głosówki.

0: Ten hit już znamy i kochamy, prawda? Duke Dumont, Ocean Drive w Radiu SK, 27 minut po 9. To teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To teraz zagram wam jedną z najgorętszych premier ostatnich dni. Znacie ten hit, nazywa się Ring Mobile, nagrał go H, no i w ostatnim czasie jest bardzo popularny. To w końcu między innymi numer 1 gorącej 20 w ostatni piątek. Ale teraz... Wydarzyło się coś ciekawego i Mata dograł swoją zwrotkę do tego kawałka i tak powstał polski remix Ring My Bell. H i Mata. Gramy.

0: Legendarny zespół i legendarny kawałek Linkin Park i Burn It Down. A to jest Eskaj, 26 minut przed 10. Dzisiaj szukam waszych pomysłów na to, jak wydalibyście 500 000. A co? I dostałem kilka propozycji, ale Agata zdecydowanie najbardziej mnie zaskoczyła.
1: Dzień dobry. Ja statusie miadę na wycieczkę starą T3 i marzy nam się za 500 000 fajna działka w Kuwejcie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No taką działkę to też bym przyjął, tylko pytanie, co potem z nią zrobić? No w Kuwejcie dzisiaj 40 stopni, to można ewentualnie położyć się i opalać, no bo na więcej to już nie zostanie. Ale więcej hitów mam, Zalia, zaraz.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: USPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w USPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
5: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous? Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
6: Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na ciebie. Autokompleks Łukanowice otwiera drzwi do świata Chery. Poznaj samochody stworzone z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i codziennej przyjemności z jazdy. Nowoczesne technologie, odważny design i bogate wyposażenie czekają na ciebie w Łukanowicach 227. Chery w Autokompleks. Wsiądź i poczuj różnicę.
7: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed Tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Chłopaki w Radiu SK, 7 minut przed 10. Ja dzisiaj szukam waszych szalonych pomysłów na wydanie setek tysięcy złotych. Agata z tatą stwierdzili, że kupiliby działkę w Kuwejcie. Tata podobno jest w wielkim szoku, że usłyszał córkę w radiu, więc pozdrawiamy tatę Jurka. To naprawdę się wydarzyło, jakby co. Tymczasem Monika ma zupełnie inny pomysł na pół miliona.
1: Cześć, SK. No, gdybym miała coś kupić za pół miliona takiego szalonego, zwariowanego, to byłyby najbardziej zwariowane wakacje w moim życiu. I na pewno niezapomniane. Także pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Wakacje to przyjąłbym ja w każdych ilościach i za każde pieniądze. Radio SK. A wy?

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Uwaga Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
2: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
3: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
2: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
3: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
2: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
3: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Uwaga Brzesko! 19 września wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0. Pokazy strażackie, taniec, piana party, animacje, DJ Teddy, zabytkowe samochody, degustacja pizzy i profesjonalny drift oraz wiele innych. A na deser wielki konkurs, w którym do wygrania skuter. Szczegóły i regulamin na Instagramie. 19 września, godzina 11. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko, ulica Sobieskiego 10. Wyczekiwany powrót brzeskiej legendy w wielkim stylu. Nie może was zabraknąć.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
12: Szalik?
11: Zimno.
13: Herbatka?
11: Cieplej.
12: Grzejnik?
11: Gorąco.
13: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
11: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
14: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
15: I po reklamie.
16: SK Tarnów. Na czasie.
17: Tomek Piszczek. Wielkie Święto Ryglic już dziś. Mieszkańcy będą świętować 725 lat historii miasta i ćwierć wieku od odzyskania praw miejskich. W programie koncerty, parada, festiwal i zabawa do północy. To będzie wieczór pełen muzyki i smaków w Tarnowie. Noc motyli w Parku Strzeleckim rozpocznie się dziś o godzinie 16. Zagra Dominika Kukułka z zespołem. Będą też warsztaty i atrakcje dla dzieci. Wstęp na wydarzenie jest wolny. A na zakończenie weekendu niedzielny wieczór warto spędzić na tarnowskim rynku. Od 19 do 22 trwają letnie spotkania taneczne.
18: Muzyką się żyje.
19: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncerty w Paryżu. Stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham. Dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe przeboje, a wśród nich słynne My Heart Will Go On. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali wielkie karaoke na ulicach miasta. To nie koniec koncertów Celine Dion. Ona zapowiedziała w sumie aż 20 występów. Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To po tym, jak paparazzi sfotografowali artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała, że jej marzeniem jest zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Więcej przeczytacie na sk.pl. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Livka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, Beyoncé wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu Łezka. Artystka zapewnia, że ten kawałek tak szybko to się Wam nie znudzi.
15: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
19: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Liwki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Liwki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale ja mam dla Was inne propozycje. Hitowe. Hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready, Rose, Bruno Mars i Apety. A ja to Mati Fuczyło i minuta po dziesiątej. Dzień dobry.

To są niedzielne hity na czasie, to Florida i Kesha i Ride Round, 17 minut po 10. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że mamy wśród nas niezłą rakietę. W necie trafiłem na tekst o tym, że pani Krysia ma 84 lata, zdobyła już wszystkie szczyty korony gór Polski i właśnie teraz, w wieku 84 lat, udało jej się zdobyć Rysy, czyli nasz najwyższy szczyt. To ja się teraz dwa razy zastanowię, zanim pojadę windą na drugie piętro.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: To Temper City i ich Reverse Psychology, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu. Bo wszystkie hity zaczynają się westy, ale słuchajcie, mamy niedzielę, 27 minut do godziny 11. Uważam, że niedziela jest jednym z najbardziej dzielących ludzi dni całego tygodnia. Co mam na myśli? No to, że jedni niedzielę uwielbiają, drudzy raczej nienawidzą. Albo bardzo nie lubią, no bo wyczuwają ten dzień, którego nazwy wypowiadać nie można. Ten, który zaczyna się na po, a kończy na niedziałek. Ale jak jest z wami? Rozwiążmy to raz na zawsze. Lubimy niedzielę? Nie lubimy? Głosujcie głosówkami na eskowym Messengerze. Razem ustalimy, czy ten dzień trzeba zastąpić w kalendarzu jakimś innym, czy można zostawić. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
8: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed Tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Takie hity gramy także w piątki i w soboty, a raczej wieczory, bo to Armin van Buuren i Sasha Everlasting, a my mamy SK Live Remix w każdy wieczór. W każdy piątkowy wieczór i w każdą noc, z soboty na niedzielę, ale też przez całą dobę w aplikacji Radia SK. Słuchajcie, zapytałem o to, czy lubicie niedzielę. W końcu to jest taki dzień, który potrafi mocno podzielić. No i niektórzy go nie lubią, inni kochają. Ja no, tak średnio bym powiedział, ale dostałem taką głosówkę.
1: Cześć, SK.
0: No cześć.
1: Pracuję i w niedzielę, i w poniedziałek. Jest jakaś różnica między tymi dniami? Tak. Wytłumaczcie mi bardzo, proszę.
0: No, coś w tym jest. Jak się pracuje w niedzielę, to od razu różnica jakoś tak zanika, co? Ale uczniowie pewnie czują wizję poniedziałku.

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: I co, zapisałeś się już na studia?
12: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
11: Sprawdź Uniwersytet DSW Teiz. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
12: Brzmi jak miejsce dla mnie.
13: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Teiz. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Teiz. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
14: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
20: I po reklamie.
21: Muzyka się żyje.
22: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie, więc spodziewajcie się tego, że rozmowa, mój wywiad z Tiesto już niedługo będzie można usłyszeć w Radiu SK i zobaczyć w social media Heski. To jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie z Eską, że ten rok był dla niej przełomowy.
23: Dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
22: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. To nie jest zaskoczenie, bo Lewy wiele razy wspominał, że rap to dla niego ważny gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A my posłuchamy teraz Tame Impali, będzie Faruko, będzie Oscar Sims, Nelly Furtado, Fastboy i co, mogę tak wymieniać dalej. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK. Ale na początek Dracula, minuta po 11.

15 minut po 11 to Fastboy Music Sounds, tak brzmi niedziela z Eską. A wiecie, że trzeba będzie mieć prawo jazdy na psa? To są hity na czasie, Mati Fuczyło, cześć, ale no już opowiadam. Słuchajcie, w Bremie w Niemczech są nowe zasady dotyczące psiaków właśnie. Jeżeli chcielibyście takiego przyjąć pierwszy raz pod swój dach, no to musicie zdać egzaminy, słuchajcie. Najpierw teoretyczny, potem praktyczny. Jak na prawku. Ciekawe, czy to też będzie można znaleźć w chipsach.

0: John Newman i Love Me Again. A pół godziny już do 12. Pytałem was dzisiaj o to, co wy zrobilibyście, gdyby na wasze konto wpadło 500 000. Były różne pomysły, na przykład działka w Kuwejcie? Ale słuchajcie, my Westę z marzeniami lubimy pomagać w naszym popołudniowym programie. Usońcie i Korościela, możecie opowiadać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. I nasza popołudniowa ekipa pomaga wam te marzenia spełniać. To co wy chcielibyście zrobić pierwszy raz? Piszcie w aplikacji Radia SK za darmo. A Sonita i Korościel mogą zadzwonić właśnie do was. Tylko uważajcie, co tam piszecie, bo oni naprawdę są gotowi to zrobić ten pierwszy raz. Radio SK. Wasz pierwszy raz i spełnić marzenia.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
9: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
10: Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, Brzesko! 19 września wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0. Pokazy strażackie, taniec, piana party, animacje, DJ Teddy, zabytkowe samochody, degustacja pizzy i profesjonalny drift oraz wiele innych. A na deser wielki konkurs, w którym do wygrania skuter. Szczegóły i regulamin na Instagramie. 19 września, godzina 11. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko, ulica Sobieskiego 10. Wyczekiwany powrót brzeskiej legendy w wielkim stylu. Nie może was zabraknąć.
13: I po reklamie.

To jest pierwszy kawałek, który wypuścił szerzej i od razu wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. MJ Deli i Deli Supreme. Ten kawałek bardzo dobrze radzi sobie też w rap dwudziestce. Już jutro razem z wami sprawdzę, co i kto tym razem wyląduje na jej pierwszym miejscu. SK.pl, tam głosujecie. Zapraszam, jutro od 23:00 AG będzie moim gościem na żywo. Pogadamy, będzie można zadać pytanie. Ale zanim rap dwudziestka, to jeszcze niedzielne hity na czasie. Po 12:00 będzie klasyk King of Macassar.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: To jak, gramy w ciepło-zimno?
7: Czapka?
6: Zimno.
8: Koc?
6: Cieplej.
7: Grzejnik?
6: Gorąco.
8: To nowe ogrzewanie.
6: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
9: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
12: I po reklamie.
13: SK Tarnów. Na czasie.
14: Tomek Piszczek. Kultowy klasyk wraca na duży ekran. Dyskusyjny klub filmowy w kinie Marzenie wznawia seanse po wakacjach. W najbliższą środę, 16 września o 18:00 zobaczycie nagrodzone 5 Oscarami Milczenie owiec. Po seansie będzie rozmowa, kawa i słodki poczęstunek. A teraz pierwsza w historii książka kulinarna o Tarnowie. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na premierowe spotkanie z jej autorem Pawłem Piszczkiem. Autor opowie o tradycyjnych smakach Tarnowa w nowej odsłonie w czwartek o 18:00 w siedzibie placówki przy ulicy Krakowskiej. Wstęp wolny.
15: Muzyką się żyje.
16: Oskar Tymms zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oskara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
17: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
16: Całą rozmowę z Oskarem Tymsem znajdziecie na SK-owym kanale na YouTubie i w magazynie SK Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. Ostatni dzień lata, czy Ty masz, to hity ostatnich tygodni, a stoi za nimi Gibbs. Artysta niedawno był w SK-owym studiu i zdradził mi, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
17: Potrzebuję.
16: Aj, to nie to. Już.
18: Od jakiegoś czasu zacząłem iść na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
16: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody. Ewentualnie idziesz wokół
18: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
16: Gibbs był moim gościem w Rap 20. Nowe notowanie już jutro o 23:00. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. Numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Zresztą przed chwilą mieliśmy okazję go usłyszeć. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim to coś od White'a 2115. Przed nami trzeci dzień koncertów gwiazd w Wałbrzychu. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie Zalia, Zalewski i Various Manx. Wstęp na koncerty jest zupełnie darmowy. Ale za darmo można słuchać też hitów na czasie, które na niedzielę dla was przygotowałem. Będzie też Zalia, ale będzie też Keanu Silva, King of My Castle. To na początek. Minuta po 12. Mati Fuczyło. Cześć!

Niedziela, 15 minut po 12, a można poczuć się trochę jak w klubie, prawda? Na samochodowym fotelu i tak dalej. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 16 minut po 12 to jest SK, ale jeżeli lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy miksy od najlepszych DJ-ów na świecie. To między innymi Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, Bauza, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, jest też Alan Walker, bywa Kygo, więc same fajne rzeczy. Jeżeli lubicie tych DJ-ów, jeżeli lubicie tych producentów, to słuchajcie. A jeżeli lubicie ich tak bardzo, że moglibyście słuchać ich 24/7, to pobierzcie aplikację Radia SK, tam można słuchać, o właśnie, 24/7 i to za darmo. Radio SK. U nas Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? The good girl in your tree.

0: This Moment. Pitbull i Christina Aguilera. W Esce 27 minut przed 13. Słuchajcie, pewnie to wiecie, ale okazuje się, że dziki przejęły miasta. Mogliście widzieć zdjęcia, mogliście widzieć na żywo. Ja ostatnio natknąłem się na rodzinkę przy samych drzwiach prowadzących do mojego osiedla i musiałem urządzić sobie taki dłuższy spacer, potem jeszcze przeskakiwać przez bramę, no bo czułem się, jakbym włamywał się sam do siebie, naprawdę. Jest coraz więcej zdjęć i filmików pokazujących te spacerujące po miastach zwierzaki i to jest już ten moment, w którym ja zacząłem się zastanawiać, kto tam jest u siebie. One niedługo będą miały swoje miejsca parkingowe.
1: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak.
2: Duda, Duda Day. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety Tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
6: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed Tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
7: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
8: Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Take it slow, to Robin Schulz i Watermelon w Radiu SK 7 minut przed 13. A tutaj wszedł do studia.
1: Ale żeś dobrze zagrał, aż twarz się śmieje.
0: Aż twarz się śmieje,
1: same się
0: a czyja twarz? Łukasz Zduńczyk, uśmiechnięty,
1: no, witam,
0: piękny.
1: Witam.
0: Ale masz dużo tych zębów tutaj, jak pokazujesz.
1: Trochę krzywe są, bo aparatu nie noszę, ale są. Wszystkie są, wszystkie.
0: Dobrze, dobrze. Słuchaj, ja tutaj mam w kieszeni aparat fotograficzny, to ci mogę
1: to
0: dać.
1: Pożycz,
0: możesz
1: dawaj.
0: Sobie ponosić, jak turyści, którzy sobie, wiesz, na szyi noszą. Łuki, co dla nas masz?
1: Sombra mam, o. My body isn't ready.
0: O!
1: Takie numery i to jest tylko początek. Dua Lipa też wpadnie. Same dobre towarzystwo, słuchajcie,
0: no
1: na
0: fajne.
1: Niedzielne popołudnie.
0: Fajne, no to w takim razie Łukasz zostaje z wami, a ja zostaję, a mi zostaje powiedzieć, że ja wychodzę.
1: I radio odpalaj, o, to będzie dobry wybór.
0: I wy też nie wyłączajcie.

0: SK. SK. Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, liszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, Brzesko! 19 września wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0. Pokazy strażackie, taniec, piana party, animacje, DJ Teddy, zabytkowe samochody, degustacja pizzy i profesjonalny drift oraz wiele innych. A na deser wielki konkurs, w którym do wygrania skuter. Szczegóły i regulamin na Instagramie. 19 września, godzina 11. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko, ulica Sobieskiego 10. Wyczekiwany powrót brzeskiej legendy w wielkim stylu. Nie może Was zabraknąć.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On, znane z Titanica. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowały ogromne karaoke na ulicach miasta. I to nie koniec koncertów Celine Dion, zapowiedziała w sumie aż 20 występów. A Julia Wieniawa zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Ta znana piosenkarka i aktorka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd, w którym śpiewa o sukcesach i dążeniu do celu mimo wielu przeciwności. W rozmowie z Eską zdradziła, że szykuje nową płytę i zupełnie nowy wizerunek.
14: Mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
13: Julia Wieniawa przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy. Zagrała trasę koncertową, a niedawno miała też okazję wystąpić z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. W przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawi się Kas Bałagane i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Punktualnie godzina 13, to jest Radio SK. Jak przejeżdżałem obok lasu, to widziałem masę zaparkowanych samochodów, więc coś czuję, że wiele osób plan ma dzisiaj taki: zjeść, odpocząć i pójść na grzyby. A SK w drodze na te grzyby będzie Wam oczywiście grała najlepsze hity na czasie. Nie myślimy o dniu na P. To jest najważniejsza informacja. Łukasz Duńczyk, cześć!

Nutrition McNeil w Radiu SK. Takie dobre starocie zawsze na czasie też dla was mamy. W Radiu SK już różnorodnie, 16 minut po godzinie 13. Słuchajcie, dzisiaj znowu kibicujemy naszym siatkarzom, którzy grają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Powiedzieć, że dobrze im idzie, to nic nie powiedzieć. No idą po prostu jak burza. Na razie wygrali 2 mecze, 3-0, 0 straconych setów z Izraelem i Portugalią, a dzisiaj o godzinie 18 zagrają z Macedonią Północną. No i oczywiście z całym szacunkiem do przeciwnika, no ale wiecie, no nasi siatkarze to są aktualni mistrzowie Europy. Dla nich ten mecz może być trochę jak taki trening po prostu, albo nawet i coś łatwiejszego. Oni sobie teraz tak na spokojnie zjedzą niedzielny obiad, odpoczną, potem pójdą poodbijać piłkę z kolegami i wrócą do hotelu. Szykuje im się taka przyjemna niedziela w służbowej delegacji do Bułgarii.

0: to buja, gorąca nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to naprawdę szalony wyczyn, że aż się, słuchajcie, włos na głowie jeży. Dzisiaj rano wspinacz wszedł na najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. I to nie tak, że słuchajcie, on wszedł po schodach czy wjechał windą. Koleś wszedł po ścianach, po elewacji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, na sam szczyt Warsaw Tower, a na górze zatrzymała go policja. Słuchajcie, ale skoro to było w niedzielę rano po sobocie, to możemy się tylko domyślać, jak ten gość wpadł na pomysł. Pewnie wracał z kolegą z jakiejś imprezy i drugi mówi do niego: ty, ja cię nie podpuszczam, ale ty nie wejdziesz tam na górę. No to jak nie wejdę, patera. No i wszedł na sam szczyt, ale słuchajcie, skoro policjanci tam już na górze na niego czekali, to znaczy, że oni weszli szybciej od niego. Mamy wyszkolonych policjantów w narodzie. A tak w temacie tego, co mówiłem, za chwilę gram wam hit z najnowszej części Spidermana, Post Malone i Swae Lee, po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, Tarnów! Już 13 września kolejne targi Animals Life. Arena Jaskółka zamieni się w egzotyczną dżunglę. Terrarystyka, akwarystyka, botanika. Nie przegap wystawy motyli z całego świata. Zobacz węże, jaszczurki, żaby, skorpiony, modliszki, ślimaki i wiele innych zwierząt. Kup bilet online na bilety24.pl.
11: I po reklamie.

muzyczne wspomnienia. W 2011 Sean Paul, a w 2026 francuski projekt Riviera. No tak wam właśnie gra Radio SK w niedzielne, luźne popołudnie. Za 5 minut będzie godzina 14. Mówiłem wcześniej, słuchajcie, że gość wszedł dzisiaj bez zabezpieczeń na sam szczyt Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Zrobił to w niedzielę o 7.40. Czy on nie miał ciekawszych rzeczy do roboty, słuchajcie? Czy on nie mógł iść na grzyby po prostu? Sezon się podobno zaczął. No właśnie, zróbmy coś, żeby takie incydenty się nie powtórzyły. Co można zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem, jeśli ktoś się nudzi? Nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co można zrobić, żeby nie wchodzić na Warsaw Tower, tylko coś innego może zaproponujecie. Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co zrobić z wolnym niedzielnym czasem? Śmiało się nagrywajcie, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: SK Tarnów. Na czasie.
10: Tomek Piszczek. Sportowe emocje w Tarnowie. Już dziś ekipa Huntersów, czyli miejscowych futbolistów, zagra pierwszy u siebie mecz sezonu. O godzinie 16 na stadionie w Mościcach zmierzą się z Kraków Kings. Wcześniej od 14 piknik z atrakcjami dla kibiców. Fani piłki nożnej też będą mieli dziś co robić. MKS Tarnowia zagra z Kolejarzem Stróże. Mecz na stadionie przy ulicy Bandrowskiego rozpocznie się o 16. Z kolei w rozgrywkach Ligi Okręgowej o 15 na stadionie Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Piłsudskiego. Rezerwy Unitarnów zmierzą się z Radłowią Radłów.
11: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób. Nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warsaw Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warsaw Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwała Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
12: Marek Kosicki. Jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
11: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
13: No słuchajcie, jak niektórzy mają za dużo wolnego czasu w niedzielę, to szaleją i wchodzą na Warsaw Tower. Co zrobić z tym wolnym czasem? Emilka ma cudowny pomysł.
14: Proponuję znaleźć sobie żonę i ona zawsze ma fajne pomysły.
13: Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: To jest nasz sposób na ładowanie baterii przed poniedziałkiem. Gramy właśnie takie energiczne numery. Kygo i Max Magnum w remiksie Robina Schulza. Ale uwaga, szukamy też sposobów na niedzielną nudę, bo pewien pan się nudził i bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. No i podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze sposoby, żeby się nie nudzić. Teraz Marta.
1: Cześć Eska, mając wolny czas w niedzielę, to na rybki, grzybki albo do mamusi na obiadek. My właśnie wracamy, jesteśmy w trasie 180 km do domu. Tak więc pozdrawiamy i trasa z Eską.
0: Więc tak, playlista na podróż masz w playlista na podróż masz w Radiu Eska. Jest pełniutka, tak samo jak pewnie słoiki od mamusi. Coś czuję, że Marta ma już obiad na jutro załatwiony. Jedziemy razem z Radiem Eska za chwilę Temper City, a później Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty.

0: to Rita Ora. A teraz będzie dowód na to, że SK zawsze jest pierwsza z nowościami.
1: Hity zaczynają się w SC.
0: Nowe numery. Gramy nie tylko od razu po premierze, ale często nawet przed premierą. I tak było właśnie z tym hitem. W wakacje wielkim hitem był H z numerem Ring My Bell. Ale uwaga, ten brytyjski raper spotkał się w Białymstoku na festiwalu z naszym polskim Matą i stwierdzili, że nagrają polską wersję tego hitu. I ten numer SK zagrała jako pierwsza we wszechświecie. Jeszcze przed premierą, w nocy z czwartku na piątek. Mamy dla was specjalny program. Wszystkie hity zaczynają się w SC, bo artyści często w nocy z czwartku na piątek wydają nowe numery i my gramy od razu w momencie premiery. Także odpalajcie SK w czwartki Unring My Bell z udziałem Maty. Gram wam już teraz.

0: Adele z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz powiem o naszej polskiej Adele. Uwaga, wszystko wskazuje na to, że Roxy Węgiel właśnie staje się światową gwiazdą. Wielki sukces polskiej artystki. Jak czytam na SK.pl, Roxy została właśnie twarzą globalnej kampanii luksusowej marki kosmetycznej. Reklamy z Roxy Węgiel będą leciały na całym świecie. Czyli słuchajcie, być może niedługo jak pojedziemy za granicę i powiemy Poland, to będziemy słyszeć, a Poland, Lewandowski, Szczęsny i Roxy. Ale słuchajcie, skoro to jest współpraca z marką kosmetyczną, to coś czuję, że u Roxy w łazience nowych kosmetyków nie zabraknie, a Kevin, mąż, na pewno nie będzie miał już miejsca na półce.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: USPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w USPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
8: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
9: Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na Ciebie. Autokompleks Łukanowice otwiera drzwi do świata Chery. Poznaj samochody stworzone z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i codziennej przyjemności z jazdy. Nowoczesne technologie, odważny design i bogate wyposażenie czekają na Ciebie w Łukanowicach 227. Chery w Autokompleks. Wsiądź i poczuj różnicę.
10: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
11: Szalik?
10: Zimno.
12: Herbatka?
10: Cieplej.
11: Grzejnik?
10: Gorąco.
12: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
10: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
13: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga, Brzesko! 19 września wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0. Pokazy strażackie, taniec, piana party, animacje, DJ Teddy, zabytkowe samochody, degustacja pizzy i profesjonalny drift oraz wiele innych. A na deser wielki konkurs, w którym do wygrania skuter. Szczegóły i regulamin na Instagramie. 19 września, godzina 11. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko, ulica Sobieskiego 10. Wyczekiwany powrót brzeskiej legendy w wielkim stylu. Nie może Was zabraknąć.
16: I po reklamie.

pierwszy kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chod?

0: Biegam z każdym odsłuchaniem, ten numer wchodzi do głowy coraz mocniej. Tovlo, czyli artystka, którą doskonale znacie. To jest jej hicior. On też się kiedyś zaczął w Esce. A teraz na naszej antenie zaczyna się nowość od Tovlo, a wy podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze wasze sposoby, żeby się nie nudzić w to niedzielne popołudnie. Kinga i jej córka nie zamierzają dzisiaj przeleżeć całego dnia.
1: Bo my właśnie wybieramy się gdzie? Bierzemy rolki i idziemy na skatepark.
0: Wow, aż zazdroszczę po prostu mężowi Kingi, bo on będzie miał teraz ciszę i spokój, wolną chatę.

0: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
4: Jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
5: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O, czego słuchasz?
7: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
8: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Ideis ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
7: Serio? Już patrzę. Wow, uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
9: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW Ideis. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Ideis. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
10: I po reklamie.
11: Minęła 15, czas na SK News. Paulina Chorwatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
12: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
11: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskim w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
13: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
14: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
11: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
15: A ja mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija Wam właśnie tak, jak ta pani powiedziała.
14: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
15: Co się tłumaczy, to jest po prostu niedziela z hitami na czasie w Radiu SK. O dniu na P nie myślimy i jest przyjemne, przyjemne granie. Calvin Harris z Rihanną, już teraz Łukasz Zduńczyk, witajcie.
14: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.

Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też. Time Impala w Esce. 18 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, świetna informacja sportowa. Mamy wielki sukces. Polka najlepsza na świecie. Rośnie nam światowa gwiazda lekkiej atletyki. Klaudia Kazimierska wygrała światowe zawody w biegu na 1,5 kilometra w Budapeszcie. Tam brały udział najlepsze zawodniczki świata. I nasza Klaudia była najlepsza. A i co najważniejsze dla niej, za ten występ, za to zwycięstwo zgarnęła 150 tysięcy dolarów. No trzeba przyznać, że ci organizatorzy potrafią zachęcić do robienia formy. Taka nagroda zachęca bardziej niż zbliżający się urlop albo wesele.

0: Taya Cruz z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, nadchodzi wielka cyfrowa rewolucja. Niesamowita nowość. Uwaga! Od stycznia przyszłego roku zacznie w Niemczech działać taka specjalna rządowa aplikacja, która, uwaga, będzie zawierała cyfrowy dowód osobisty. Taki nasz M-obywatel, którego mamy już od kilku lat. Chyba sąsiedzi nam pozazdrościli. No dobrze, no niech się uczą od najlepszych, prawda? Może za kilka lat dowiedzą się, co to znaczy zrobić blika.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
13: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga, Brzesko! 19 września wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0. Pokazy strażackie, taniec, piana party, animacje, DJ Teddy, zabytkowe samochody, degustacja pizzy i profesjonalny drift oraz wiele innych. A na deser wielki konkurs, w którym do wygrania skuter. Szczegóły i regulamin na Instagramie. 19 września, godzina 11. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko, ulica Sobieskiego 10. Wyczekiwany powrót brzeskiej legendy w wielkim stylu. Nie może was zabraknąć.
17: I po reklamie.

Tobi Romeo gra nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na anteli Radia SK, ale wy możecie przeżyć razem z nami swój pierwszy raz. Codziennie po południu nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, dają pieniądze na wasze pierwsze razy. Co byście chcieli zrobić po raz pierwszy? Może nauczyć się jeździć na nartach na swoim własnym sprzęcie? Fajnie by było mieć swoje narty, swoje buty, kijki, kask i tak dalej, tylko że to trochę kosztuje. A Sońta z Korościelem jakoś kasę wykombinują, coś tam zagadają z szefem i wszystko będzie opłacone. Tylko najpierw się zgłoście za darmo do zabawy SK po raz pierwszy albo na sk.pl, albo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu tylko w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacał.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
15: Poleca Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.
21: SK Tarnów. Na czasie.
22: Tomek Piszczek. Wielkie święto Ryglic już dziś. Mieszkańcy będą świętować 725 lat historii miasta i ćwierć wieku od odzyskania praw miejskich. W programie koncerty, parada, festiwal i zabawa do północy. To będzie wieczór pełen muzyki i smaków w Tarnowie. Noc moteli w Parku Strzeleckim rozpocznie się dziś o godzinie 16. Zagra Dominika Kukułka zespołem. Będą też warsztaty i atrakcje dla dzieci. Wstęp na wydarzenie jest wolny. A na zakończenie weekendu niedzielny wieczór warto spędzić na tarnowskim rynku. Od 19 do 22 trwają letnie spotkania taneczne.
0: Zbliża się 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
1: Nasz
0: pociąg jadący do Polski był 3-krotnie ewakuowany. Za 3 razem, gdy uciekaliśmy na pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku. Powiedziała SC ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą mogli także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela z Małopolska Tour w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
20: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
0: A patronem imprezy było Radio SK.
23: My jesteśmy też patronem niedzielnego odpoczynku. Słuchajcie, już można wyjść z ukrycia. W kuchni już prawdopodobnie jest posprzątane po niedzielnym obiedzie. Punktualnie 16. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On dla nas na razie nie istnieje, to jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Można leżeć do góry brzuchem, o, i gwizdać, jak on, Dawid Podsiadło, już teraz w Radiu SK.

Sean Paul z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Ten numer dobrze wchodzi w drodze na grzyby. 16 minut po godzinie 16. No dzisiaj już można poczuć taki wstęp do jesieni, prawda? Prawie w całym kraju dzisiaj pochmurnie. Miejscami pada deszcz, maksymalnie 20 stopni. No i grzyby w lasach się pojawiły. Sezon trwa w najlepsze. I słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się zbliża jesień. Niedługo będzie można z czystym sumieniem przesiedzieć cały weekend pod kocykiem. Niedługo pojawi się też zupa krem z dyni. To ten sezon, tak? To się zbliża. Różne przetwory grzybowe. A ja mam w to niedzielne popołudnie proste pytanie do was. Dlaczego jest wam dobrze? Może właśnie z grzybów wróciliście i jesteście wyluzowani? A może macie po prostu takiego lenia, że przez cały dzień z łóżka nie wychodzicie i nawet w sypialni nie pościeliliście? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego ta niedziela to jest dzień dobry? Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? A ja fajnie wam zagram Sombr już teraz.

0: Nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Przed chwilą was zapytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Dlaczego ta niedziela to dzień dobry. Madzia wysłała kosz pełen grzybów, więc to chyba jest oczywista odpowiedź. Ale dostałem też wiadomość od chyba znajomego głosu. Słuchacz Michał na eskowym Messengerze.
1: Jest nam dobrze, bo wracamy już do domu po ciężkim weekendzie z Kasią. To znaczy nie to, że weekend był ciężki, bo Kasia, tylko po prostu mieliśmy bardzo ciężki weekend w pracy. Pozdrawiamy serdecznie Radio SK i prowadzącego.
0: Pozdrawiam. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przez cały weekend szaleli razem z wami na imprezie rowerowej w Nowym Targu. A nie, czekajcie, bo ja tu głosówkę uciąłem, tu jeszcze kawałek jest.
1: Proszę tego nie puszczać, nie życzymy sobie.
0: Sorki, nie słyszeliście tego jakby co? Dlaczego Kasia i Michał są tacy zmęczeni? Sporo się tam działo. Możecie to wszystko zobaczyć na eskowym Instagramie i obserwujcie przy okazji, bo ostatnio stuknęło nam 250 tysięcy obserwujących. No i nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radio SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? Alex Warren za chwilę w Radio SK.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start. Za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
19: I po reklamie.

To młoda rapowa gwiazda MJ Deli w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie, a to jest niesamowite, słuchajcie, jak wiele zależy od naszego nosa. Uwaga, zapach świeżego prania zwiększa sprzedaż. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. W sklepie z odzieżą używaną rozpylili zapach świeżego prania i się okazało, że gdy klienci czuli świeże pranie, to wtedy byli gotowi wydać więcej pieniędzy, bo myśleli, że wiecie, że te ubrania są nowsze, bardziej świeże i od razu chętniej je kupowali. Także uważajmy, nie dajmy się na to nabrać, na te zapachy, dlatego na następne zakupy polecam pójść w koszulce z wczoraj. Wtedy bilans zapachowy się wyrówna i nie przepłacimy.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z piąka, cukru, brak. Duda, Duda,
1: Day. Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
2: Kawka się ceni.
3: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
4: Polecam. Cezary Pazura.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, łokitoki, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
19: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
20: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
23: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
22: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem Ukrainy. Ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
24: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze.
22: Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
0: No szacun dla tej pani, ona zawstydziła nie jednego młodego, bo w większości przypadków jedyny zdobyty szczyt o własnych siłach to jest wjazd kolejką na Kasprowy. Zazdrościmy tym wszystkim, którzy teraz są w górach. Być może teraz jedziecie do karczmy na obiad. Smacznego wszystkim, ja wam dokładam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i słuchajcie, nie dajemy się jesieni. Za chwilę bardzo wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak, a teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Minuta po 17:00.

Niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Dobrze brzmi. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 17, a młodzi ludzie boją się tankować. To wyszło z badań w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, słuchajcie, że ponad 60% osób w wieku od 18 do 24 lat czuje niepokój, gdy tankuje swoją furę. Znaczy, słuchajcie, to jest już nieaktualne. Niepokój przy tankowaniu czuje teraz 100% społeczeństwa, niezależnie od wieku. Znaczy, nie, no dobra, przepraszam, jest jedna grupa osób, która nawet się cieszy przy tankowaniu. To są te osoby, które z uśmiechem na ustach przy kasie mówią tak: tak, mam aplikację, na fakturę poproszę, i z pamięci recytują NIP szefa.

0: Ina w Radiu SK, to są hity na czasie w niedzielne popołudnie. No i słuchajcie, mamy bojowe zadanie. Trochę pokibicować naszym. Dzisiaj polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, tym razem z Macedonią Północną. No i dobrze nam idzie, krótko mówiąc, słuchajcie, bo wygraliśmy 2 mecze, 0 straconych setów, idziemy jak burza. No i Polska, to przypominam, to jest drużyna numer 1 w światowym rankingu, a Macedonia Północna, no z całym szacunkiem, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, więc powinno pójść łatwo, ale nie zaszkodzi kibicować. A poza tym, słuchajcie, to miło popatrzeć, jak polska reprezentacja dobrze gra na Euro, prawda? Że gra coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo to nie zawsze jest takie oczywiste. Radio SK.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
17: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
18: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
19: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
20: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
21: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
24: I po reklamie.
25: Eska.

Maxwell i Bon wjeżdżają z dobrym basem na antenę Radia SK. Ten numer sprawdza się w długiej trasie. Sam ostatnio testowałem, od razu odechciewa się ziewać. Za chwilę będzie godzina 18, nasi siatkarze zaczną grać z Macedonią Północną na Euro, a my w Radiu SK będziemy mieli dla was najnowsze newsy, w których sprawdzimy, co tam słychać u policyjnego Mustanga. Nie wiem, czy kojarzycie sprawę. Policja przejęła sportowe auto od pijanego kierowcy i potem to auto rozbiła. No i teraz pytanie, czy mechanik da radę wyklepać? Sprawdzimy to w najnowszych newsach Radia SK, to już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
19: Ty, ale akcja.
18: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
19: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
20: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
21: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
24: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
23: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
25: I po reklamie.
26: SGA Tarnów. Na czasie.
27: Tomek Piszczek. Kultowy klasyk wraca na duży ekran. Dyskusyjny klub filmowy w kinie Marzenie wznawia seansę po wakacjach. W najbliższą środę, 16 września o 18:00 zobaczycie nagrodzone 5 Oscarami Milczenie Owiec. Po seansie będzie rozmowa, kawa i słodki poczęstunek. A teraz pierwsza w historii książka kulinarna o Tarnowie. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na premierowe spotkanie z jej autorem Pawłem Piszczkiem. Autor opowie o tradycyjnych smakach Tarnowa w nowej odsłonie w czwartek o 18:00 w siedzibie placówki przy ulicy Krakowskiej. Wstęp wolny.
28: Zbliża się 18:00. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
29: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
0: służb.
28: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań ósmej kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dziś z Macedonią Północną.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: To jak, gramy w ciepło-zimno?
10: Czapka?
9: Zimno.
11: Koc?
9: Cieplej.
10: Grzejnik?
11: Gorąco. To nowe ogrzewanie.
9: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
12: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie.

0: Reklama.
1: Uwaga, Brzesko! 19 września wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0. Pokazy strażackie, taniec, piana party, animacje, DJ Teddy, zabytkowe samochody, degustacja pizzy i profesjonalny drift oraz wiele innych. A na deser wielki konkurs, w którym do wygrania skuter. Szczegóły i regulamin na Instagramie. 19 września, godzina 11. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko, ulica Sobieskiego 10. Wyczekiwany powrót brzeskiej legendy w wielkim stylu. Nie może was zabraknąć.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR. Zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: I po reklamie.

0: Tarnów News.
1: Podwyżka podatku od nieruchomości, bilet aglomeracyjny dla mieszkańców miasta i gmin. Między innymi o tym dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów, ale będziemy mówić też o ostrzeżeniach przed wilkami i zaprosimy na jubileusz Ryglic. Szykują się atrakcje dla całych rodzin. Justyna Świderska, zaczynamy. Radni podnieśli podatek od nieruchomości w Tarnowie, poparli jednak stawki niższe od pierwotnie proponowanych przez prezydenta, mówi radny Sebastian Stepek z Koalicji Obywatelskiej.
2: Uważam, że chociażby dla przedsiębiorców niekoniecznie one muszą być aż tak wysokie, ta podwyżka nie musi być aż tak duża. Poza tym słyszeliśmy zapowiedzi pana prezydenta, że podwyżki mają być o poziomie inflacji. No niektóre podwyżki, zwłaszcza jeśli chodzi o budynki zamieszkałe przez osoby fizyczne, ta podwyżka jest na poziomie 10% zaproponowana. Planowana dla przedsiębiorców to jest 4,41, a przypomnę, że poziom inflacji był 3,6, także tutaj są pewne rozbieżności i też widzę większość radnych ma pewne obiekcje. Ja uważam, że oczywiście o jakiś poziom inflacji możemy podnieść te podatki, to nie jest bardzo duża skala, zwłaszcza dla osób fizycznych, natomiast ta podwyżka rzeczywiście musi być przynajmniej blisko poziomu inflacji, a nie o 10%, bo to jest daleko od poziomu 3,6%.
1: Projektu nie poparli radni koła Tak dla Tarnowa i klubu Prawo i Sprawiedliwość.
3: Po wakacjach chyba w większości rad w Polsce jest sezon podwyżek. Sezon podwyżek już planowania na przyszły rok po to, żeby też te podwyżki ująć w budżecie. Te proponowane rozwiązania moim zdaniem są nie do przyjęcia. Uważamy, że ten poziom, który w tej chwili jest stawek podatkowych, jest wystarczający. Owszem, trzeba szukać dodatkowych źródeł dochodów, trzeba szukać rozwiązań, żeby finansować zadania miasta, ale trzeba szukać to gdzie indziej, a nie w kieszeni mieszkańca. Bierzmy pod uwagę, że obciążenia też podatkowe, inne daniny w ogóle, jeśli chodzi o mieszkańca, rosną, bo w tej chwili jesteśmy też w tym momencie, kiedy chociażby drastycznie rosną ceny paliw. Rosną też inne wydatki. Pojawiają się informacje, że też będzie o wiele droższe koszty ogrzewania w tej zimy, więc trzeba również brać to pod uwagę i nie tylko traktować tych podatków jako jeden z elementów, tylko popatrzeć na całościowo. Naszym zdaniem to rozwiązanie w tym momencie nie jest akceptowane.
1: Ostatecznie głosami 11 radnych uchwalono podwyżki podatku od nieruchomości. Więcej piszemy o tym na tarnów.sk.pl.
0: SK Tarnów.
1: Jednym biletem po Tarnowie i okolicach. W planach jest wprowadzenie specjalnego biletu, który pozwoli mieszkańcom okolicznych gmin korzystać na jednym bilecie z autobusów MPK i kolei małopolskich. Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny podkreśla, że trwają negocjacje z Urzędem Marszałkowskim w tej sprawie.
4: Dostaliśmy projekt umowy jeszcze bez wszystkich innych dokumentów, załączników. Wysłaliśmy też nasze wstępne uwagi do projektu tej umowy. No i czekamy na te uzgodnienia, które były zapowiadane. Plan jest taki, żeby mieszkańcy Tarnowa z kartą miejską, z biletem miesięcznym mogli się równolegle poruszać autobusami MPK i na tym samym bilecie autobusami kolei małopolskich, które na terenie miasta Tarnowa również realizują przewozy. To by spowodowało, że te dublujące się odcinki mogłyby uwolnić w naszym przypadku wolne wozokilometry, które byśmy spożytkowali na tych głównych liniach. Dogęścili 9, 30, 0. Wreszcie ta część Tarnowa w okolicy ulicy Tuchowskiej na przykład też, która dzisiaj nie jest obsługiwana przez MPK na granicy miasta, zyskałaby taką możliwość. A w drugą stronę koleje małopolskie sprzedawałyby bilet aglomeracyjny swoim klientom, który by uprawniał z kolei do korzystania z oferty MPK i z tego tytułu otrzymywalibyśmy jakąś część wpływów z biletu zintegrowanego aglomeracyjnego. Ta korzyść jest obopólna, no ale diabeł tkwi w szczegółach też. Widać zwiększone zainteresowanie, również jeżeli chodzi o wydane karty miejskie, ilość sprzedanych biletów okresowych i też ludzie podchodzą na mieście i mówią, że przy tej cenie biletu okresowego 10 zł, to się im nie opłaca samochodu wyjmować z garażu, więc ja liczę na to, że liczba pasażerów w mieście będzie wzrastała. Jeżeli jedzie w tym samym czasie autobus MPK i autobus Kolei Małopolskich na tej samej trasie, na przykład ulicą Krzyską, no to lepiej jest, żeby w innych godzinach, gdzie jest na przykład luka i brakuje tego autobusu do Krzyża, żeby tam piątka czy szóstka się pojawiła, a mieszkaniec będzie mógł skorzystać z Kolei Małopolskich w tym czasie. Na pewno poprzedzimy to dużą kampanią, informacją. Taki wstępny plan jest, aby to porozumienie, oczywiście jeżeli dogramy to wszystko w szczegółach, żeby to porozumienie weszło w życie od 1 stycznia. Chodzi o ten podział i zabezpieczenie tego interesu tak miasta, jak i Kolei Małopolskich, czy pana marszałka, jaki byłby ewentualny podział wpływów z biletu zintegrowanego aglomeracyjnego. Wiadomym jest, że z tego biletu korzystać będą głównie mieszkańcy spoza Tarnowa. W zamian otrzymują to, na czym im w dużej mierze zależy, czyli dostęp też do oferty MPK.
1: Bilet aglomeracyjny dla pasażerów małopolskich linii dowozowych i Kolei Małopolskich byłby nieco droższy niż obecne bilety. Gmina Zakliczyn ostrzega przed wilkami. Zwierzęta miały się pojawić w pobliżu zabudowań w miejscowości Olszowa. Powiatowy lekarz weterynarii w Tarnowie Paweł Wałaszek apeluje o ostrożność.
5: Wilki na terenie powiatu zadomowiły się. Jest kilka miejsc, gdzie można znaleźć ich ślady. Zostały one również sfotografowane przez fotopułapki myśliwych i potwierdzona ich bytność tutaj na terenie powiatu tarnowskiego została. Przemieszczają się one wzdłuż tutaj gminy Tuchów, wzdłuż gminy od powiedzmy Szynwałdu w stronę na Świniogórę czy całe pasmo Brzanki. Te zwierzęta były tam i nagrane poprzez fotopułapki, jak również ślady myśliwi znaleźli, co to jest dla nas bezpośrednie potwierdzeniem, że te zwierzęta są. Wieczorem, późnym wieczorem, nocą czy wczesnym rankiem jest możliwość spotkania ich. Czy to będzie osoba, która późno spaceruje, ma taką możliwość spotkania. Dlatego zwracam tutaj uwagę szczególnie dla osób, które chodzą z psami, aby te psy w rejonach leśnych nie puszczać luzem. Wtedy te zwierzęta mogą być narażone na spotkanie bezpośrednio i tutaj już mogą odnieść rany, bądź nawet konsekwencja może być dużo bardziej groźniejsza. Bardzo proszę o uwagę i śledzenie tutaj mediów, bo jak sytuacja się będzie rozwijać, tego jeszcze nie wiemy. Wilk jest zwierzęciem bardzo ostrożnym. Wilk z reguły bardzo uważa na swoje bezpieczeństwo, jest zwierzęciem czujnym i dba o to, aby był niezauważony. Ale proszę Państwa, jesteśmy ludźmi myślącymi. I jeszcze raz chcę podkreślić, że wyjście do lasu jest zawsze obarczone jakimś niebezpieczeństwem. Bo może to być kleszcz, może to być spotkanie z jeżem, które będzie potem w skutkach też jakaś choroba, jeśli będziemy go bezpośrednio dotykać. Natomiast wilk jest zwierzęciem, który się u nas zadomowił od dość niedawna. Jest to zwierzę, które poluje, będzie polować na zwierzęta gospodarskie, będzie polować na każde inne zwierzę małe, które w jego zasięgu może się zdarzyć, czyli na przykład mały pies puszczony luźno. Jeśli natomiast idziemy do lasu z dziećmi, no to proszę Państwa, uwaga nasza koncentruje się na dzieciach 100%. Każde zdarzenie w lesie może być trudne. Jeśli chcemy wrócić zdrowiu i spokoju, to nasze pociechy mają mieć największą uwagę, jaką tylko mogę sobie wyobrazić. Ale nie tylko nasze pociechy, aczkolwiek również my. Jeśli wybieramy się do lasu, to zawsze lepiej przynajmniej w dwie osoby. Jest to bezpieczniej. Natomiast jeśli idziemy sami, ta nasza wycieczka do lasu może się zakończyć troszeczkę wcześniej niż zajdzie słońce. Z reguły psy są zwierzętami, które będą płoszyć inne zwierzęta. Będą zawsze głośno się zachowywać. Będą wskazywać nam, że coś się dzieje. Ich natura jest taka, że często też będą chciały po prostu pogonić dane zwierzę. Natomiast wilk jest już innym zwierzęciem. To nie jest typowe zwierzę, które ucieknie przed małym napastnikiem, aczkolwiek może go zaatakować. Dlatego też, jeśli jest takie zdarzenie, a będziemy sami, może być to sytuacja trudna. i jak się skończy, nie wiem. Natomiast wiemy już, gdzie mniej więcej wilki w naszym terenie występują, gdzie możemy je spotkać, aczkolwiek wilk przemieszcza się dość szybko, więc takie zdarzenie może mieć miejsce. I jeśli będzie to w ciągu dnia i będzie dwie albo trzy osoby, to być może nie stanie się nic. Natomiast jeśli jesteśmy sami, puścimy dane zwierzę, może skończyć się jakimś tutaj uszczerbkiem dla zdrowia, bądź całkowicie tragicznie, więc dlatego tutaj to, co do nas ktoś mówi i te przesyłki przez radio czy telewizję, które słuchamy, mają się odbić w naszej świadomości, abyśmy jednak to bezpieczeństwo mieli w bardzo dużym tutaj poważaniu i uwadze. Zanim wyjdziemy do lasu, w tej chwili mamy wiele portali internetowych i wiele możliwości przeczytania o tym, nawet zobaczenia krótkich filmików. I nikt z Was, proszę Państwa, nie usłyszy gotowej recepty. Inaczej się zachowamy, gdy jesteśmy sami, inaczej zachowamy się, gdy jesteśmy z dziećmi. Nasza adrenalina też działa i też będziemy się różnie zachowywać. Z reguły tak, jak tutaj rozmawialiśmy, te zwierzęta daleko odchodzą od człowieka. Natomiast jeśli po prostu atakują, no to znaczy, że coś jest nie tak, albo mają łatwy łów, w tym wypadku małego psa, albo nie daj Boże małego człowieka, czyli dziecko. Wiadomo, że te sytuacje zdarzać się będą ekstremalnie rzadko. Natomiast, tak jak powiedziałem, gotowej recepty nigdy nikt nam nie da. My, idąc do lasu i mając świadomość, że te zwierzęta już tam są, musimy brać taką możliwość spotkania z nimi i wcześniej przemyśleć, co możemy zrobić. Czy będziemy uciekać, co jest chyba kiepskim pomysłem, czy będziemy stać w miejscu i czekać na rozwój wydarzeń, też może być różnie. Tutaj oceniamy, czy mamy do czynienia z pojedynczym egzemplarzem, czy mamy do czynienia już ze stadem, jak wygląda też pora dnia, więc różnie te sytuacje mogą się dla nas skończyć. Z reguły skończą się odejściem, kontaktem wzrokowym i to jest najczęstsza sytuacja. Natomiast nigdy nie możemy być pewni, że wszystko skończy się dobrze. Dlatego warto, zanim pójdziemy do lasu, przeczytać niektóre fora internetowe, przeczytać niektóre opisy osób, które znają się na tym. Są również filmy, zawsze możemy oglądać.
6: I jeżeli to zwierzę nas gdzieś tam dziabnie, no to natychmiast trzeba udać się do lekarza, prawda?
5: Bezwzględnie. Czy to będzie lekarz pierwszego kontaktu, czy szpital, czy jakakolwiek inna jednostka mogąca udzielić pierwszej pomocy. Tutaj bezwzględnie zawsze zagrożenie jest dla człowieka i tutaj powrót z lasu, będąc osobą poszkodowaną, myślę, że osoby będą na tyle świadome, że zawsze udadzą się po poradę do lekarza. Jeśli jest pogryzienie, zawsze tutaj należy wziąć pod uwagę kontakt ze zwierzęciem chorym i lekarz tutaj musi podjąć decyzję, czy dana osoba będzie podlegać szczepieniom przeciwko

0: Bezpośrednie zdiagnozowanie wścieklizny u zwierzęcia wolno żyjącego jest dość trudno, z uwagi na to, że wiele chorób może również podobnie wyglądać. Stereotyp mówiący o tym, że zwierzę zachowuje się w sposób agresywny, niekoniecznie jest adekwatny do różnego rodzaju zdarzenia. Bo mamy na terenie leśnym w tej chwili gro zwierząt, które mogą bać się nas. Wejście na teren, gdzie znajdują się zwierzęta uśpione albo odpoczywające i spłoszenie ich może też wywołać różne po prostu stany, łącznie z agresywnym. Dlatego, tak jak mówię, jeśli idziemy na spacer, niezależnie czy to będzie ten okres, czy każdy inny, musimy zwracać uwagę, że na przestrzeni kilkunastu lat nasza tutaj otoczenie się zmieniło. My jesteśmy jednymi z użytkownikami terenów leśnych. Zwierzęta podeszły blisko do zabudowań, są coraz częściej widoczne, nie boją się nas, ludzie nie straszą też tych zwierząt, więc one mają coraz więcej odwagi i przyzwyczaiły się do bytności człowieka.
1: Każdy przypadek ataku lub obserwacji wilków należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 112.
2: SK Tarnów.
1: To będzie huczne świętowanie. Już w niedzielę 13 września odbędą się obchody 725-lecia historii Ryglic oraz 25-lecia odzyskania praw miejskich. Jak zapowiada burmistrz Paweł Augustyn, zaplanowano sporo atrakcji.
3: To jest najważniejsza okazja dla miasta Ryglice, z uwagi na to, że obchodzimy 700 lat istnienia w ogóle Ryglic i 25 lat odzyskania praw miejskich, stąd duże, ogromne wydarzenie. Wiele atrakcji przygotowaliśmy dla mieszkańców. O godzinie 13 msza święta w kościele w Ryglicach parafialnym, natomiast o godzinie 14:10 musztra paradna orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu. Także naprawdę będzie na co popatrzeć. Później rusza o 14:30 rusza rodzinny rajd rowerowy. Natomiast o godzinie też gdzieś 14:30 rozpoczynamy Pogórzański Festiwal Zespołów Ludowych i w międzyczasie oczywiście wystawa służb mundurowych, będzie WOT, będzie Straż Graniczna, będzie również Straż Pożarna, Policja, będzie wiele stoisk, tak będzie można pooglądać, zobaczyć, nawet dotknąć i wziąć do ręki broń, także to jest ważne, to dla dzieci to jest największe zainteresowanie, żeby dotknąć broni, tak?
4: Takie stoiska chyba zawsze tym dużą popularnością się cieszą.
3: Te stoiska się cieszą dużą popularnością, także będzie się dużo w Ryglicach działo. Zapraszamy serdecznie, a wieczór robimy dla wszystkich mieszkańców taką potajcówkę, czyli taką biesiadę ryglicką. Także będziemy się bawić do godziny 10.
4: No tak, i też w ciągu dnia będą tutaj różne stoiska lokalnych producentów żywności. Będą na pewno jakieś przysmaki fajne.
3: Tak, będą lokalne stoiska oczywiście z żywnością, ale będą też stoiska z rzemiosłem, bo rzemiosłem stoi Ryglice. Mamy przecież ponad 300 producentów wyrobów z drewna. Jest to w Europie największy odsetek w takiej gminie jak my, jak nasza gmina, żeby rzemiosło dominowało, że tak powiem, zatrudnieniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.
4: Czyli w niedzielę tutaj z Ryglic będzie można wrócić pewnie z jakimiś koszami wiklinowymi albo z innymi wyrobami tego typu.
3: Tak, będzie można rzeczy kupić, ale też chcę powiedzieć dla mieszkańców Tarnowa, że do Ryglic jeżdżą autobusy kolei małopolskich i województwa małopolskiego, także można spokojnie autobusem dojechać. Jest piękne centrum przesiadkowe i wysiadacie Państwo dokładnie na tym przed tym placem, gdzie będzie musztra paradna orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu. Będzie to się działo wszystko w Ryglicach, w samym centrum, część na tym pięknym placu, natomiast druga część, czyli festiwal i start rowerowego rajdu rodzinnego odbędzie się na pięknym zielonym rynku w Ryglicach.
4: A ten rajd rowerowy rodzinny, tutaj się Pan orientuje, pamiętam mniej więcej, jak to będzie wyglądać ta trasa?
3: To jest 13 kilometrów i to jest dosyć trudny, to jest taki urozmaicony rajd, bo są i proste odcinki, ale wiadomo, gmina Ryglice jest pagórkowata i będzie też trzeba podjechać pod górkę i zjechać z górki, tak? Ale naprawdę zapraszamy na to wydarzenie rodziny przede wszystkim z dziećmi, żeby dzieci zobaczyły folklor, żeby zobaczyły tą orkiestrę Straży Granicznej, ale żeby też żeby też z rodzicami pojechali w takim rajdzie, bo to nie jest na wyścigi, to jest po prostu przejechanie wspólnie, że tak powiem, po pięknych terenach naturalnych, przejechanie kilkunastu kilometrów.
4: Czyli tutaj pewnie każdy dostanie jakiś symboliczny medal.
3: Na pewno tak, wszystko jest przygotowane, zapraszamy serdecznie do Ryglic. Kto nie przyjedzie w tą niedzielę do Ryglic 13 na godzinę 14, no to będzie żałował.
4: I tak samo wspomniał Pan tutaj o tym dworcu, który tak naprawdę już parę miesięcy temu został oddany do użytku, to jest nowy dworzec.
3: Tak, oddaliśmy nowy dworzec i to się stało na początku lipca. Oczywiście dworzec ogrzewany, dworzec klimatyzowany, w przebierach dla niemowląt, tak, bo dbamy o maluszki, bo wiadomo, mamy program Maluch Plus, to musimy o maluchy dbać.

0: Tak? Jest, są toalety, jest również pomieszczenie takie gospodarcze, jest to obiekt przeszklony, jest klimatyzacja, jest również ogrzewanie. I kiedyś wszedłem na ten dworzec, oczekiwało tam kilka osób na autobus i pytam, co byście Państwo jeszcze tutaj chcieli? Jedna pani mówi tak, że jakby to radio było, to było fajnie, bo jak siedzi w poczekalni 10-15 minut, to się po prostu nudzi. Drugi pan mówi tak, wie pan co, a gorąco wtedy było z 50 stopni na zewnątrz, tak? A tam chłodniutko. A jeden z panów mówi tak, że wie pan co, no ja akurat nie wziąłem sobie ze sobą wody, tak? Ani pieniędzy, bo zapomniałem portmonetki. Jakby tu woda była, to było super. Proszę pana, jest baniak z wodą, można się za darmo wody napić, jest radio. Także państwa radio można słuchać u nas w Ryglicach na dworcu. Także SK dojechała do Ryglic, a powiem panu, że tylko w miesiącu lipcu, kiedy jeszcze nie było dzieci jeszcze nie rozpoczęły szkoły, tak? 25 tysięcy biletów sprzedaliśmy, także ogrom ludzi jeździ kolejami małopolskimi, a teraz jak młodzież jeszcze się rozpoczęła szkołę, no to kierowcy mówią, że pękają autobusy w szwach, ledwie co się mieszczą w tych autobusach. Także, że fajnie, że się udało to zrobić, cieszę się, że mieszkańcy w godnych warunkach mogą oczekiwać na autobus.
1: No tak, wspomina też tutaj pan często właśnie o młodzieży. Jakiś czas temu w Ryglicach też zakończyła się ważna inwestycja tutaj skierowana dla najmłodszych tak naprawdę.
0: Szanowni Państwo, oddaliśmy i to w bardzo krótkim czasie, bo zaledwie pół roku budowaliśmy żłobek w Zalasowej, 3 700 000 zł. Dostaliśmy dofinansowanie z programu Maluch Plus. Natomiast, panie redaktorze, budowaliśmy to w innowacyjny sposób, z uwagi na to, że było mało czasu, a były środki finansowe, nie chcieliśmy ich oddać, tak? Po prostu zakupiliśmy nowy budynek, nowy budynek wybudowany, tak, wraz z wyposażeniem, również z zabawkami od przedsiębiorcy, który ten żłobek wybudował. Wiadomo, w gminie dłużej trwa inwestycja, aniżeli prywatny przedsiębiorca to buduje. I zakupiliśmy go w tej chwili już. Żłobek jest czynny, funkcjonuje. Już kilkoro dzieci uczęszcza do żłobka. Trwa cały czas nabór. Jest to trzeci żłobek w Ryglicach w historii gminy Ryglice, dlatego że w Lubczy otwarliśmy w tamtym roku na 24 dzieci chodziło 21. Otwarliśmy w Ryglicach w czerwcu tego roku. Też już dzieci nam chodzi bodajże 15, tak, a jest na 34 dzieci. Natomiast w Zalasowej otwarliśmy właśnie w tamtym tygodniu.
1: Ale tutaj ten niż demograficzny wszędzie uderza, a w tych Ryglicach to całkiem jakoś tak łagodnie się obchodzi chyba.
0: Panie redaktorze, właśnie w Karpaczu na kongresie mówiliśmy o niż demograficznym. My pierwsze co, to oprócz inwestycji, oprócz zaplanowania rozwoju gminy Ryglice, tak, naszym pierwszym punktem było walka z demografią. Przygotowaliśmy sieci wodno-kanalizacyjne, tak, przygotowaliśmy drogi. No, całą infrastrukturę zbudowaliśmy, żeby zatrzymać tutaj mieszkańców i oferujemy również nieruchomości mieszkańcom na zewnątrz. Piękne tereny, piękne Ryglice, naprawdę zielone i dużo mieszkańców do nas, że tak powiem, kupuje działki i przyjeżdża z zewnątrz. W tym roku tylko przyjechał pan z Austrii, zakupił nieruchomość, tak, i pan z Anglii zakupił, w tym miesiącu, zakupił z Anglii pan nieruchomość. Wiemy, bo przychodzą do nas akty notarialne. Proszę Państwa, to naprawdę i dużo ludzi wraca. Przede wszystkim z Anglii. Ja nie wiem, co w Anglii się dzieje, ale z Anglii naprawdę wracają całe rodziny do Ryglic. I wydawaliśmy średnio w poprzednich latach około 160 warunków zabudowy. To jest wykładnik do tego, że budują się młode rodziny i gmina Ryglice, że tak powiem, się nie wyludnia. Z uwagi na to, że w ostatnim czasie budujemy jeszcze blok mieszkalny, gdzie dodatkowo zamieszka 54 rodziny. Za niewielkie pieniądze, bo za 50-metrowe mieszkanie trzeba wpłacić kwotę 60 tysięcy złotych. Mieszka się z dojściem do własności. Po 30 latach może się stać właścicielem tej nieruchomości, ale można zrezygnować po 4 latach. Oddajemy te 60 tysięcy, ktoś inny wpłaca i mieszka w tym mieszkaniu. Mieszkania w 100% wykończone. Ale ta nasza praca 7 lat doprowadziła do tego, że w sprawozdaniu za ubiegły rok, tak, przy absolutorium, mamy pierwszy raz od początku, od kiedy objąłem funkcję burmistrza, mamy wynik dodatni. Wie pan o ile? O jednego mieszkańca, ale na plus. A mieliśmy co roku 100 mniej, wie pan, 50, 60, także udało nam się wyrównać to i to też widać po szkole na przykład w Kowalowej. Jak przeszedłem do urzędu, to w Kowalowej było 80 dzieci, dzisiaj jest 130. W Woli Lubeckiej było około 50 dzieci, dziś jest około 110 z przedszkolem. Także widać, że te dwie miejscowości rozwijają się, ale też w Woli Lubeckiej szkoła była społeczna, ale ja tą szkołę przekształciłem w szkołę publiczną, bo żeby miejscowość nie umarła, bo to stowarzyszenie już miało coraz mniejsze nabory, bo rodzice dawali dzieci do większej miejscowości i tam się zaczęli budować. Czyli my postawiliśmy na to, żeby stworzyć infrastrukturę, bo infrastruktura trzyma mieszkańca w miejscowości, a na pierwszym miejscu, wie pan co jest, panie redaktorze?
1: Praca.
0: Praca. Jeżeli jest praca, jeżeli my byśmy mieli w Ryglicach pracy na tyle, że ci mieszkańcy mieliby pracę, to nawet by za granicę nie wyjeżdżali, bo dziś zagranica się zmieniła. Wracają z Anglii, wracają z Niemiec, wracają z Austrii. Widać, że tam dzieje się coś złego. Na przykład z Austrii wrócił pan też do rejestru w ubiegłym roku, tak? I mówi tak, proszę pana, tam się nie da żyć. Tam popołudniami, to już jest, wieczorami, przepraszam, to jest tak, że jak się już robi zmrok, chodzą takie bandy właśnie tych nielegalnych uchodźców, wywracają samochody, krzyczą, hałasują, wie pan, no jest strach tam mieszkać. Dlatego kupił u nas mały budyneczek taki rekreacyjny, przeniósł się z żoną na stare lata, mówi, panie, chcę spędzić swoje życie w spokoju, w ciszy, na łonie natury. Tak się spodobało u nas temu panu, że przyjechała druga rodzina i już szuka znowuż mieszkania, tak?
1: Wspomniał pan właśnie o tym, że budowane są te mieszkania. Na jakim teraz jest etapie tutaj budowa tego bloku SIM?
0: W tej chwili jest pierwszy etap zakończony, czyli fundamenty. Kończymy już pierwszą kondygnację. Jeszcze będzie druga, trzecia i dach. Także w przyszłym roku, w miesiącu wrześniu, otwieramy nowy budynek dla mieszkańców w Ryglicach. Także się bardzo cieszę, że udało nam się ten budynek otworzyć. Powiem panu jeszcze jedną rzecz, na co ja nie zwróciłem uwagi, bo tam przyjechał duży dźwig do budowy tego bloku mieszkalnego, tak jak stoją w miastach, tak? I kiedyś taki mieszkaniec spotkał mnie i mówi tak, że panie burmistrzu, chcę panu pogratulować jednej rzeczy. To już nie chodzi o te wszystkie inwestycje, ale pierwszy raz w historii Ryglic stanął duży, porządny dźwig, który buduje budynek.
1: I to na takiej górce, prawda?
0: I to jeszcze na takim wzgórzu, gdzie jest piękny widok.
1: A właśnie, kiedyś jak rozmawialiśmy, to wspominał pan o różnych planach inwestycyjnych. Czy była taka interaktywna zagroda?
0: Tak, panie rektorze, na górze Kokocz mamy już z lokalnych grup działania przyznane środki finansowe blisko 1 000 000 zł i budujemy interaktywną zagrodę rolną. Budują, to w każdej gminie to już jest. Ja mówię tak, że słuchajcie, pokażmy zwierzęta polskiej zagrody rolnej, czyli konia, klacz ze źrebięciem 1:1, krówkę z cielątkiem, tak, kozę z koźlątkiem, tak, kury, kaczki, gęsi i ta zagroda będzie interaktywna. Mamy środki finansowe, w tej chwili będziemy uruchamiać przetarg i w przyszłym roku to zostanie wybudowane. Dziecko będzie mogło sobie chodzić naokoło tej zagrody, przyciśnie guziczek, na przykład koi da głos, krowa da głos, czy pies da głos, bo też będzie pies i kotek, który będzie leżał na płocie. W związku z tym, tak jak to dawniej było, tak? Także, że chcemy ściągnąć rodziny właśnie z miast, żeby pokazały, jak wyglądały zwierzęta, bo dziś możemy spotkać jedynie czasem konia, to naprawdę jest mało, powiem szczerze, no, żeby te dzieci widziały, jak kiedyś ta zagroda wyglądała, tak? I oczywiście mamy w przyszłości też, będziemy starać się o środki finansowe ze Smart Village, to jest taki program rozwoju takich bardziej miejscowości, które się nie rozwijają i chcemy wybudować budynki, z których będzie później wyrastać wieża widokowa i składamy taki projekt właśnie do Urzędu Marszałkowskiego, żeby z kilkoma miejscowościami, żeby w tych miejscowościach też jakieś inwestycje porobić, tak, większe, mniejsze, żeby pobudzić rozwój właśnie całej gminy.
1: A co z budynkiem starej ujeżdżalni koni w Ryglicach? Bo wiem, że tam były też jakieś plany, jeżeli chodzi o remont tego.
0: Tak, złożyliśmy wnioski, otrzymaliśmy już środki finansowe z LGD-u. W tej chwili czekamy na środki finansowe jeszcze z innego projektu, gdzie złożyliśmy wniosek, bo to będzie inwestycja, no, to blisko 3 milionów złotych, tak? To też trzeba te środki zorganizować. Ale dostaliśmy też środki finansowe z rezerwy premiera na remonty dwóch kotłowni, bo kotłownie w Kowalowej i w Lubczy, jak zostały budynki postawione szkół, to te kotłownie zostały uruchomione. No i do dzisiejszego dnia gaz podłączono, tylko zamieniono elektryczne na gazowe i do tego czasu one funkcjonują. W związku z tym cieszę się, to jest blisko 400 tysięcy złotych. Łączne koszty, bo dostaliśmy 50%, to jest około 800 tysięcy złotych i oczywiście wyremontujemy. Trwają remonty też w szkołach Zalasowej i w Ryglicach. Remontujemy partery budynków, dostosowujemy do osób niepełnosprawnych i remontujemy łazienki, które też były w takim stanie już bardzo zużytym. No także tych inwestycji naprawdę robimy bardzo dużo i odsmyka do sensoryka projekt w przedszkolu, gdzie taka duża łódź tam będzie zostanie postawiona na placu zabaw dla dzieci za blisko 500 tysięcy złotych. Także to będzie naprawdę duża zabawka dla dzieci, tak?
1: Wiadomo, kiedy ta łódź zostanie postawiona i dokładnie gdzie to będzie?
0: Będzie to w przedszkolu w Ryglicach, w Nowym i będzie to przy placu zabaw, także to będzie w samym centrum Ryglic.
1: Jeszcze w tym roku?
0: Jeszcze w tym roku ten projekt musi być zrealizowany. Chcę powiedzieć, że w Sowie, w Centrum Nauki Kopernik, od maja tamtego roku do maja tego roku roku odwiedziło Sowę ponad 5 tysięcy młodzieży i ponad 800 seniorów. Także, że mało tego, jesteśmy w stosunku do ilości mieszkańców miasteczkiem małym, jesteśmy na pierwszym miejscu w Polsce pod względem odwiedzin. A Sowa jest biletowana 15 zł od osoby. Natomiast dodatkowo jeszcze mamy kilka warsztatów dla dzieci, że dzieci przychodzą do Sowy, żeby porobić doświadczenia, a później jeszcze mogą brać udział w warsztatach. A w tym roku mieliśmy do tej pory 20 urządzeń, tak, doświadczalnych, a teraz mamy 10 więcej, z uwagi na to, że u nas się bardzo dużo przewija właśnie młodzieży, seniorów. Dostaliśmy dodatkowo jeszcze 10 urządzeń. Mamy ich 30, czyli jest na czym robić doświadczenia. Przyjeżdżajcie Państwo, zapraszamy przede wszystkim dzieci i młodzież szkolną.
1: To tylko tak na zakończenie chciałem jeszcze zapytać, czy są jakieś plany na przyszły rok? Właśnie na jakieś tutaj inne inwestycje ogólnie, czy już ma Pan coś w głowie, jakieś tutaj działania będą?
0: No w tej chwili, w przyszłym roku będziemy rozbudowywać PSZOK i oczywiście zakupiliśmy 2 ciągniki w tej chwili, również nowe z posypywarkami i z pługami do odśnieżania. No i oczywiście zielona niebieska infrastruktura, około 4 miliony złotych. To jest takie wisienka na torcie w Ryglicach, z uwagi na to, że tam, gdzie będzie stał budynek mieszkalny, tak, tam, gdzie jest Sowa, mamy jeszcze hektar działkę, gdzie chcemy zlokalizować zieloną muszlę koncertową i ogrody sensoryczne, czyli kwiaty, ogrody, żeby można było słuchać nie tylko sama widownia na wprost sceny, ale będą ławeczki rozstawione właśnie w tych ogrodach sensorycznych i to będzie takie zakończenie. Oczywiście zagospodarujemy jeszcze plac targowy, tak, były plac targowy i to będzie takie zakończenie, że tak powiem, dopięcie Ryglic. No oczywiście jeszcze dostaliśmy w tej chwili środki finansowe na ulicę Łokietka, na nakładkę asfaltową i czekamy, ponieważ ma się rozstrzygnąć na dniach, bo jesteśmy na liście rezerwowej już na pierwszym miejscu biorącym, ulica Tuchowska wraz z chodnikiem.
2: A remont ulicy Tuchowskiej ma kosztować 2,5 miliona złotych.
3: SK Tarnów News.
2: Średnio 20 osób w pojeździe na każdym z kursów. Tak wygląda zainteresowanie jazdą elektrycznym czerwonym autobusem, który w ramach testów bezpłatnie wozi chętnych po centrum Tarnowa. Z kursów Biedronką można korzystać jeszcze do końca września. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale Tarnowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne przymierza się do ewentualnego zakupu takich dwóch pojazdów, by kontynuować przewozy również w przyszłe wakacje. O szczegółach w rozmowie z Robertem Pacaną, prezesem MPK w Tarnowie.
4: Kontynuujemy testy zgodnie ze zleceniem Zarządu Dróg Komunikacji. Testy będą kontynuowane do końca września. Od samego początku było takie założenie, aby sprawdzić, jak ta linia przyjmie się w mieście w kilku aspektach. W aspekcie chociażby odbioru społecznego, bo też pamiętamy, że decyzja o tym, że taki autobus będzie kursował, no jednym się podobało bardziej, innym mniej. Byli sceptycy również. I tutaj wydaje mi się, że ten jeden z tych celów został osiągnięty, czyli żeby faktycznie mieszkańcy nasi sami ocenili, czy to rozwiązanie jest fajne, potrzebne, a może zupełnie nie. Z informacji, jakie otrzymujemy ze śledzenia mediów społecznościowych, gdzie początkowo, nie ma co ukrywać, były one różne, teraz wydaje się, że naprawdę cieszy się to sporym powodzeniem. My też to obserwujemy w relacji wykorzystania tego pojazdu, mały autobus 7-metrowy, ale tak średnio tych kursów, średnio 20 osób na jednym kursie jest, gdzie autobus może pomieścić 30 pasażerów, w różnym natężeniu oczywiście przyjęło się. To są osoby, które już kierowcy rozpoznają, że traktują to faktycznie, do czego autobus powinien służyć. Nie tylko do tak jakby zwiedzania, to bardziej może dla osób, które przyjeżdżają do Tarnowa odwiedzać też aspekt taki turystyczny, przejazdu przez historyczne części miasta Tarnowa, jak najbardziej do tego ten autobus może być wykorzystywany, ale przede wszystkim do komunikacji, tak, do przewożenia ludzi, pasażerów, starszych, młodszych pasażerów z niepełnosprawnościami. Do tego ma ten autobus służyć, do tego ten pojazd ma służyć i do tego służy. Wydaje mi się, jesteśmy tutaj blisko podjęcia decyzji, natomiast nie chcę się wypowiadać w imieniu włodarzy miasta. My jesteśmy tylko wykonawcą, tylko jaż, ale wszystko na to wskazuje, że będziemy się takim rozwiązaniem cieszyć jeszcze w przyszłym roku. Nie ma tutaj problemów, jeżeli chodzi o pojemność magazynów energii, wystarcza to w zupełności. Ta sama linia nie jest długa, bo tam jest niecałe 6 km, 20 kursów, także to wystarcza. Jeszcze patrząc na to, że autobus jeździł naprawdę w takim trudnym okresie, gdzie te temperatury grubo przekraczały 30 stopni Celsjusza, a co za tym idzie, to zapotrzebowanie na energię było zdecydowanie większe ze względu na klimatyzację, która chodziła bardzo przez cały czas, można powiedzieć, i nie dawała tutaj żadnych takich oznak, że jest jakiś problem, wręcz faktycznie autobus był schłodzony, także jest też taki dodatkowy aspekt, no bo ktoś powie, że no niedaleko tam to się przejdzie albo coś, ale jeżeli jest klimatyzowany pojazd, który może nam pomóc, szczególnie właśnie starsze osoby, mamy, rodzice z dziećmi, jak najbardziej tutaj zachęcamy do tego, żeby z tego autobusu jeszcze korzystać przez 2 tygodnie. A linia była sfinansowana też z oszczędności MPK za ubiegły rok, ze środków, które zwróciliśmy do Urzędu Miasta z oszczędności, i z tego zostało to sfinansowane. Nie było tutaj potrzeby, nie ma potrzeby, aby pasażerowie na razie płacili za te bilety. Taki był na to pomysł. Jak w przyszłości będzie, tak mówię, to należy się troszeczkę uzbroić w cierpliwość, a finalne decyzje też będziemy pewnie niebawem komunikować. Co w przyszłości? Środki zostały zabezpieczone w budżecie, na razie w prowizorium na rok przyszły. Oczywiście, jeżeli mówimy o pozyskaniu takiego pojazdu, musimy wystąpić tutaj w procedurze przetargowej. Określamy parametry, jakie są dla nas, dla mieszkańców wymagane, i wtedy każdy może do takiego postępowania stanąć. Także jaki to będzie autobus, jakiej marki, my tutaj absolutnie nie faworyzujemy nikogo. Chcieliśmy sprawdzić mniejszy autobus, taki właśnie 7-metrowy, który chyba się wpisał idealnie w architekturę miasta. Czy jest konieczny większy? Z naszych obliczeń potoku pasażerskiego wynika, że ten autobus ma optymalną taką ilość miejsc, zarówno siedzących, jak i stojących, aby tych pasażerów przewozić. Także myślimy o podobnym autobusie na przyszły rok. Natomiast nie wybiegam tutaj przed szereg absolutnie. Decyzje jeszcze finalne tutaj nie zapadły. Natomiast no jak to MPK, musimy być do tego zawsze gotowi i planujemy, patrzymy w przyszłość. Na pewno zawsze muszą to być dwa. Jeżeli ma jeden jeździć, to ja muszę mieć drugi, który też będzie jeździł, ale no teraz też nie ma co ukrywać. No zdarzały się sytuacje, że 2 razy nam autobus nie wyjechał, bo były jakieś tam drobne usterki i nie ma alternatywy, tak? No nie możemy sobie na to pozwolić. Także jeżeli mówimy o kontynuowaniu tego projektu w przyszłym roku, w latach kolejnych, no to zawsze muszą być to ilości podwojone.
2: A ja przypomnę, testy potrwają do końca września. W tym czasie mieszkańcy i turyści mogą jeszcze korzystać z darmowych przejazdów czerwonym autobusem linii 55, który kursuje po centrum Tarnowa.
3: SK Tarnów.
2: Ten projekt może liczyć na kontynuację. Mowa o imprezach organizowanych w historycznej zabytkowej Bastei w zakątku Spicemira przy ulicy Wałowej w Tarnowie. Wakacyjne propozycje cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Tymczasem Rada Osiedla Starówka w Tarnowie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i w jesiennych oraz zimowych miesiącach także szykuje wydarzenia, które powinny spodobać się mieszkańcom, mówi Ryszard Żądło z Rady Osiedla Starówka w Tarnowie.
5: Ten przepiękny zakątek tarnowskiej Starówki, ja tam takie twierdzenie głoszę, że jeden z najpiękniejszych, wiele lat był użytkowany w wymiarze takim kawiarnianym, potem kilka lat był zamknięty i wszyscy mówili, ożywmy tą Basteję, zróbmy coś z Basteją, i wzięliśmy to na tapetę jako Rada Osiedla Starówka. Zaplanowaliśmy środki finansowe, ale nie tylko pieniądze chodziło. Chodziło o całą energię i pomysł i dużo pracy, którą należy wkładać, żeby w tej Bastei zorganizować cokolwiek dotyczące sprzętu, krzeseł, stołów i tak dalej, i tak dalej. No i podjęliśmy to wyzwanie w tym roku już tak na poważnie i zaczęliśmy od dobrego koncertu szantowego, od West Sailorsów, gdzie wypełniła się cała Basteja. Potem były przepiękne koncerty jazzowe w plenerze Leliwy Jazz Band. Świetne, drodzy Państwo, realizacje, bo ten zakątek jest cudowny, to winogrono tam rosnące, ta architektura tej półbaszty, właściwie poprawnie tak Krzysiu Moskal mówi, nasz historyk, że to faktycznie jest półbaszta, nie Basteja, ale tak potocznie zwana Basteją. Warsztaty ceramiczne, co nas po prostu uradowało, że były 3 edycje warsztatów ceramicznych, utworzyła się stała grupa, to pan Grzesiu Mazur z Rady prowadził, gdzie ludzie tak się się zaangażowali w ten projekt, że będzie on kontynuowany już w innej lokalizacji na Starówce. Mamy zaprzyjaźniony lokal, więc ta grupa już się nam utworzyła. Było poetyckie spotkanie na Starówce, też grupy poetyckiej tarnowskich poetów. No i wrócimy chyba jeszcze z jazzem, tak myślę, we wrześniu, z jakąś formacją jeszcze też muzyczną, bo ta muzyka nam najlepiej nam tam, że tak powiem, brzmi. No i na przyszły rok, zachęceni tym sezonem, takim krótkim letnim sezonem, bo zaczęliśmy dopiero w sierpniu, będziemy planowali ambitny program wydarzeń w Bastei Hetmańskiej i też zapraszamy Państwa, żeby się nam podpowiedzieli, jakie jeszcze formy fajne można by było artystyczne, bo hasło jest artystyczna Basteja, więc tam dość szeroko i muzyka, i plastyka, no jak ta ceramika, jak poezja, więc jesteśmy otwarci na wiele różnych pomysłów i przytulamy wszystkich.
2: Zaczynamy nowy rok szkolny, do końca roku jeszcze kilka miesięcy. To powiedzmy w takim razie, zdradźmy przynajmniej w zarysie, jakie jeszcze atrakcje Rada Osiedla Starówka planuje dla mieszkańców właśnie w tym czasie, zanim rok 2026 się zakończy.
5: Drodzy Państwo, to świetnie, że Pani redaktor mnie o to zapytała. Przypomnę tylko króciutko, mieliśmy Starówka Jazz Festival, piękne trzy piątki jazzowe w lipcu, potem był blues na Starówce w amfiteatrze letnim, koncert zespołu folkowego. Wróciliśmy do tego projektu Folk na Starówce, zespół Potok. Mieliśmy szanty, bardzo głośne, jubileuszowe edycje szantowe, 40 lat szant w Tarnowie. No i kończymy ten sezon bogaty też bardzo ciekawym projektem, którego już trzecia edycja w tym roku będzie. Koncert Rok na Starówce. Mamy jedno duże przedsięwzięcie, takie środowiskowe, które nie zrealizowaliśmy w czerwcu z powodu fatalnych prognoz pogodowych. Jest to piknik, akcja integracja, piknik rodzinny w szkole podstawowej numer 3, tam na tych boiskach. Te pikniki mieliśmy już też kilka edycji, bodajże dwie lub trzy. Cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W związku z tym, że musieliśmy odwołać piknik w czerwcu, teraz z panem dyrektorem już zespołu szkół, bo od 1 września mamy zespoły, uzgodniliśmy termin. 27 września, to jest niedziela, będziemy mieć ten piękny piknik, akcja integracja, bezpieczny wypoczynek. Prawdzie jesteśmy po wypoczynku, ale nigdy zadość tej informacji i wiedzy o tym, jak bezpiecznie nie tylko w wakacje, ale i w zimowych czasach przerw, że tak powiem, w szkołach bezpiecznie wypoczywać. Więc 27 będzie fajnie, bo będą zabawy, będą gry, konkursy, będą się prezentowały też zespoły ze szkoły podstawowej numer 3, a teraz w integracji jeszcze z przedszkolem, z Chopina. Myślę, że to będzie nabierało takiego fajnego wymiaru. Będziemy zapraszali również sąsiednie szkoły, jak szkołę podstawową numer 24. Więc ten piknik na pewno tak. Realizujemy taki piękny projekt ze szkołą Szczepanika. On będzie trwał kilka miesięcy, ale chcemy, drodzy Państwo, ogłosić taki konkurs pod hasłem Młodzieżowy Lider. I chodzi nam o to, żeby środowiska szkół ponadpodstawowych z Tarnowskiej Starówki wyłonili ze swojego grona młodzież przede wszystkim, nie kluczem najlepsze wyniki w nauce i tak dalej, ale inne aktywności, takiego młodzieżowego lidera, takie osoby w szkole, które animują ciekawe wydarzenia. Niekoniecznie to wyniki szkolne będą priorytetem, bo na przykład będzie to młodzież wybierała sama i ona będzie decydowała, czy ten z najlepszymi wynikami jest też liderem w środowisku, bo animuje, bo zachęca, bo jest bardzo aktywny, etc., etc. I tu chcemy w szkołach średnich wyłowić taką grupę. Oczywiście tutaj władze miasta, pan prezydent ma swoje nagrody za dokonania te nauki, jeżeli chodzi o naukę. My chcemy ten inny sektor ogarnąć, wrażliwości społecznej, aktywności społecznej, wszelkich wolontariatów, etc., etc., bo młodzież tam się też angażuje. Takich liderów środowisk szkół tarnowskich, ponadpodstawowych ze Starówki chcemy zrealizować i to będziemy, drodzy Państwo, ogłaszać w najbliższych dniach. Z panem dyrektorem Susem ze zespołu szkół Szczepanika na ten temat rozmawiamy i rozstrzygnięcie listopad, grudzień chcemy taką galę zorganizować w sali lustrzanej i wręczyć właśnie jakieś uhonorowania dla tych osób. Więc to jest nowy projekt i staramy się, żeby on był cykliczny.
2: Jeżeli chodzi o stałą propozycję Rady Osiedla Starówka, czyli bazary, połączone z wyprzedażą bagażnikową, prawda? To się jakiś czas temu pojawiło i do tej pory każda edycja miała swoich zwolenników. Te samochody, te bagażniki się pojawiały. Okazuje się, że mieszkańcy mają co wymieniać, mają co wyprzedawać.
5: Tak, okazuje się, że te zalegające zbędne przedmioty na strychach, garażach, piwnicach jest ich tak wiele, że ta wyprzedaż bagażnikowa świetna. Oczywiście w zależności od pogody ona też ewoluuje, czasem jest więcej, czasem mniej, ale za każdym razem jest to już połączenie na stałe. Bazarów, czyli na placu targowym Burek i wyprzedaży bagażnikowej przy ulicy Łaziennej. I cieszymy się, bo mamy mnóstwo telefonów z odległych krańców Małopolski, ludzi pytających, czy możemy przyjechać, czy możemy się wystawić, czy możemy sprzedawać, więc my oczywiście wszystkich chętnie zapraszamy. Więc to jest naprawdę bardzo fajne zjawisko, ale też będzie trwał, już ogłoszony jest konkurs migawki Starówki, nie zapominajmy, ten konkurs fotograficzny, więc tutaj również czekamy na ciekawe prace. Termin jest bodajże do końca października, więc będziemy tak starali się rozstrzygać to z końcem roku. No i oczywiście nasze te w końcu roku dwa duże przedsięwzięcia, czyli Mikołaj na Starówce, no i w tym roku już zapowiadam, że ze względu na remont Pałacu Młodzieży, zawsze żeśmy byli w Pałacu Młodzieży, w tym roku zorganizujemy Mikołaja w okolicach 6 grudnia w Tarnowskim Teatrze. I to pan dyrektor bardzo życzliwie podszedł. Foyer Tarnowskiego Teatru, hall jest przepiękny. Może połączymy to z jakimś spektaklem dla dzieci, więc w Tarnowskim Teatrze będziemy, drodzy państwo, z Mikołajem. I kolędy na Starówce również nie odpuszczamy. Również będziemy, powracamy do tego jakby takiego wędrującego tego programu do kościołów na Tarnowskiej Starówce. Katedra była ostatnio zwieńczeniem, więc zaczniemy od początku, czyli będziemy u Maksymiliana Kolbego, później będą Bernardyni, Filipini i tak po kolei wędrujemy po tych czterech kościołach z tym projektem kolędowym. Też bardzo się cieszę, że on znajduje uznanie i że proboszczowie parafii tutaj naszych i władze klasztoru Bernardynów nas przyjmują i zawsze są to piękne wydarzenia.
2: A o planach Rady Osiedla Starówka w Tarnowie mówił jej przewodniczący Ryszard Żądło.
3: SK Tarnów News.
2: Justyna Świderska, zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów, w którym dziś zapraszamy na Festiwal Miłośników Gór i Wspinaczki oraz na koncert Rock na Starówce. Tarnów stanie się stolicą wspinaczki. Zbliża się Festiwal Apex Ludzie Góry Wspinaczka. W programie pokazy filmowe, prelekcje i spotkania z gośćmi.
6: Dzień dobry Państwu, nazywam się Joanna Rybak i jestem właściwie założycielką Stowarzyszenia W Góry z Tarnowa.
7: Dzień dobry, ja nazywam się Rafał Stadnik, jestem jednym chyba z młodszych stażem członków Stowarzyszenia W Góry z Tarnowa.
8: Cześć, witajcie, Agnieszka Seruś. Na grupie W Góry z Tarnowa mam określenie Gwiazda Grupy i chętnie dzisiaj dowiedziałabym się dlaczego. Czego i kto mi go przyznał.
1: No dobrze, zanim do tego przejdziemy, to zacznijmy od festiwalu Apex. Wielkimi krokami zbliża się druga edycja. W ogóle skąd pomysł na organizację tego typu imprezy w Tarnowie?
6: Właściwie zaczęło się od tego, że chcieliśmy jako grupa ludzi, którzy przyjaciół właściwie, bliskich znajomych, grupa ludzi, którzy się po prostu lubią i lubią razem spędzać czas i razem chodzą w góry, zrobić coś też w mieście, trochę pozarażać ludzi tą naszą pasją. No i postanowiliśmy zrobić jakieś wydarzenie otwarte. Przechodziliśmy przez różne etapy, różne były perturbacje. Finalnie jeden tutaj z lokalnych polityków, pan Piotr Górnikiewicz, wysłał nas, można powiedzieć, do Akademii Tarnowskiej. Skierował nas tam, bo powiedział, że to może być fajne miejsce, które może połączyć tę naszą pasję górską ze ścianką i ze wspinaczką, która na terenie Akademii jest i bardzo fajnie funkcjonuje i kształci zawodników i młodzież, dzieciaki. I właśnie w Akademii Tarnowskiej spotkaliśmy się z bardzo dobrym, takim miłym przyjęciem, dużą otwartością. No i przedstawiciele Akademii, głównie pan Wojciech Nowak, prezes AZS-u, zaproponował nam zorganizowanie festiwalu, ale nie górskiego, tak jak pierwotnie zakładaliśmy, tylko właśnie wspinaczkowo-górskiego, ponieważ Akademia Tarnowska ma olbrzymie osiągnięcia, jeśli chodzi o kształcenie zawodników, którzy osiągają mają no, wielkie naprawdę tutaj laury na arenach międzynarodowych, światowych i to są właśnie z Tarnowa ludzie, więc chcieliśmy też tę naszą pasję, bardzo nam się to spodobało, żeby połączyć chodzenie po górach z promowaniem wspinaczki w ogóle, w szerokim tego słowa znaczeniu, także wspinaczki sportowej i właśnie osiągnięć tarnowskich zawodników i w ogóle Tarnowa, także z tego właściwie zrodził się pomysł.
1: Jeżeli chodzi o tą pierwszą edycję tutaj, spotkałaś się z ciepłym przyjęciem wśród Tarnowian?
6: Tak, no początki zawsze są trudne, ponieważ no to jest coś zupełnie nowego i nieznanego, ale została bardzo dobrze przyjęta. Przyjechali tutaj do nas wspaniali goście. No muszę powiedzieć, że my jako grupa pasjonatów organizowaliśmy to przedsięwzięcie bardzo niewielkim nakładem, także finansowym. Tak naprawdę to było, przede wszystkim to były nasze serca, nasz zapał i przekonanie o tym, że jak się chce, to można po prostu. Niekoniecznie musi to być wielki budżet i udało się. I goście, którzy tutaj wtedy przyjechali rok temu, himalaiści, zaproszeni przez nas, no byli tak zachwyceni naszym miastem, atmosferą, klimatem, przyjęciem ich, miejscem, naszą grupą, że już w ubiegłym roku zapowiedzieli, że na pewno wrócą tutaj za rok. Nawet niekoniecznie jako prelegenci, ale po prostu chcą tutaj być.
7: To jest, myślę, bardzo ważne, co Asia powiedziała, że to jest klucz tego festiwalu, że jest to festiwal robiony przez pasjonatów, jest to impreza niekomercyjna, impreza niebiletowana, gdzie do każdej złotówki, którą staramy się i udaje się głównie dzięki tutaj właśnie zapałowi, otwartości i przebojowości Asi pozyskać, do każdej złotówki myślę, że ekipa stowarzyszenia dokłada co najmniej 5 kolejnych złotych w swoich działaniach, w swojej pasji i to widać, nie? I to, o czym Asia powiedziała, że goście chętnie przyjeżdżają, no to jest chyba najlepsza opinia. Jeśli jesteś współorganizatorem, czujesz się nie tyle gościem, co czujesz się po prostu u siebie, to wracasz i robisz to z takim samym zapałem po raz pierwszy, po raz drugi i wszystkie kolejne razy tego festiwalu.
6: Tak, i właśnie te osoby tutaj przyjadą po raz kolejny. To jest Mario Corradini, to jest Ryszard Pawłowski. Przywożą tutaj kolejne osoby. Tym razem Mario przywozi Celinę Kukuczkę, z którą się bardzo przyjaźni. Przyjeżdża Biblioteka Taternika i Grzegorz Bielejec, który ściągnął tutaj z kolei Fundację Himalaizmu Polskiego. Także ta grupa tych przyjaciół festiwalu Apex się rozrasta. I to właśnie jest ta energia, którą my zarażamy naszych gości, a oni potem rezonują, dalej się nią dzielą w swoim środowisku.
1: No właśnie, ta ubiegłoroczna pierwsza edycja festiwalu Apex, było sporo fajnych atrakcji, nie tylko prelekcje, ale też seanse. Jak to mniej więcej wygląda w tym roku? Co tutaj będzie czekać na odwiedzających?
6: Rozbudowaliśmy bardzo formułę. W ubiegłym roku to była taka, powiedziałabym, przymiarka do tego, czy się uda. I to był jeden dzień. Mieliśmy w sobotę, właściwie od rana do wieczora, bardzo dużo spotkań i różnych przedsięwzięć, które wtedy sobie zaplanowaliśmy. W tym roku to są aż 3 dni, piątek, sobota, niedziela, 18, 19, 20 września i w piątek mamy właśnie taki wielkie otwarcie, no i wieczór filmowy i będzie z nami Dariusz Załuski, który jest bodaj jednym z najbardziej cenionych, na pewno w ścisłej czołówce najwyżej ocenianych twórców filmowych, jeśli chodzi o filmy takie, powiedzmy, wysokogórskie dokumenty. Będzie z Mają Pietraszewską, która oni razem współtworzyli film Ostatnia Góra i to będzie kino plenerowe, więc mam nadzieję, że pogoda dopisze i wiele osób, wielu Tarnowian zasiądzie na terenie kampusu Akademii, i żeby obejrzeć ten film, i będzie też prelekcja poświęcona filmowi w górach. Sobota obfituje w naprawdę ważne wydarzenia i ważnych gości, bo wtedy będzie właśnie z nami Celina Kukuczka, będą wielkie sławy polskiego himalaizmu, ale także gościem wieczoru będzie Krzysztof Wielicki. Serdecznie zapraszamy też na to spotkanie. Będą też spotkania z tarnowskimi sportowcami, bo tutaj chcemy właśnie promować te niezwykłe dokonania wspinaczkowe Tarnowa, a więc Edyta Ropek przede wszystkim wtedy w sobotę się pojawi i chcielibyśmy również Państwa trochę ugościć takim akcentem muzycznym, naszym, lokalnym, bo tutaj epicentrum wszystkiego jest Tarnów i naszym gościem wieczoru muzycznym będzie
1: Werble.
6: Tak, będzie Wojtek Klich, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za to, że zgodził się z nami współpracować, kupił nasz pomysł. Jest też wielkim pasjonatem natury, gór, człowiekiem żyjącym blisko ziemi, blisko natury. Bardzo mu się podoba koncepcja i klimat naszej grupy i powiedział, że widzi to, chce z nami współpracować i mam nadzieję, że Festiwal Apex będzie też przyczynkiem do stworzenia nowego takiego projektu muzycznego, których Wojtek ma przecież na swoim koncie bardzo wiele.
1: Czyli tutaj chyba każdy znajdzie coś dla siebie tak naprawdę, jest coś dla każdego.
6: Tak, jeszcze tutaj warto podkreślić, że mamy bardzo dużo wspinaczki, bo tutaj ideą też naszej promocji Tarnowa są tarnowscy zawodnicy, jest Akademia Tarnowska, nasza tarnowska szkoła wspinaczkowa i naprawdę bardzo serdecznie zapraszam wszystkich wspinaczy z Tarnowa, okolic, nie tylko, ponieważ to będą naprawdę prawdziwe perełki. Chcę przypomnieć, że w ogóle wspinaczka taka sportowa swoje korzenie bierze właśnie tutaj z naszego miasta, z Tarnowa. Pomysłodawcą i pierwszym w ogóle organizatorem halowych zawodów wspinaczkowych we Wspinaczce na Czas był Mariusz Gołkowski. Tutaj właśnie w Tarnowie to wszystko się działo, stąd się to wywodzi. No a teraz osiągamy medale i naprawdę wspaniałe wyniki jako Polacy. I z Mariuszem Gołkowskim także będziemy mogli się spotkać. On właśnie w sobotę będzie naszym gościem. To będzie naprawdę perełka. Przywiezie stare zdjęcia, nagrania z początków, kiedy rodziła się wspinaczka sportowa. Tutaj właśnie u nas w Tarnowie i w ogóle, bo to było pierwsze takie miejsce przecież. Będzie Kinga Ociepka-Grzegulska. Wyjątkowa dziewczyna, świetna wspinaczka. Będziemy mogli też zobaczyć film, który niedawno powstał właśnie o Kindze Mama. I Kinga będzie tutaj wraz ze swoim mężem, ze swoim partnerem, swoimi dziećmi. Będzie opowiadała o tym, jak można wspaniale łączyć pasję, wspinaczkę po prostu z codziennym życiem. Będzie Edyta Ropek z Arkadiuszem Kamińskim, ze swoim wieloletnim trenerem. Też jedna z najbardziej utytułowanych wspinaczek. No i będzie Fundacja Szerpowie Nadziei. Na ściance prowadziła zajęcia z dziećmi, z osobami z niepełnosprawnościami, bo Szerpowie Nadziei, którzy nas będą bardzo, bardzo wspierać w organizacji tego festiwalu, przyjadą tutaj ze swoimi instruktorami. To są ludzie, którzy na własnych ramionach, na własnych barkach wynoszą dzieci, głównie osoby z niepełnosprawnościami, na szczyty górskie, miejsca, w które te osoby nigdy nie mogłyby samodzielnie dotrzeć. To jest piękna inicjatywa i oni też z wielkim sercem tutaj przyjeżdżają do nas i chcą się włączyć, także zapraszamy. Zapraszamy dzieci na ściankę, bo każdy będzie mógł się powspinać. Dodam jeszcze tylko, że na ściance będzie, oprócz dzieci, będzie również senior Ryszard Pawłowski, jeden z najbardziej znanych polskich himalaistów, który cały czas ma ponad 70 lat, jest cały czas bardzo aktywny, intensywnie trenuje i właśnie bardzo lubi się wspinać, często uczęszcza na ściance i będzie można również na ściance wspinaczkowej w Tarnowie powspinać się z Ryszardem Pawłowskim i z naszymi sportowcami.
1: Podczas tego wydarzenia nie zabraknie też motywu charytatywnego, prawda?
6: Tak, w niedzielę również naszym gościem będzie Mario Corradini. Mario Corradini jest wielkim przyjacielem naszego festiwalu i tarnowskiej społeczności górskiej. Z wielkim zapałem nas wspiera i pomaga nam się rozwijać. W ubiegłym roku właśnie powiedział, że poczuł się tutaj jak w domu, jak wśród przyjaciół i zrobi wszystko, żeby pomóc nam rozpropagować tę ideę takich spotkań z okazji gór w ogóle, z miłości do gór na bardzo, bardzo, nie tylko na Polskę, ale i dalej. I to jest piękne, że mamy takich ludzi. No i właśnie przy okazji festiwalu chcemy wesprzeć. Mario jest założycielem Fundacji Ciao Namaste, która pomaga dzieciom w Nepalu i chcemy wesprzeć Maria i pomóc też dzieciom. Po prostu chcieliśmy, żeby ten festiwal to nie było tylko wydarzenie na 3 dni, tylko żeby idea, żeby ta energia, żeby to serce ponieść dalej.
1: Organizacja tego typu imprezy, no pewnie jest sporo o pracy.
7: Jeśli chodzi o pracę, ja teraz wejdę słowo od Asi, bo może złapię oddech. Przy okazji, a propos, no jest tytanem pracy, to jeśli pytasz o to, jak wygląda praca, no, chyba trzeba to jasno powiedzieć. Dzień zaczyna się bardzo wcześnie, kończy bardzo późno i Apex jest cały czas na topie, no ale widać efekty. To tutaj to, co przed chwilą powiedziała Asia o programie. Pamiętam pierwsze rozmowy, kiedy był dylemat, czy znowu festiwal jednodniowy, dniowy, czy może dwudniowy, to były chyba zapędy Arka wtedy, może jednak dwa dni, ktoś rzucił temat, Asia oczywiście, rzuciła temat, zróbmy trzy dni, pojawiły się pytania, no ale co można robić przez trzy dni? Teraz okazuje się, że program jest tak napięty, że w harmonogramie zbijamy po 5 minut przerwy, żeby zmieścić wszystkich prelegentów, wszystkich gości, którzy, no kolokwialnie powiem, walą drzwiami i oknami, bo chcą w tym uczestniczyć. To jeszcze, co powiedziała Asia o niedzieli, to jest, tutaj patrzę na harmonogram, to jest dzień, którego hasłem przewodnim jest, są góry, które otwierają serca. I to, co powiedziałaś, nie? To poznaliśmy Pawła Pąka, który miał świetną prelekcję o szerpach nadziei. Powiedział, jak można pomóc w górach również dzieciakom. Nam udało się w okolicach Dnia Dziecka wyjechać też do Ukrainy, pomóc dzieciakom w kraju objętym wojną. Połączyliśmy to też ze zdobywaniem szczytów w ukraińskich Karpatach. No a teraz to, co powiedziała Asia, no pomagamy, chcemy pomagać razem z Mario Corradinim. To jest świetny facet. Musicie przyjechać w niedzielę, znaczy on będzie cały czas, Mario będzie z nami. W niedzielę będzie miał prelekcję poświęconą również pomocy tam w Nepalu. No gość, którym ja miałem go okazję poznać kilka tygodni temu, a byliśmy już na grzybach w Beskidzie Sądeckim, nomen omen dla pani Cecylii Kukuczki, zbieraliśmy kurki na sos grzybowy, spacerując szlakiem. No i to jest taki właśnie człowiek pokroju tutaj ludzi będących w Stowarzyszeniu Góry Starnowa, który ma serce na dłoni i chętnie się nim dzieli. No i to, co powiedziała Asia, no będzie zrzutka. My tą zrzutkę cały czas już organizujemy, nagłaśniamy i wszystkich was zachęcamy do dorzucenia swojej złotówki. 5 zł, 10, 15, postawienia wirtualnej kawy ludziom, czy też samemu Mario i zapunktowania. A w niedzielę będzie finał tej, może nie finał, ale kulminacja zbiórki. Będzie możliwość poznać Mario, porozmawiać z nim, no i wrzucić swoje 2 grosze do tej szczytnej idei.
6: Fundacja Himalajzmu Polskiego, która nas też wspiera jako partner, przekazała pozycje książkowe, to są białe kruki, ponieważ dostępne tylko i wyłącznie przez fundację, która nie planuje zresztą wznowienia tego wydawnictwa. To są zapiski Andrzeja Zawady z historycznej wyprawy, pierwszej wyprawy na Mount Everest zimowej, która była właśnie prowadzona przez Andrzeja Zawadę i to była wtedy, to polska ekipa zdobyła Mount Everest. W tej ekipie był również Krzysztof Wielicki, który także będzie z nami właśnie na festiwalu, więc to wszystko pięknie się spina. W ogóle ten program, chcę powiedzieć, że mocno to przemyśleliśmy, żeby to było, stanowiło pewną spójną całość. No i będzie można też te książki zdobyć. Jedna z naszych koleżanek będzie organizowała konkurs prosty, dostępny dla każdego. Także zachęcam was do wchodzenia na stronę festiwalu Apex, na fanpage festiwalu Apex na Facebooku. Są tam zadania konkursowe. Można odpowiedzieć na pytanie i zdobyć tę wyjątkową pozycję z autografami naszych gości.
1: I co najważniejsze, tutaj wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny.
6: Tak, idea w ogóle tego konkursu, tego festiwalu jest taka, że każdy może wziąć udział, niezależnie od zasobności portfela. Także zapraszamy was serdecznie, bo jest to wyjątkowa okazja, żeby spotkać takich gości, żeby móc z nimi porozmawiać, posłuchać ich wyjątkowych historii. Wszystkie atrakcje, włącznie z koncertem, są bezpłatne.
1: To porozmawiajmy też o waszej grupie facebookowej W Góry Starnowa, która tak naprawdę was wszystkich połączyła. Jak to wygląda, to funkcjonowanie? Jest taki głód górskich wypraw w mieście?
7: Dostałem mikrofon jako najmłodszy, czy jeden z młodszych członków. Głód wypraw to jest jedno. Ja myślę, że to jest... góry są trochę pretekstem, nie? Nie wiem, czy dziewczyny się zgodzicie, ale są pretekstem tego, żeby robić fajne rzeczy, żeby dzielić się radością, żeby pomagać innym, a że można to połączyć ze swoją pasją. No każdy z nas gdzieś tam lubi spacerować. Jedni chodzą po górach wyższych, drudzy po niższych, trzeci wspinają się. Tu nie ma jakby jednego szymela, wiesz, że wszyscy jesteśmy jednakowi i chodzimy na te same wycieczki. Natomiast no, łączy nas ta pasja, a do tego każdy z nas ma swojego konika, którym dzieli się, a inni chwytają to i stąd się rodzą pomysły festiwalu, pomoc charytatywnej.
9: Chciałam dodać, że w ogóle istniejemy 2 lata, patrząc w ujęciu takim jako grupa W Góry Starnowa. Teraz jesteśmy stowarzyszeniem. I tutaj znowu ukłon w stronę Asi, gdyż jest osobą, która potrafiła to wszystko fajnie spiąć, pobudzić nas do działania. Naprawdę jesteśmy zachwyceni tutaj działaniami, bo wcześniej wiadomo, gdzieś tam ktoś spod Tarnów, jedziesz w góry, zabierzesz się, co i jak. Ale generalnie nie było jakiejś większej grupy. A ta osoba po prostu doprowadziła do tego, że rośniemy w siłę. Wiele osób nam gratuluje, pisze o tym i zachęca zachęcamy innych właśnie, żeby do nas dołączyli. Zresztą będąc na Kantorii, gdzie promowaliśmy nasze wydarzenie, mnóstwo osób nas rozpoznawało, gratulowało nam i chce do nas dołączyć, więc tutaj zapraszamy cały czas, wchodźcie na naszą stronę w Góry Starnowa, pytajcie, czy gdzieś jedziemy, bo później jest jakiś pomysł, grupujemy się, tworzymy kolejny komunikator, że tak powiem, na WhatsAppie czy Messenger i tam już ustalamy szczegóły, że tak powiem, dzielimy się, kto jedzie autem, ile ma wolnych miejsc, więc tak to wszystko działa, bo no, należy też podkreślić, że nie robimy tutaj żadnych odpłatnych wycieczek. To wszystko działa na zasadzie takiego grupowego zrzeszenia, non-profit, gdzie tak jak już Rafał to wcześniej powiedział, łączymy swoje pasje, zainteresowania i naprawdę zachęcam, bo rodzą się ciekawe przyjaźnie i później można, no nie szukamy już tych kompanów gdzieś tam, tylko już się znamy i to jest o wiele łatwiejsze.
1: A jak jest tutaj przekrój ludzi, jeżeli chodzi o poziom umiejętności czy wiek, bo może się pewnie wydawać, że tam są sami tacy wyjadacze, którzy chodzą już jakieś bardzo wysokie szczyty.
9: Oj, przekrój jest tutaj duży, bo w różnych tych wyjazdach, no należy zaznaczyć, że są one różnego typu, od tych w cudzysłowie nizinnych, po te szczyty wysokie, więc tutaj i są rodziny z dziećmi i są osoby już, że tak powiem, dojrzałe, dorosłe, gdzieś tam też na emeryturze, a do czego też chcę zmierzyć, że na przykład no napędzamy się, że dana osoba gdzieś nie chodziła po jakichś szczytach wysokich i pomalutku próbuje z przyjaciółmi, ze znajomymi po prostu przekraczać swoje granice, więc uważam, że to jest fajne.
7: Tylko dodam, że góry to jest jedno, ale też pływamy kajakami, pontonami, a hit ostatnich dni czy tygodni, to powiem wam, że zaczynamy się unosić w przestworze i myślimy o lotach balonem, także to wszystko przed nami. Tutaj Asia się podśmiechuje, ale no, będzie dużo niespodzianek, także śledźcie profil, na pewno te góry będą clue, natomiast dużo innych ciekawych rzeczy też będzie się działo w naszym towarzystwie.
1: Jest jakaś szansa, bo wspominasz o tych lotach balonem, jest jakaś szansa, że podczas festiwalu Apex coś takiego się może się na przykład wydarzyć?
7: Oj, Michał, wiele rzeczy może się wydarzyć. Ja powiem więcej. Jestem przekonany od kilku tygodni współtworząc to wydarzenie, że wydarzy się wiele takich rzeczy, więc warto śledzić, warto patrzeć pod nogi, warto patrzeć do góry, na niebo, w ciągu dnia, wieczorami, tak. No myślę, że trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo naprawdę będzie się dużo działo w Tarnowie i przed Apexem, i w trakcie samego Apexu.
9: Tak, już są szalone pomysły co do reklamy Apexu, naprawdę, bo chciałam też tutaj nawiązać do tej współpracy, bo w pierwszej edycji nie brałam udziału, za co biję się mocno w pierś, ale gdy usłyszałam, że jest szykowana już druga edycja, powiedziałam sobie, że na pewno dołączę do moich przyjaciół, bo patrząc jak pracują, bo każdy z nas jest osobą dorosłą, wiadomo, ma zobowiązania, pracę i jak dużo serducha wkłada w tą grupę, no stwierdziłam, że nie mogę stać obok i chodzić sobie tylko po górach i tam stawiać fajne fotki, że muszę do nich dołączyć i muszę ich wspomóc tym, co umie robić, w czym się dobrze czuję i bardzo się cieszę i jestem pełna tutaj podziwu dla tych działań i to wszystko fajnie hula, razem się nakręcamy, razem budujemy nowe pomysły, z jednego rodzi się 5 kolejnych, więc co do reklamy, naprawdę są świetne pomysły i myślę, że Tarnów przed Apexem, przed tym 18, 19, 20 września będzie przepełniony reklamą różnego pokroju.
1: No właśnie, a jak tutaj idzie współpraca z różnymi instytucjami, bo chyba całkiem dobrze się to układa.
6: No ja chcę powiedzieć, przede wszystkim chciałam dodać, że to jest ten efekt pracy, to, że nasza grupa wygląda tak, jak wygląda i że przyciąga ludzi, to jest efekt wszystkich. To jakby być może impuls poszedł, jakby wyszedł ode mnie, ale tak naprawdę to jest efekt zaangażowania wszystkich ludzi, bo to jest taka burza mózgów, takie wzajemne inspirowanie się. Ktoś rzuca jakiś pomysł, inni szukają sposobów na zrealizowanie tego. No tak jak Agnieszka powiedziała, wszyscy jesteśmy dorośli i to jest taki trochę powrót do dzieciństwa poniekąd, bo jesteśmy już niezależni, wolni w sensie mentalnym, niezależni finansowo i to powoduje, że my chcemy znowu cieszyć się życiem, spędzać czas razem, robić różne pożyteczne i przyjemne rzeczy razem, tak jak na przykład organizowanie wyjścia w góry, czy organizowanie tego typu imprezy i to nam po prostu daje ogromną satysfakcję. Każdy wnosi coś od siebie, swoje umiejętności, swoją wiedzę, kompetencje, znajomości. No po prostu to jest wspaniałe. Jak razem ludzie mogą tworzyć cudowne rzeczy. A trochę jest też tak, że góry zmieniają nasze życie i Apex, myślę, że na Apexie wielokrotnie o tym usłyszycie, że jak zmieniły życie Mario Corradiniego, jak zmieniły Ryśka Pawłowskiego, wspinaczy naszych tarnowskich, jak zmieniają życie ludzi, którzy, bo to jest kwestia tak naprawdę w dużej mierze bardzo trudnych wyborów, wyborów, które podejmujemy i które potem idą za nami w całe życie. I myślę, że nasze życie też w jakiś sposób góry zmieniły. To, że jesteśmy razem, to, że właśnie realizujemy taką wspaniałą inicjatywę, to, że nagle rozrodził się pomysł pomagania dzieciom, które są gdzieś na drugim końcu świata, ale też góry są im bliskie, tak jak i nam. I zapraszamy wszystkich do nas, bo naprawdę to nie jest tak, że trzeba być łazikiem górskim. Czasem jest tak, że w ogóle ludzie nie mają czasu, albo ja tak właściwie zaczęłam chodzić po górach. Ktoś mnie namówił, żebym z nim poszła i okazało się, że tam jest tak pięknie, że ja już wiedziałam, że chcę tam wracać. I czasami to jest kwestia jakiegoś odważenia się, a naprawdę góry zmieniają życie człowieka. Jeżeli chodzi o jeszcze taki z mojej perspektywy bardzo duży atut Apexa jako wydarzenia. Apex to znaczy po łacinie szczyt. I to jest takie zdobywanie szczytu, szczyty dla każdego z nas trochę. Szczyt naszych możliwości, przełamywanie własnych słabości, pokonywanie jakichś trudności po to, żeby zdobywać własne szczyty. Nie tylko górskie, ale my też chcemy przez te inicjatywy, przez te imprezy trochę jednoczyć nasze środowisko. Chcemy stawiać na Tarnów cały czas, pokazywać, że my tutaj mamy tak wyjątkowych ludzi, wyjątkowe miejsca, pasje. No i na przykład Mościcki Klub Balonowy, który istnieje od 1933 roku, jest taką perełką w naszym mieście i też warto się tym chwalić i z nimi współpracować, ale właśnie nasi wspinacze, wspaniali sportowcy, ludzie, którzy tutaj są, tworzą, którzy są, chcą mówić o swoich historiach. Także tak, łączymy środowiska, dostajemy wsparcie i już widzimy i czujemy to, że wiele osób naprawdę nas wspiera, zarówno z tarnowskiego biznesu, przedsiębiorców, którzy też mają swoje pasje i rozumieją, bardzo, bardzo dobrze przyjmują to, co robimy, ale także muszę tutaj powiedzieć, że naprawdę ze strony Urzędu Miasta, Administracji Publicznej, osób publicznych też dostajemy bardzo duże wsparcie ze strony pana marszałka, Urzędu Marszałkowskiego. Tutaj chciałam szczególnie podziękować pani Marcie Malec-Lech, która bardzo jest tak mentalnie też widać związana z naszym regionem, z naszym miastem, bardzo nam kibicuje i każdą inicjatywę rozwijającą nasze miasto bardzo wspiera i no, serdecznie dziękujemy za to zrozumienie naszej pasji, bo to nas bardzo motywuje.
7: Są urzędnicy, też są ludzie biznesu, to jest jedno, natomiast są szarzy obywatele, którzy czasami przybiją piątkę, powiedzą, robicie fajną robotę, jak można pomóc, to zostawcie ulotki, jak można pomóc, to zostawcie wlepkę i myślę, że to jest najważniejsze, żebyście wszyscy chcieli się otworzyć, zobaczyć, kliknąć, wejść na QR kod, sprawdzić temat zrzutki, sprawdzić temat Apexa, zobaczyć, co można uszknąć, czym się można podzielić i to są też takie momenty, kiedy wychodząc z kawy można usłyszeć miłe słowo, że gdzieś tam właśnie to, co mówiłeś, widzieliśmy cię, widzieliśmy was, robicie fajną robotę, do zobaczenia na szlaku, czy do zobaczenia na szczycie, na Apexie, także ja od siebie powiem tyle, wszyscy idziemy na Apex i każdy ma swój, to co pytałeś o umiejętności, dla jednych to jest faktycznie zdobycie ciężkiej drogi wspinaczkowej, a dla innych po prostu wejście na Górę Marcinkę.
9: Jeśli mówiliśmy właśnie o tym, że czasami zaczynamy jak gdyby te zainteresowania od podstawy, w cudzysłowie od zera, rodzi się jakoś pasja znikąd, albo przez kogoś, no to w niedzielę mamy świetnego gościa, który jest świetnym tego przykładem, Waldka Malinę. Niesamowity gościu, ma taką w sobie charyzmę, już jak opowiada, w sposób jaki opowiada te wszystkie swoje podróże, jest tak ciekawy i energiczny, a poza tym cała jego ta historia, gdzie siedzi w domu, praca, zwykłe życie, a tu bang, pomysł, będę coś tam jeździł na rowerze, jadę daleko, nie wiem, nad morze, siada na rower, jedzie, nagle góry, szczyty, 3-4 tysiące, no coś niezwykłego, także to też pokazuje, że jak chcemy, to możemy. Że nie trzeba tam kończyć kursów, przygotowań, tylko po prostu to wszystko jest w nas i musimy to rozbudzić. I jeszcze podsumowuję, jeszcze powiem, przychodźcie, wstęp za free, wchodźcie na naszą stronę, tam znajdziecie wszystkie odnośniki i po prostu swoją obecnością wesprzecie nasze działania, co na pewno zakończy się wielkim sukcesem i kolejną edycją Apex.
7: Takie mądre słowa, teraz wszyscy wchodzimy w takie tony. Ja bym chciał powiedzieć, żeby się nie bać właśnie wygłupić, nie? Bo czasami jest to taki opór przed tym, że nie pójdę, nie wiem, nie założę raków, nie ubiorę tego czy tamtego, bo nigdy tego nie robiłem, a mam już, nie wiem, tak w moim przypadku 50 na karku. Natomiast mając tak świetną liderkę jak Asia, słuchajcie, nawet jak się wyłożycie, to nic złego się nie stanie, także ja polecam, wygłupiajmy się, ryzykujmy, potykajmy się, a na pewno coś z tego powstanie. Ja jestem w ogóle pod wrażeniem, tak jak mówię, nie jestem od dawna w tym stowarzyszeniu, ale energia tych ludzi, do nas. Energia nas jest potężna i trzeba to wykorzystać. Do zobaczenia na Apexie.
2: Przypomnijmy, że festiwal będzie się odbywał w budynku C Akademii Tarnowskiej od 18 do 20 września.
3: SK Tarnów.
2: Mocne uderzenie na zamknięcie sezonu. Już w piątek 11 września w Amfiteatrze Letnim przy ulicy Kopernika w Tarnowie będzie można posłuchać muzyki rockowej w wykonaniu tarnowskich artystów.
5: Ryszard Żądło, Rada Osiedla Starówka w Tarnowie. Sezon bardzo bogaty tego lata w Amfiteatrze Letnim i to dzięki dużemu wsparciu i finansowemu i organizacyjnemu właśnie Rady Osiedla Starówka i Tarnowskie Centrum Kultury, które przecież Amfiteatr Letni wykorzystuje, zawiaduje. Przypomnę tylko króciutko, mieliśmy Starówka Jazz Festival, piękne trzy piątki jazzowe w lipcu, potem był blues na Starówce w Amfiteatrze Letnim, koncert zespołu folkowego, wróciliśmy do tego projektu Folk na Starówce, zespół Potok, mieliśmy szanty, bardzo głośne, jubileuszowe edycje szantowe, 40 lat szant w Tarnowie. No i kończymy ten sezon bogaty też bardzo ciekawym projektem, którego już trzecia edycja w tym roku będzie. Koncert Rok na Starówce. Pomysł ten się zrodził wspólnie z Pawłem Mazurem. Jest to znany muzyk rockowy, który prowadzi swoją szkołę rockową w Tarnowie. I jakby dyskutując, że mamy jazz, mamy szanty, mamy folk i bluesy w amfiteatrze, a nie ma rocka. A przecież muzycy rockowi tarnowscy to są wybitni muzycy w tym gatunku, jak jeżeli chodzi w ogóle o dokonania zespołów tarnowskich rockowych sprzed kilkunastu laty, ale również i indywidualnych muzyków rockowych, którzy w tej chwili grają w różnych zespołach, formacjach z różnymi gwiazdami, że tak powiem, muzyki nie tylko rockowej, rozrywkowej. I ideą jest taka tego koncertu, że Paweł Mazur zaprasza ich do Tarnowa na ten jeden wieczór niepowtarzalny, gdzie kilkunastu artystów tarnowskich spotykają się tutaj czasami niektórzy po latach i będą sobie prezentowali i troszeczkę swoich autorskich utworów, ale też będą powracali do tej klasyki rocka. To ja jestem z tej epoki.

0: Którzy uczestniczyli w koncertach w Amfiteatrze Letnim, to wy jesteście sponsorami kultury tarnowskiej. Wzmacniacie budżety tych wydarzeń kulturalnych. Także, drodzy Państwo, bardzo Wam dziękujemy, że amfiteatr praktycznie był wypełniony na te nasze propozycje po brzegi i myślę, że ten przyszły sezon również będzie zapowiadał się atrakcyjnie i dobrze.
1: A ja przypomnę koncert Rok na Starówce w piątek, 11 września o 19 w Amfiteatrze Letnim.
2: Tarnów News.
1: Miłośnicy teatru zacierają ręce. Zbliża się kolejna talia, czyli Ogólnopolski Festiwal Komedii. Między innymi o tym już za chwilę w naszym magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów. Ale powiemy też o kolejnym sezonie drużyny futbolu amerykańskiego w mieście i zaprosimy na koncerty Festiwalu Muzyki Odnalezionej. Justyna Świderska, zaczynamy. 6 spektakli konkursowych oraz kilka wydarzeń towarzyszących. To program 30. Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Italia, który już wkrótce odbędzie się w Tarnowie. Jak zapowiada dyrektor Teatru imienia Ludwika Solskiego, Rafał Balawejder, jest na co czekać.
3: Tradycyjnie organizujemy to spotkanie z Państwem, żeby zapowiedzieć całe wydarzenie, powiedzieć też o wszystkich szczegółach, ujawnić te sprawy i wydarzenia, o których do tej pory jeszcze nie wspominaliśmy. Bardzo miło nam jest, że dzisiaj z nami pani prezydent Agnieszka Kakawa, pan dyrektor Tadeusz Łomnicki też opowiedzą o sprawach związanych z festiwalem. Ja dziś chciałbym zacząć od tego, że ujawniamy dwie rzeczy. Ujawniamy dzisiaj jurorów festiwalu. Jurorami w tej edycji jubileuszowej festiwalu będzie pani Agnieszka Pilaszewska, znana aktorka komediowa z teatrów warszawskich. Będzie pan doktor Patryk Kęski, teatrolog, krytyk, właściwie też bardzo znana postać w świecie teatru oraz będzie niezwykle barwna postać, która wystąpi nie w tej tylko jednej roli jurora. Będzie pan Bronisław Maj, który będzie jurorem, ale także będzie występował, był w jednym z wydarzeń towarzyszących, o którym powie za chwilę pewno dyrektor Tadeusz Łomnicki, bo myślę, że to jest też niezwykle atrakcyjne, to bardziej ze względu na obsadę tego wydarzenia, którego autorem jest właśnie pan Bronisław Maj. I chcę powiedzieć także o drugiej rzeczy, o wystawie, bo tradycyjnie jest też tak, że podczas festiwalu we foyer Tarnowskiego Teatru prezentujemy prace bądź bezpośrednio związane tematycznie z festiwalem, bądź prace artysty, który przygotował plakat teatralny. I w tym roku jest to pan Dawid Ryski i to jego koncepcja właśnie będzie nam służyła jako wizualizacja do całego festiwalu, a jego prace, ponieważ ma tych prac bardzo wiele, jest znanym i cenionym twórcą w Polsce i w Europie, zawisną w naszym teatralnym foyer. Tyle ode mnie wstępu, pani prezydent, oddaję głos.
4: Ja chciałabym bardzo podziękować i pogratulować panom dyrektorom tego, że 30. talia się wydarzy. Z serca gratuluję, ale też myślę sobie, że festiwal jest takim wydarzeniem, na które mieszkańcy bardzo czekają każdego roku i można by powiedzieć, że jedynie tego żal, że sala teatralna jest tylko na te 300 miejsc, prawda, że nie można się tym festiwalem cieszyć w większej grupie. Spotkanie z teatrem oczekiwane, bardzo z długą tradycją, budujące tożsamość naszego miasta, kulturalną tożsamość naszego miasta. Myślę, że bardzo ważna i piękna edycja w tym roku, bardzo ciekawa. Myślę, że panowie więcej powiecie o samym repertuarze i o tym, co się na scenie i nie tylko na scenie wydarzy. To jest taki moment, kiedy miasto rzeczywiście żyje sztuką. I to sztuką taką, która daje odpocząć, daje relaks, daje możliwość pobycia w takim dobrym i świecie, i towarzystwie.
3: Dziękujemy serdecznie. Rzeczywiście pani prezydent wspomniała o rzeczy, o frekwencji i o tym zainteresowaniu. Rzeczywiście jest tak w tym roku, że znacznie wzrosła nam sprzedaż karnetów, co wskazuje na to, że tych widzów, którzy chcą obejrzeć komplet, cały festiwal jest więcej w Tarnowie i ten festiwal jest na tyle chyba już, teraz ciśnie mi się to najbrzydsze ze słów, produktem takim, ale wydarzeniem, prawda? I jakąś taką radością tą jesienną, gdzie po prostu ludzie chcą mieć pewność, że zobaczą wszystko, tym bardziej rzeczywiście tutaj szczególnie ten spektakl finałowy i gala finałowa i spektakl Komedian z Teatru Narodowego, ono jest dla nas kłopotem, w sensie odmów, bo myślę, że bylibyśmy w stanie sprzedać drugą salę. Natomiast było to wymaganie ze strony Teatru Narodowego, że bezwzględnie to musi być w naszej przestrzeni teatralnej, więc gramy tutaj na tej 300-osobowej widowni, ale no mam nadzieję, że sobie poradzimy i że w przyszłości być może się uda znowu zaprosić do nas Teatr Narodowy. Wiadomo, że jest to związane z możliwościami budżetowymi. Ja też chciałbym bardzo serdecznie podziękować, bo budżet festiwalu wynosi około 700 tysięcy, z czego w tym roku jest

0: Ta zwiększona dotacja ze strony miasta to jest 250 tysięcy, 150 tysięcy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozostałe pieniądze to są środki teatru, od których w dużej mierze pochodzą z wpływów po prostu z tego festiwalu, więc też dziękujemy za pośrednictwem Państwa mediów wszystkim widzom, którzy kupują bilety i przychodzą na te spektakle. I chciałbym teraz poprosić Tadeusza Łomnickiego, żeby powiedział o tych wydarzeniach towarzyszących, a w zasadzie o jednym, które teraz przyszło nam do głowy, czyli o weselisku. No i też tradycyjnie pokazujemy swój tytuł. Wydaje nam się, że mamy powody do dumy, do chwały tym, co dzieje się na tarnowskiej scenie, więc też stajemy w szranki ze swoim po prostu tytułem.
1: W komedii też, dobrej komedii, często są zawarte wątki, nad którymi warto chwileczkę się zastanowić, pomyśleć, a z uśmiechem myśli się lepiej, ponieważ mózg jest dobrze dotleniony. Wracając jeszcze do festiwalu, ogromnie się cieszę, że w ogóle w Tarnowie jest festiwal, bo wiele teatrów czyni starania, żeby takie festiwale były, ponieważ przyjeżdżają spektakle, przyjeżdżają zespoły, aktorzy, których często nie moglibyśmy zobaczyć, wyjeżdżając gdzieś w Polskę. A tu jest taka fajna kumulacja na każdym festiwalu i publiczność może się trochę skonfrontować z tym, co dzieje się w innych teatrach, w innych miastach w Polsce w danym sezonie, więc to jest mega ciekawa i dobra inicjatywa. Wracając trochę do imprezy towarzyszącej, to tak już od kilku lat z dyrektorem właśnie rozmawialiśmy naczelnym, żeby poszerzyć trochę formułę, żeby oprócz tych spektakli, które jest tyle, ile może być, też starać się publiczności pokazać ciekawe przedstawienia, wydarzenia z Polski, które nie muszą być w tym głównym nurcie. I w tym roku właśnie zaprosiliśmy Weselisko z teatru KTO z Krakowa, grane od prawie dekadę, z sukcesem kilkakrotnie w Krakowie, wystawiane również w Polsce. Jest to bardzo ciekawa rzecz, ponieważ jest to czytanie dramatu w takiej formie widowiskowej. A wiadomo, teatr KTO specjalizuje się od tego, że potrafi wyjść w przestrzeń, w publiczność, że to jest z rozmachem. No i przede wszystkim to jest zabawne, ale też takie spojrzenie na nasz kraj, na Polskę, na to, co się dzieje. Trochę tak jak przed 100 laty stał sobie autor w drzwiach i obserwował, co się dzieje na weselu, jak się Polska bawi i jak myśli o tym, co będzie czekać w najbliższych latach. I trochę teraz też mamy takie spojrzenie, to co się dzieje w tym momencie w naszym kraju, trochę przez taki pryzmat skrzywionego zwierciadła, wiadomo, to jest jakaś perspektywa i myślę, że jest to dobry taki moment, żeby się też sobie trochę przyjrzeć, ale również z uśmiechem na ustach i co ciekawe, mam nadzieję, że to się nie zmieni. Jednym z aktorów będzie prezydent miasta jako Werny Chora, więc myślę, że też warto przyjść i zobaczyć, jak sobie poradzi. A w głównym nurcie, prawda, Florana Zellera, premiera z poprzedniego sezonu w naszym teatrze. No i też myślę, że to jest ciekawa propozycja, ponieważ oprócz tego, że jak to potocznie wszyscy mówią, prawda jest ważna, prawda nas wyzwoli, o prawdzie cały czas się mówi. Wczoraj też jesteśmy po premierze Doliny Salinas, gdzie też ta prawda gra, więc o prawdzie można dużo, można długo, można też zabawnie, a ciekawe jest to, że myślę, że to jest jedyna taka realizacja, ja przynajmniej nie znam innej, gdzie są zdecydowanie młodsi bohaterowie niż napisani przez bohatera, bo to jest komedia napisana na 40-50-latków, nawet więcej, a my tu mamy aktorów pod 30, więc takie spojrzenie człowieka, który nie jest w rutynie życiowej, który nie jest już gdzieś tam zblazowany, zmęczony życiem, tylko wchodzi, mu się wydaje, że zdobywa ten świat, że wszystko może się bawić życiem i drugim człowiekiem. No i jak to się kończy, to oczywiście zapraszamy do teatru, żeby zobaczyć. I wszystko tak, jak powiedziałem na początku, jednak to nie jest dramat, gdzie będziemy płakać, tylko to jest refleksja, przed którą albo po której, albo w trakcie której możemy się uśmiechać.
0: Jury wybiera spektakl, jest nagroda finansowa plus statuetka talii, natomiast wiadomo, że też powtarzamy formułę nagrody publiczności, czyli wszystkie osoby, które przychodzą do teatru będą mogły wybrać swój ulubiony spektakl, zagłosować, ale także, co wiem, że cieszy się popularnością pośród naszych widzów, uczestniczyć także w losowaniu przygotowaniu drobnych nagród, które przygotujemy dla wszystkich Państwa. Ja chciałbym też powiedzieć, ponieważ te spektakle i o samym programie imprezy mówiliśmy już kilkakrotnie co najmniej, w zasadzie od końca kwietnia, bo końcem kwietnia po raz pierwszy, wtedy zdradziliśmy tytuły konkursowe. Tajemnicą Poliszynela tak naprawdę jest, że niektóre z tytułów trzeba było ustalać, no w zasadzie rok do przodu. To jest taka perspektywa czasowa, która pozwala zaprosić bardziej zajęte teatry, choć i w tym roku tak się zdarzyło, że w przypadku no co najmniej dwóch tytułów jest tak, że występują koincydencje w postaci premier bądź zajętości poszczególnych aktorów, na przykład na planie filmowym, no i to już wyklucza przyjazd tych teatrów, natomiast zostały takie skierowane zaproszenia na kolejną edycję. Zobaczymy, czy uda się, żeby te spektakle dotarły, ale chcę wrócić do tych wydarzeń towarzyszących w tym roku, o czym mówił dyrektor Łomnicki, że też festiwal jest zawsze świętem. Powinien zresztą samo na fest, nie, cząstka tego słowa z łacińskiego właśnie z radością, ze świętowaniem, więc też chcielibyśmy, żeby teatr był dostrzegalny w całej przestrzeni miasta, stąd te dwa nasze, w zasadzie tutaj takie wprost z Mickiewicza cztery wydarzenia, które pokażemy w przestrzeni miejskiej. Po pierwsze to już w tę sobotę w ramach prologu, zapraszamy serdecznie do amfiteatru. W amfiteatrze będzie można usłyszeć, ale też zobaczyć prawie Krzysztofa Krawczyka, bo Tomasz Wiśniewski wcieli się właśnie w Krzysztofa Krawczyka, zaśpiewa trochę jego szlagierów, bo mam nadzieję, że to będzie udana zabawa. W zasadzie wszystko wskazuje na to, że to będzie jeden z ostatnich takich sympatycznych jeszcze pogodowo weekendu, więc warto zaplanować sobie czas i w sobotę wybrać się do amfiteatru i wspólnie popłynąć chociażby parostatkiem. Natomiast teatr też szuka wydarzeń nie do końca takich oczywistych, nie do końca wprost, wydawałoby się, bezpośrednio teatralnych i stąd ten pomysł na kolację artystyczną. Kolację artystyczną, kiedy przytuliliśmy się do restauracji Aurora, która otrzymała to wyróżnienie Michelin. Niezwykle jest nam miło, że są fajne, prestiżowe miejsca, do których też przyjeżdżają ludzie, którzy podróżują i zatrzymują się w Tarnowie. W tym miejscu właśnie chcemy pokazać koncert, recital. Akurat w tym przypadku to będzie Edit, Życie na różowe. Też w ramach pokazu przedpremierowego spotkacie się Państwo z muzyką francuską i z naszą frankofilką, bo Monika Wenta, tak trzeba o niej powiedzieć, uwielbia Francję. Co roku kilkukrotnie jeździ do Francji po to, żeby tam sobie pobyć po prostu. Uwielbia język francuski i kocha się też w Edit Piaf, co mam nadzieję zobaczycie Państwo po prostu właśnie na scenie i wyraz fascynacji tą osobą, niezwykłej, bardzo przecież francuskiej, w zasadzie ikony francuskiej sceny muzycznej i piosenkarki, legendy, więc to są wydarzenia, które pokażemy dodatkowo w ramach festiwalu. Z tego co wiem, warto też takować kasę, ponieważ zdarza się tak, że pojawiają się jeszcze nawet na te najlepsze spektakle pojedyncze bilety, ponieważ osoby, które teraz odbierają rezerwacje, to jest kwestia też sponsorów i wszystkich tych zaproszeń, które były na razie zawieszone w systemie, są dostępne, więc warto nie tracić po prostu nadziei, przychodzić i dopytywać. Rzecz jasna też nasza organizacja ma utworzoną listę rezerwową na poszczególne tytuły, więc my też staramy się wszystkim tym, którzy pragną przyjść do teatru, po prostu w tym dopomóc.
2: Program festiwalu jest dostępny na stronie teatrtarnów.pl.
3: SK Tarnów.
2: Drużyna futbolu amerykańskiego Hunter z Tarnów inauguruje sezon meczowy w rodzinnym mieście. Od tego sezonu zawodników możecie oglądać w Jaskółczym Gnieździe, gdzie trenują i podejmują rywali. Już w niedzielę 13 września najbliższy pojedynek, w którym Tarnowianie zmierzą się z drużyną Kings z Krakowa. O szczegółach w naszej rozmowie.
4: Szymon Witek, rozgrywający.
5: Nazar Kawun, middle linebacker.
6: Oskar Brzeziński, defensywny liniowy.
2: A dzisiaj będziemy zapraszać mieszkańców Tarnowa do tego, żeby przyszli w niedzielę 13 września na mecz tarnowskiej drużyny Huntersów, czyli drużyny futbolu amerykańskiego. Inauguracja sezonu, tak można to nazwać?
4: Tak, możemy to nazwać jako inauguracja, ale tutaj w Tarnowie u nas, na naszym domowym stadionie, bo jesteśmy już po jednym meczu w Tychach, wygranym.
2: Gratulujemy.
4: Dziękujemy bardzo. No ale myślę, że tutaj będzie jeden z ważniejszych meczów na pewno dla nas, bo inauguracja na nowym stadionie, na którym jeszcze nie graliśmy, na pewno chcemy się sprawdzić.
2: No właśnie, przeciwnikiem będzie drużyna Kingsów, tak?
6: Z Krakowa.
2: Przeciwnik, z którym już mieliście okazję się mierzyć, więc jakie nastroje, jakie przewidywania przed tym spotkaniem, przed tym pojedynkiem?
5: No ogólnie nastrój jest bardzo bojowy i chcemy się oczywiście odegrać za tamten rok, bo trochę nam zabrakło w tamtym roku doświadczenia możliwe albo jeszcze czegoś. No i ja jako kapitan uważam, że teraz jesteśmy dużo lepiej nastawieni i podnieśliśmy swój poziom jako osobiście, jako drużyna też.
2: Fakt, że odbyliście już kilka spotkań z tymi drużynami, z którymi teraz przyjdzie wam się ponownie zmierzyć na boisku, powoduje, że więcej o nich wiecie, lepiej potraficie się przygotować do tego spotkania? Jak to wygląda?
6: Najważniejsze, że więcej doświadczenia mamy, bo na treningu można wyrobić dużo, ale bez doświadczenia tak naprawdę to nic nie jest warte.
4: To jest też jedna duża zmiana, ponieważ w tamtym roku graliśmy futbol 9-osobowy, a w tym roku gramy 11-11. Więc jakby taktyki, formacje i tak dalej, to się wszystko pozmieniało. Więc na przykład no tutaj Kingsi, no nie do końca wiemy, jak oni grają w tym momencie.
2: Wytłumaczmy w takim razie, z czego wynikała ta zmiana. To jest taka zmiana ewolucyjna, bym powiedziała, jeżeli chodzi o rozwój drużyny?
4: Zmiana polega na tym, że po prostu liga w Polsce postanowiła, że z U19, czyli zawodnicy, którzy mają 19 lat, teraz mamy U20, czyli zawodnicy, którzy mają 20 lat, też mogą grać. Czyli tak jak ja w tamtym roku miałem ostatni sezon teoretycznie, to przez to, że przedłużyliśmy jakby, to został przedłużony, to ja mogę grać jeszcze rok. No i dzięki temu jakby została zmieniona zasada na 11-osobowe drużyny.
2: Czy to oznacza, czy to wymaga od was większego zaangażowania, większej pracy na przykład na treningach, lepszego przygotowania się właśnie do tego nowego ustawienia na boisku?
4: Zaangażowanie zawsze jest takie same. Musimy być zawsze w 100% zaangażowani. Wydaje mi się, że jedyną jakby zmianą jest to, że potrzebujemy mieć więcej zawodników i to jest największy ten aspekt, który musieliśmy poprawić, można tak powiedzieć.
2: Mówisz o tym, że potrzeba więcej zawodników, a ja właśnie chcę zapytać, bo wiem, że nabór do drużyny trwa, właściwie jest otwarty, chodzicie po szkołach, pokazujecie, co potraficie, zachęcacie młodych chętnych i tak mi się wydaje, że ci młodzi koledzy, młodzi adepci są zainteresowani tą dyscypliną.
6: Są zainteresowani. Co każdy nowy rok szkolny albo nowy sezon, jeżeli można to powiedzieć tak, mamy nowych rekrutów. W tym roku na ten moment mamy właśnie sezon. Nie jesteśmy tak skupieni na rekrutacji, bo musimy się skupić na meczach, ale na pewno będziemy mieć teraz 2 tygodnie przerwy pomiędzy meczami, więc na pewno wtedy będą prowadzone jakieś działania rekrutacyjne. Nowy rok szkolny, nowi zawodnicy w szkołach też pewnie są gotowi. Niektórzy nawet mogą jeszcze nie wiedzieć, że coś takiego jest. Jest taka szansa, jest opcja. Na pewno chcemy im to pokazać i przedstawić taką ofertę nowego sportu.
2: No właśnie, mówimy z jednej strony szkoła, z drugiej studia, z trzeciej drużyna i treningi i ostre przygotowanie do kolejnych pojedynków. Trudno jest wam to wszystko pogodzić? Jak to wygląda? Dużo czasu trzeba poświęcić na to, żeby rzeczywiście na te treningi przychodzić regularnie?
6: Mówi się, że to są tylko 2 treningi w tygodniu. Jest tu grosz prawdy, ale nie zawsze jest to tylko 2 treningi w tygodniu. To jest też przygotowanie się do treningów, to jest też powrót z treningów, dojazd do treningów.
2: Dla niektórych z was to jeszcze było powołanie do kadry, prawda?
6: Tak.
2: No właśnie, i ta przygoda dalej trwa.
6: Dalej trwa. Ja jestem właśnie z tej kadry. 2 lata mam jeszcze w tej kadrze. Mamy właśnie, jak nasza drużyna, moja drużyna będzie miała 2 tygodnie przerwy, to ja będę miał odmieniać tylko tydzień, bo zdajadę na Węgry, więc to jeszcze dla mnie jest mniej czasu, ale miałem rok, żeby przyzwyczaić się do tego i wydaje mi się, że jestem do tego przyzwyczajony. To nie jest dla mnie taki wysiłek, jaki był rok temu.
2: Tak sobie wyobrażam, że bez wsparcia na przykład, nie wiem, rodziców, znajomych, przyjaciół, czasami byłoby trudno logistycznie to wszystko podopinać, to nie?
6: Prawda. Najgorzej byłoby z dojazdem. Wiele chłopaków od nas z drużyny ma właśnie problem z dojazdem, więc do jednego auta wchodzi wielu, albo po prostu zgarniają się nawzajem, tak można to powiedzieć. Ale tak, logistycznie to jest najgorsze, bo w autobusie, można w autobusie, no ale jak wracasz w sobotę o 11 w autobusie z śmierdzącymi ciuchami, nie jest to za bardzo przyjemne dla siebie i dla innych wokół ciebie.
2: Powiedzcie mi proszę, bo już trochę doświadczenia nabraliście, co ten futbol amerykański w sobie ma, że was zasało i trzyma?
4: Ja jako rozgrywający mogę powiedzieć, że bardzo długo grałem w sporty, wcześniej w koszykówkę, piłkę nożną. Zawsze chciałem mieć taką pozycję na boisku, w której będę musiał jednocześnie myśleć, ale też również być atletycznym, czyli biegać, skakać i tak dalej. Więc to jest ten główny aspekt, który mnie, myślę, do tego sportu przekonał.
5: U mnie to było tak, że ja całe swoje życie trenowałem jakieś sztuki walki i brakowało mi jakiegoś biegania i tak dalej. I ten sport w sumie ma i to, ma i kontakt, i bieganie, i myślenie. Tym bardziej na pozycji, w której gram. Więc dla mnie to jest najlepszy sport, który istnieje.
2: Mhm. Powiedziałeś, że jesteś kapitanem drużyny. Co jest dla ciebie trudnością, co jest dla ciebie najważniejsze, jeżeli chodzi właśnie o współpracę z kolegami z drużyny? Bo trzeba jakoś, po pierwsze, pogodzić funkcję lidera, tak, umieć ich tam poustawiać. Z drugiej strony dbać pewnie o to, żeby ta drużyna pracowała jak jeden organizm.
5: No dokładnie, ale tak naprawdę ustawić chłopaków to nie, to jest najmniejszy problem na boisku, bo najgłówniejsze na boisku jest to, żeby chłopaki nie padli i trzymali głowę zawsze do góry. Na przykład jak graliśmy teraz nasz pierwszy mecz, musieliśmy się zebrać do kupy, żeby wrócić i nabrać tempa, bo trochę weszliśmy nieskupieni, no ale ogarnęliśmy to, przyjechaliśmy z wygraną.
2: No właśnie, a zawsze jest tak, że to, co powie trener, to jest święte.
6: Raczej z trenerami w dyskusję nie wchodzimy, bo wiedzą, co robią trenerzy zawsze. To, co my widzimy na boisku, a to, co trenerzy widzą z boka boiska, to są jednak dwie różne rzeczy i oni trochę więcej wiedzą, mają więcej doświadczenia i no, słowo trenera jest święte.
2: Ja jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałeś, że tylko dwa treningi w tygodniu, ale tak sobie wyobrażam, że jak się schodzi z tego boiska, to w tej głowie ciągle jeszcze się gra toczy. To wcale nie jest tak, że zamyka się bramkę na boisko i koniec gry.
5: No wiadomo, bo chcę powiedzieć o tym, że tylko dwa treningi, ale po każdym treningu musimy zrobić analizę, zregenerować się. Nie możemy chodzić tylko na dwa treningi grając w futbol. Musimy też oglądać hadla, analizować to, co graliśmy na treningach, uczyć się zagrywek i tak samo pracować na siłowni, bo bez tego nie da się grać w ten sport.
2: A podglądacie też swoich przeciwników po to, żeby zobaczyć, jakich trików używają, żeby móc ich lepiej rozpracować?
5: Tak, oczywiście.
4: W jakim stopniu na pewno oglądamy filmy innych drużyn i próbujemy się w jakimś stopniu na to przygotować, ale oczywiście mecz się rządzi swoimi prawami, więc ile możemy się nauczyć oglądając, to jeszcze później trzeba zrobić drugie na boisku.
2: Mhm. Przed meczem z Kingsami właściwie już można odliczać dni, godziny za chwilę. Jeszcze jakieś treningi są w zanadrzu w tym tygodniu? Będziecie jeszcze mocno pracować, czy to już odpuszczamy?
6: Są treningi przygotowane, ale to bardziej, żeby doszlifować techniki i ewentualne jeszcze niedogodności albo jakieś błędy, które są małe, ale jeżeli je powtórzymy wystarczająco razy, zamienią się w większe, doszlifować, usunąć. No i oglądanie analizy. Analizowanie, oglądanie filmu, swoich poprzednich błędów i właśnie tak jak przed chwilą wspomnieliśmy, przeciwnej drużyny.
2: Zapraszamy 13 w niedzielę na mecz. Mecz rozpoczyna się o godzinie 16, wcześniej już od godziny 14 będzie wielki piknik, na który też zapraszamy mieszkańców i chcę zapytać właśnie o rolę, o znaczenie tego dopingu, który gdzieś tam z trybun niesie się do drużyny, która walczy na boisku. Ważny? Potrzebny?
4: Doping jest naprawdę bardzo ważny, jako tutaj w futbolu bardzo ważne jest to, że podczas tego, jak nasza drużyna w obronie gra, to nasi kibice muszą być bardzo głośno, żeby jakby rozgrywający z mojej strony powiem, nie mógł spokojnie przekazać zagrania drużynie swoje, co nie? Więc dlatego potrzebuję wam waszego wsparcia, abyście byli głośno podczas tego, jak my bronimy. No i co, ale zapraszamy również też na treningi, nie tylko na mecz.
2: Nie tylko na mecz. To powiedzmy, bo mówimy w tej chwili o nowym miejscu, w którym się dopiero usiłujecie zagnieździć. Gdzie was można oglądać, gdzie was można właśnie wspierać tym dopingiem?
4: W tym momencie przenieśliśmy się na stadion w Mościcach, Jaskółcze Gniazdo. Tam również trenujemy, więc zapraszamy. Mamy dwa treningi w tygodniu, w środę o godzinie 19 i w sobotę o godzinie 9.30. Więc zapraszamy wszystkich, ponieważ to jest sport dla każdego naprawdę. Tak jak ja jestem malutki, troszkę pobiegam, tak mamy tutaj dwóch większych obok, którzy jest jeden silniejszy, drugi również silniejszy, więc to jest sport na pewno dla każdego. Zapraszamy, potrzebujemy dużo biegaczy, potrzebujemy też silnych, ale też ich dużych gości.
2: Wiele wskazuje na to, że jak ktoś przyjdzie na trybuny, naogląda się, to może potem złapie bakcyla.
4: Oczywiście.
2: Czego wam życzyć u progu tego nowego sezonu?
6: Braku kontuzji, to najważniejsze.
4: Braku kontuzji, ale również i takiego spokoju ducha podczas tych meczów, żeby się zająć tym, co potrafimy, bo my wiemy, że my potrafimy i musimy to wszystko po prostu pokazać.
2: To ja w takim razie mocno trzymam kciuki, zapraszamy mieszkańców na trybuny, oby jak najmniej kontuzji, jak najwięcej wygranych.
6: Dziękuję
4: bardzo.
2: A ja przypomnę, najbliższy mecz futbolu amerykańskiego w Tarnowie w niedzielę 13 września o 16 na stadionie miejskim Jaskółcze Gniazdo w Mościcach. Warto przyjść już na 14, bo zaplanowano piknik dla całych rodzin.
3: SK Tarn. Znów.
2: Trwa 33. Festiwal Muzyki Odnalezionej. Po lipcowej inauguracji organizatorzy zapraszają teraz na cykl kolejnych jesiennych koncertów w Tarnowie i regionie. Jak zapowiada organizatorka wydarzenia Teresa Kaban-Błażej, zadowoleni będą przede wszystkim miłośnicy muzyki gitarowej, ale nie tylko.
7: Rozpoczęliśmy już festiwal, ale w Tarnowie rozpoczniemy go 11 września, czyli już za dwa dni. Jak zwykle na razie w sali lustrzanej wystąpi duet skrzypcowo-fortepianowy z Francji. Właściwie źle mówię, oni są z Francji, ale de facto mają pochodzenie armenijskie, czy ormiańskie, może tak powinnam powiedzieć. To są ludzie, którzy kończyli studia właśnie w Paryżu i tam już zostali. Doskonały skrzypek Vadim Cheek i Armine Gasparian Varvarian. Vadim, zresztą łącznie z Armine, tworzą kapitalny duet skrzypcowo-fortepianowy, jeżdżą po świecie. W tej chwili to jest chyba numer jeden, jak nie jeden, to może dwa top właśnie wszystkich koncertów tutaj w Europie. To jest 11 września, oczywiście koncert w sali lustrzanej o godzinie 18.
2: A co zagrają?
7: Właśnie. Mnóstwo fajnych rzeczy, mianowicie na pewno to, co nas interesuje, to jest Cyprian von Umbesku, to jest utwór, który został przez nich odnaleziony i zaprezentowany będzie, że tak powiem, obowiązkowo. Natomiast później to już same hity. Antonin Dworzak, jego sonatina opus 100, dwa tańce słowiańskie, a potem Bela Bartok, również hity, sześć tańców rumuńskich, cztery utwory na skrzypce i fortepian. Także będzie się działo.
2: Będzie się działo.
7: Będzie się działo.
2: I dzień później, tak? Kolejna okazja.
7: Tak się składa właśnie, że ten weekend jest tak jakoś, no tak się poukładał, że jest piątek, sobota i niedziela. W sobotę również będzie się działo, zupełnie inaczej, ale też, mianowicie wystąpi duet gitar klasycznych, 12 strun, takich nazwaliśmy, Enrique Muñoz Teruel i Enrique Muñoz de la Vega, prywatnie ojciec z synem, którzy przyjadą do nas z Andaluzji z programem, jakby nie było, muzyki hiszpańskiej, autentycznym programem napisanym na gitary. No i tam będzie i Moreno Toro by Francisco Tarrego, a również trochę muzyki brazylijskiej, Heitor Villa Lobos, Fernando Sor, Joaquin Turina, Enrique Granados i Manuel de Falla. To są te dwa takie nazwiska bardzo nośne, z bardzo znanymi utworami na koniec. Także na pewno ten koncert również przypadnie do gustu publiczności, bo jak wiem, to ludzie lubią gitarę, a gitara w duecie dosyć rzadko się pojawia. Raczej w innych układach. W każdym razie duet gitarowy. Zapraszamy. To jest dnia 12 września, godzina 18, jak zwykle w sali lustrzanej przy ulicy Wałowej. No i w niedzielę 13 wyjątek, dlatego że koncert odbędzie się w muzeum tutaj w ratuszu. Tak sobie pomyśleliśmy, że właśnie gitara solo lepiej zabrzmi we wnętrzach ratusza, ze względu na właśnie na wnętrza. I tam umiejscowiliśmy gitarzystę z Włoch, Donato D'Antonio, który wystąpi też z utworami, no w zasadzie powiedziałabym, europejskimi, bo tutaj jak patrzę, to są utwory zarówno Włochów, mistrzów włoskich, jak i hiszpańskich, no głównie włoskich i hiszpańskich, no bo to byli mistrzowie gitary. Także Sirius Leopold Weiss, a potem Scarletti, Granados, De Falla, Isaac Albeniz. No więc co potrzeba, proszę Państwa? No zapraszamy, bo na pewno będzie bardzo dobry koncert.
2: Bardzo dobre koncerty, bardzo dobre nazwiska i wspaniali artyści. To, co najważniejsze, nie muszą się Państwo martwić o bilety, wstęp jest wolny.
7: Dokładnie, wstęp jest wolny na wszystkie koncerty. No i co, idąc dalej, zaprosiliśmy do nas też, no bo no, tak się składa jakoś, że ta gitara tutaj się pojawia w tym festiwalu aż 3 razy. Mam nadzieję, że nikt nie będzie żałował, bo to mistrzowie gitary wystąpią. Mianowicie 25 września, bo będzie taka przerwa, tak się złożyło, po prostu przerwa pomiędzy tymi koncertami. 25 września, godzina 18, również w sali lustrzanej. Koncert, który nazywaliśmy Passion Andalusa i tam jest Pons Altes, który będzie grał na gitarze i Jose Manuel Cuenca. Jose Manuel Cuenca był u nas już tutaj. On był, że tak powiem, częścią duetu taneczno-fortepianowego. Wtedy wystąpiła tancerka z tańcem flamenco. Było to kilka lat temu. Tym razem wystąpi w duecie z gitarzystą, świetnym gitarzystą o naprawdę bardzo bogatym dorobku artystycznym. No w programie, no zaczniemy tak bardzo klasycznie, bardzo grzecznie. Ludwig van Beethoven, a potem to już będzie tak Weiss, Molinaro i muzyka hiszpańska, bo Lorca, Rica, Granados, Albeniz i tak dalej, i tak dalej. Także koncert na pewno również bardzo ciekawy w wykonaniu mistrzowskim. Też zapraszamy. Ten koncert już odbędzie się w sali lustrzanej Urzędu Miasta, także wyjątkowo w ratuszu, a później cały czas w sali lustrzanej. No i jeżeli mogę jeszcze zaprosić Państwa do Gorlic, z którymi współpracujemy od lat. Z Muzeum Dworów Karwacjanów i Gładyszów. Tym razem koncert, który zatytułowali się Romantyczna Italia, bo wystąpi dwóch muzyków, dwóch artystów z Włoch, grających na nietypowych instrumentach. Antonio Puglia grający solo na klarnecie, i to jest solista, no, świetny solista, i Mariano Meloni, który będzie mu towarzyszył na fortepianie. A w programie oprócz odnalezionego utworu Luigi Canepy też same właściwie nazwiska, same hity. Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti i w takiej wersji, proszę Państwa. Giacomo Rossini, Bellini i Verdi, czyli zamiast śpiewu klarnet, śpiewnie oczywiście. I na ten koncert też Państwa zapraszamy, jeżeli ktoś z okolic Gorlic bądź Tarnowa będzie miał ochotę przyjechać, to zapraszamy. 27 września, to jest, o ile się nie mylę, chyba niedziela, godzina 17, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
2: A ja przypomnę, najbliższy koncert już w piątek 11 września o godzinie 18 w sali lustrzanej. Wstęp jest wolny.
3: Radio SK. Radio SK.

0: Katarnów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć